Lasko, masz tapetę w starym stylu. Lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu. Lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu. Lasko, myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: często pan się kochał w życiu?
1: A co to znaczy kochać?
2: Kiedy się czuje pociąg fizyczny, to nie jest miłość.
0: Miłość to pożądanie czyjejś duszy.
3: Męczą mnie zbyt długie kolejki, zbędne aferki. Jak wyrzucamy plastik, to w odpowiedni pojemnik.

0: jestem desperacko.
1: Zwariowałem do reszty, przez to od reszty odstaję.
0: Ona zawija banknot tak pierdoloną gracją, że pewnie będzie dane nam wynająć apartament. Jeśli nie wiesz, gdzie masz iść, idź naprzód. Nie masz komu oddać serce, oddaj miastu. Coraz częściej, bracie, mówię, że jest pięknie, choć nie wiem, gdzie mam.

wino otwieram z dziewczyną. Nie mają jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale.

Już wsiąkły z ciałami pod ziemię. Choć dziś są tak bardzo odległe, to czyny me ciemne i od grzechów lepkie. Nie wiem, czy bawią, czy smażą się w piekle, to wołają mnie tam do siebie, więc biegnę. Nie będę szukał tam ciebie, a ty

0: dłonie przecieknie.
1: Jezioro ma twój zapach i twój smak.
0: Toń jest błękitna, na dnie tylko piach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
0: Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna.
1: Jezioro ma twój zapach i twój smak.
0: Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
0: Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask.

0: Toń jest błękitna, na dnie tylko piach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę mi twarz.
0: Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna.
1: Jeziora ma twój zapach i twój smak.
0: Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę mi twarz.
0: Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask.

kochać.

aby... Są rzeczy, których nigdy ci nie powiem za życia, a może ci odpowie ta płyta, no witam. Długo mnie nie było, choć byłem, rozkminiaj. Medium zmartwychwstał za życia.

myśli. Biegnę przez parkingi. Malutki, kochany. W samochodach ciemne głowy.

0: heartbeat right now.
1: I'm

między nami powoli przemija z wiatrem. Bez miłości, zamiast serca mam diament. Ludzie sezony, ty kochanym serialem. Czytasz w moich myślach, proszę powiedz, pisane mi. Koniec dźwięku samotności to uczucie.

0: same sztosy.
1: Znowu obudził mnie krzyk. Mieszkanie stale jest puste, prócz mnie nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz, głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają, gdzie znikł. Gdzie znikł? Kurczę, chciałem, by zeszł się w pracy i zaraz nam wydał już nowy CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne. Zobacz, jaki z tego kwit. Braknie mu kasy, to zaraz

ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

0: reszta sy.
1: Mam dla was, proszę państwa, cenną informację. Karta 5 monet. Jest to karta mówiąca o tym, że jesteście obecnie na straconej pozycji, tak? Karta 5 monet jest to karta braku, karta nieszczęść. Widzimy, proszę państwa, zresztą, drodzy państwo, zobaczcie, co widać tutaj na tej karcie 5 monet.

dlaczego? Ale dlaczego? Proszę Państwa, ja często słyszę, panie Macieju, proszę powiedzieć wszystko, co pan o mnie wie. No, ja bardzo dużo widzę w kartach, ale jeżeli miałbym tak mówić o czymś w życiu, to przecież nie starczyłoby już

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: Radio Campus.

Prawda na bekon, gros, północ, noc, noc. Teraz jest moc, noc to uderza jak usta chodzą. Na falach dźwiękowy stoi, kobieta na bekon, gros, północ, noc. Teraz jest moc, noc to uderza jak usta chodzą. Na falach dźwiękowy stoi, kobieta na bekon, gros, północ.

tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: No kiepsko jeszcze, dzisiaj.
1: Jeszcze trochę miałem.
0: Kiepsko,
2: I still have it in me. Ale jesteśmy tak mocni, jak najsłabsze ją ogniwo.
0: Najsłabsze to było jakieś 30 sekund.
1: Niemożliwe.
0: Jeszcze słabiej było? Chyba nie. Witamy Państwa.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo serdecznie. W kolejny piątek, 10 lipca. Tak, to znowu my. Pozostaniemy do Państwa dyspozycji do około godziny 10. Można do nas pisać.
1: Moja mama już by mnie ochrzaniła za to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś kolejny piątek, 10 lipca, a nie masz pewności takiej, że to już jest kolejny 10 lipca w naszej karierze, w który tu gramy.
0: Dlatego nikt nie może mi też zarzucić.
1: Tam powinien być tam, bo tam powinien być przecinek.
0: Myślisz, że w przeciągu tych 15 lat nie było ani jednego piątku.
1: Dobra, słuchajcie, czy jest ktoś w spektrum, kto nas słucha?
0: Macieka Damczyk
1: i Krzysztof Szaniawski.

0: Tak, proszę Państwa, mamy kogoś tutaj w spektrum. Maciek już pisze z tą osobą, bo chcemy z tą osobą nawiązać współpracę stałą, ale nie radiową.
1: Nie, nie, zabieramy ją do Las Vegas na parę dni.
0: Ale nie, to...
1: Czy w walizce będziemy mieli sztuczne wąsy?
0: Może. Bardzo Państwu dziękujemy, bo bardzo dużo osób napisało, a ja nie przeczytałem wszystkich jeszcze wiadomości.
1: Że żenujący wynik dzisiaj?
0: Nie, żenujący to nie można powiedzieć, no ale trochę spadamy o 10 sekund co tydzień i to akurat nie jest dobre.
1: To jest właśnie, tak się człowiek starzeje.
0: Z tygodnia na tydzień, tak?
1: Niewiele, ale po 10 sekund.
0: Tak. No cóż, no, ale wiesz, jak to jest. Spadamy, ale po to, żeby się odbić.
1: W 9 nie, czyli to jest nasz trzeci.
0: Trzeci piątek. Czyli można powiedzieć kolejny, bo teraz kolejny to jest który? Kolejny
1: no,
0: to jest tak
1: już,
0: naprawdę...
1: Nie, to już możesz, tak.
0: Drugi to jest już kolejny.
1: Tak.
0: Więc jak mamy trzeci, czyli myślę, że jestem bezpieczny.
1: Na spokojnie. Słuchaj, coś chciałem powiedzieć. Miałeś, mój drogi, ostatnio taką sytuację, którą do mnie powiedziałeś, która powinna diametralnie zmienić twoje życie i ona to zrobiła.
0: Tak.
1: Bo powiedziałeś ostatnio,
0: że...
2: I tego się będę trzymał.
1: Nie, powiedziałeś, czy masz jeszcze jakąś sałatę?
0: A, tak. No co ty? Schował? Jaki gość!
1: Żebyś nie widział, bo mam dla ciebie dwie torby
0: ja
1: sałaty!
0: Nie mogę, ale ty jesteś nienormalny. Chłopie, ja w niedzielę będę miał całą torbę sałat.
1: No to masz, proszę. Tu masz sałaty.
0: Ja nie mogę.
1: Tu masz też jakieś takie małe brokułki.
0: Ty jesteś nienormalny. Tu co masz ja z tym zrobię?
1: To jest mangold, czyli burak liściowy.
0: To ja buraka... Słuchajcie,
1: i tam
0: buraka
1: są buraki
0: nie.
1: W środku też zwykłe, normalne.
0: A, dobra, ale to ja wiem, że ty liście wykorzystujesz, a ja nie wykorzystuję.
1: Ale chłodnik liści. Zrobicie.
0: Ja nie lubię.
1: Ale to nie, ale nie mówię, że musisz lubić. To jest zdrowe, masz jeść warzywa, to są warzywa.
0: Nie no, dwie siaty mi dał. A mogę komuś dać to? Bo ja liści to nie zjem liści.
1: Ale to są stare, to się możesz, to ja ci zaraz przepisy pokażę.
0: No to jest, no to proszę bardzo, to może o tym dzisiaj na pewno, proszę Państwa, porozmawiamy.
1: Paweł Lenkiewicz kiedyś miał super przepis na to. Jak będzie nas słuchał, to niech tutaj wyślę do ciebie.
0: No dwie
1: nie musisz
0: tory.
1: Tego pod nogami trzymać,
0: ale
1: bo teraz wyglądasz
0: się.
1: Jakbyś z bazaru w autobusie wracał. Kto mi to mikrofon podstawia, jak ja z ryneczku wracam? Takie mangoldy pan Maciek miał piękne.
0: Zabierze mi zaraz, ty, ja muszę pilnować.
1: Nie zabierze, będziemy pilnować, na spokojnie.
0: Ty jesteś szalona, zostawiłeś trochę sobie?
1: Oczywiście. I rozdałem.
0: Kurde, no...
1: Ale wiesz co? Pokonamy twój cholesterol. Jeszcze pójdziemy na bekon.
0: Dobra, to ja muszę odwołać te sałaty, co w niedzielę ma przyjechać.
1: Halo, sałata? W żywości już krzaniaczek wytrzyma.
0: No bo ja dużo sałaty, ale bez przesady, no aż tyle to nie. Dobra, zagraj coś, piękny cyganie, a ja wyślę zdjęcie, bo mi nie uwierzą, jak nie zobaczą, no.
1: Komu? No masz takich niedowiarków
0: tak.
1: U siebie?
0: Nie, sałata nie istnieje.

0: A na zegarach już w pół do ósmej. Dzień dobry, tu Radio Campus. Dziś mamy piątek, 10 lipca, a serwis przygotowała i przedstawi Patrycja Fruba.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Przerwa w atakach na Iran. Donald Trump rozmawiał z premierem Izraela. Komisja Europejska komentuje embargo na produkty z Ukrainy.
1: Wiadomości.
2: Przerwa w atakach na Iran. Stany Zjednoczone przekazały, że trwają rozmowy na szczeblu technicznym i wstrzymano ataki. Wczoraj Donald Trump spotkał się z zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego, aby omówić dalsze działania w sprawie Iranu. W Iranie rano pochowano Ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku w lutym. Uroczystości trwały od soboty. Miejscem pochówku jest Meszed. Donald Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela. Zgodzili się na dalszą współpracę. Benjamin Netanyahu zwrócił uwagę na wypowiedzi prezydenta Turcji krytykujące Izrael. Premier wskazał na potrzebę utworzenia strefy bezpieczeństwa wzdłuż granic Izraela. Donald Trump podczas szczytu NATO mówił o potencjalnej sprzedaży Turcji samolotów F-35, do czego krytycznie odnosi się Izrael. Komisja Europejska nie wyklucza uruchomienia procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej przez Polskę. Sprawa miałaby dotyczyć embarga wobec Ukrainy. Polska, Słowacja i Węgry utrzymują zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy, jednak według zasad unijnych kraje nie mogą wprowadzać takich środków na własną rękę. Ma to chronić unijny rynek przed fragmentacją. Rzecznik Komisji Europejskiej wskazał jednak, że na razie trwają próby dialogu z Polską w tej kwestii. W niedzielę nad Wisłą można będzie wziąć udział w dwugodzinnym spacerze ornitologicznym. Obserwacji ptaków będzie towarzyszyć pytanie, jak nie zaszkodzić ptakom podczas wakacji nad wodą. Start o 8 na plaży romantycznej. Organizatorem jest Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków.
1: Korki.
3: Powiem wam, że tutaj Krzyśka...
0: Odcięli mnie!
3: Odcięli go! Jeszcze tylko tutaj byśmy poprosili jakiś remont na Rakowcu gdzieś na Grójeckiej
0: w okolicach Szczęśliwiec. To już w ogóle nie będę dojeżdżał.
3: I w tym momencie będzie zmuszony do przejścia na rower, bo inaczej będzie jechał,
0: chłopie,
3: do radia 2,5 godziny.
0: Nie da rady nawet rowerem. Rozkopane są tak ulice. Nie da rady, no. A poza tym masz zamkniętą na przykład tu, co ci pokazywałem, nie?
3: Ale stary, w alternatywy cztery normalnie jechali. Później brali chwilę na ramię, przechodzili kawałek i jak mogli jechali dalej, no. To chcesz dojechać w to miejsce, czy nie chcesz?
0: No tak, tak.
3: No to na ramię broń.
1: Pogoda.
0: To pogoda, proszę państwa, akurat jest ważna, bo wiesz, też uważam, że jak jest za dużo deszczu, to też nie jest dobre. I wypadałoby, żeby trochę już wyszło słońce, a tu niestety dzisiaj, szanowni państwo, przewidywane są opady. I
3: słuchaj,
0: to...
3: ale czy przypadkiem tak nie wyglądały nasze wakacje za mało lata?
0: Że deszcz był?
3: Tak, tak. Czy to przypadkiem, że... No ja, stary, ja kojarzę, że co się jechało na wakacje, to było jakieś gdzieś 16 stopni, jakieś wiało. Jak była taka lampa 30 stopni, to wszyscy się rzucali. A następnego dnia było znowu 17.
0: Ty jeździłeś na wakacje na Lofoty. To wiesz, to inaczej.
3: Gdzie?
0: Zupełnie. A ja

0: powietrze, bo wtedy mamy więcej chyba w płucach tego dobrego i się wydobywa i wtedy robimy dłuższe joł. Ciepło krótkie, mimo dobrego powietrza, no i jest dzisiaj na pewno chłodniej niż zwykle. Proszę się zaopatrzyć w jakieś kurtki.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Ile można?
1: Jest pytanie. Teraz jest pytanie jest, no słuchaj, ja nie rozumiem tego pytania. Czy korzystasz z kalendarza biodynamicznego przy uprawie warzywniaka?
2: Wiem, że istnieje kalendarz biodynamiczny, ale z niego nie korzystam.
1: A to nie jest taki ten kalendarz ogrodnika?
2: To jest taki kalendarz biodynamiczny, co robi takie... Chyba jednak jest tak, nie ma go, gdzieś się chowa, podbiega.
1: A to nie jest taki też kalendarz, gdzie ten właśnie tak on podbiega, ale z taką różdżką i patrzy, gdzie jest woda?
2: Gdzie są cieki wodne.
1: Tak. I potem, jeszcze mówi, stary, nie ma, dziękuję.
2: Co się stało gdzieś z różdżkarzami?
1: No, ale...
2: Kiedyś było ich więcej.
1: Wiem, to prawda, że nawet ja pamiętam, że na działce kiedyś korzystałem z usług różdżkarza, ale teraz jest taki gościu, który ma takie dwa patyki metalowe.
2: No.
1: I zadaje pytania, które mu tam ludzie zadają, na przykład...
2: Ale komu zadaje pytania?
1: No, czy będzie, czy wybuchnie wojna do końca roku? I on czeka i te patyki tak się przesuwają w swoją stronę, albo... odsuwają od siebie i jak do siebie się przysuną, to on mówi tak, dziękuję i zadaje kolejne pytanie. Rozumiesz?
2: Nieźle.
1: I wiesz, i chyba ludzie w to wierzą, że patyki ci powiedzą prawdę. To są metalowe druty takie. No dobrze.
2: Słuchaj,
1: no to... Ale poczekaj, bo to pytanie biodynamiczne...
2: Ja wiem, tylko że ludzie wierzyli, że można naenergetyzować wodę przez telewizor.
1: Tak, to prawda.
2: To niesamowite, stary, to było w publicznej telewizji. Normalnie chłopka kazał stawiać
1: na telewizorze
2: butelkę wody.
1: Ale słuchaj, ty pamiętaj, że kiedyś była inna technologia, może te telewizory promieniowały.
2: Może tak.
1: Bo były, no wiesz, trochę inne technologie.
2: Dlatego teraz jest tyle różnych chorób, tyle nowotworów.
1: Bośmy się nasiedzieli przed
2: telewizorami. Bośmy zmienili po prostu telewizor, a przez te cienkie nie można energetyzować wody, stary. I to, że całe pokolenia Polaków Zbyszek Nowak utrzymywał przy życiu po prostu. Bo ty nawet nie wiedziałeś, stary, ale on może nie trzeba było stawiać. Może po prostu te fale się roznosiły, może ta woda, którą miałeś w kuchni normalnie albo w jakimś tam innym schowku też się energetyzowała.
1: Ty, no słuchaj, a kropka, pamiętasz, że się trzeba było naświetlać?
2: Trzeba było przygarnąć.
1: Najpierw przygarnąć, a potem naświetlać go. No to jeżeli możesz naświetlać, no to co, prąd nie wyjdzie do wody? Jest możliwe.
2: O, to woda z prądem? Jest jeszcze nie ma 8 rano.
1: No dobra.
2: Kładziesz na taki telewizor serwetę,
1: wodę,
2: na to kładziesz 4 kasztany,
1: i potem
2: na to stawiasz wodę i jest cała rodzina zdrowa. Ale nie, bo teraz chciałeś większy ekran, a nie ma jak na takim cienkim postawić
1: butelki. Nie, na cienkim, stary, teraz są takie telewizory, ja byłem w zeszłym tygodniu, takie telewizory cienkie. No można się skaleczyć, jak przejedziesz palcem po grzbiecie.
2: Czyli to się nie ma co odkurzać nawet.
1: Nie ma gdzie, bo nie ma przestrzeni do... I to może jest rozwiązanie. Nie chcesz odkurzać, no to nie rób przestrzeni, gdzie się kurz zbierze. Słuchaj, co z tym kalendarzem biodynamicznym?
2: No to jest taki kalendarz, który pokazuje, jaka jest... na przykład faza księżyca.
1: A, no to jest to, ten kalendarz ogrodnika taki.
2: No taki, tak.
1: I co, korzystasz? Bo tu pyta.
2: Czasami korzystam.
1: Pani taka, słuchaczka taka, o.
2: Pani Aniu, czasem korzystam, ale czasem nie. Bo jak na przykład nie mam tyle czasu i coś muszę zrobić, a widzę, że to nie jest odpowiedni niby moment, ale mam coś zrobić i później nie będę miał tego czasu, no to robię, no.
1: Mhm.
2: Jak już będę starym, zgorzkniałym dziadem i będę...
1: miał więcej czasu.
2: Będę w ogóle siedział na wsi cały czas i dzieci będą się bały, jak im piłka wpadnie na mój teren.
1: O!
2: Gdzie ty mnie dostał?
1: Gdzie? W sałatę moją! I w buraki!
2: Szaniawski dalej walczy z cholesterolem! Muszę mu więcej sałaty wyhodować!
1: Ja wiem, że ty jesteś zwolennikiem permkultury. Permakultury.
2: To jest ten tam zwolennik. Stosuję też po prostu różnego rodzaju techniki u siebie na mojej farmie.
1: A w ogóle ciekawa sytuacja, tu wracając jeszcze do tych liści, które dostałem od Maćka.
2: Nie mów na to liście, bo nie będziesz chciał tego zjeść. To jest mangold, stary, on ma imię.
1: No te buraki dla mnie
2: mangold.
1: To są...
2: Mangold.
1: Mangold? Burak,
2: tak.
1: Burak mangold?
2: Mangold.
1: Liście mangolda. to...
2: Czy nie brzmi to stary smaczniej?
1: Tak.
2: Stary, zjadłeś liście mangolda? No nie, co się, to w ogóle jest?
1: Jakieś
2: a
1: słodkie.
2: Zjesz liście? Nie, jakieś tam liście, nie. Sam sobie robi mind tricks, Krzysztof, w tym momencie.
1: Maciek to jest cwany, proszę państwa, chłop, bo
2: no
1: on mi postawił tutaj, nawet nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, ale tu na pierwszym planie do tej pory jeszcze stoją tutaj nieruszone nawet poziomki, bo o poziomkach rozmawialiśmy.
2: A jeszcze wczoraj były te... Nie, poziomki to ci oddaję, w sensie to jest rewanż za sadzonki ogórka. Więc to jest sadzonkowy rewanż
1: tak,
2: po prostu.
1: Tak, chcesz jeszcze? Bo jest moja tego tyle, że
2: wczoraj
1: mi zliczało.
2: Na tych tutaj, jak wsadzałem do pojemniczka, to jeszcze było stary 6 poziomek. I byłem taki, a...
1: No to gdzie one są?
2: No właśnie, przyniosę ci je. Ja stary sięgam do samochodu i myślę, kurde, przecież ja ich nie wstawiałem tak głęboko, a chłopaki tutaj mają stary, tak jak jest taka okienko pomiędzy ich fotelikami na narty niby, nie? Że tam se możesz przełożyć, czy coś długiego przewieźć. A oni se podsunęli te poziomki, stary se otworzyli, ja prowadziłem samochód, oni nie patrzyłem i oni cyk, poziomeczkę, więc musisz poczekać. Ale te wszystkie wąsy, jak im trochę dasz porosnąć, no to stary, tam gdzie jest ten listek,
1: tak.
2: To obcinasz wąsa z jednej, z drugiej strony, wsadzasz do ziemi i masz kolejną sadzonkę, a jak położysz tak po prostu, ci się będą położyły, to sobie możesz mieć, wiesz, cały taki poziomkowe pole.
1: Ekstra, super, bardzo dziękuję. No to naprawdę fantastyczne. No i za tym...
2: Brzmiało bardzo nieszczerze.
1: Nie, bo ja...
2: Dziękuję bardzo, to fantastyczne. Wow, nie mogę się doczekać, jak je posadzę. Nigdy takich nie miałem.
1: Nie, na serio. Bardzo dziękuję. To jest fajne bardzo. Natomiast co chciałem powiedzieć, że to po prostu za... Tutaj tym czymś, co to jest, do grania, proszę
2: Machinerum.
1: Państwa, za tą maszyną tutaj, bo to jest i do światła, i do płyt CD, więc to też jest dziwna maszyna.
2: Tak, a jak jeszcze tam z boku, stary, jest maszyna do lodu, jak jest kawa za ciepła.
1: Jak z boku podejdziesz, to tam jest taka wajcha i robi takie kręcone. No i za tą maszyną dwie wielkie torby tych liści. Przepraszam, liści mangolda, no ale drugie to są liście sałaty, no to sałata, ja ostatnio...
2: Józefina. Tak. Józefina i mangold.
1: Naprawdę tak się nazywa?
2: Nie, gatunek? Ale fajnie by było.
1: Ale fajnie, bo możesz wymyślić taki gatunek sałaty, Józefina. Ja sałatę ostatnio, kanapka z taką warstwą, patrz, no to jest ile?
2: Kurczę.
1: To jest 10 centymetrów?
2: To było bardzo mało. Że ty masz zderzak nieobtłuczony, chłopie. Dzięki Bogu za te czujniki cofania.
1: Nie ma, właśnie to chodzi. Ja otwieram drzwi i się wychylam i cofam tam zazwyczaj.
2: Żona, wyjdź!
1: Nie, ja sam to robię. Ale no gruba warstwa sałaty. I do tego tam trochę szynki jakieś na przykład, ale nie taka gruba warstwa. No i rewelacja, i to jest kanapka premium.
2: Bierzesz takie sałatę, se zakładziesz tak na zakładkę.
1: Tak.
2: I se kładziesz rzeczy i robisz taki blup, i takie rollo se robisz.
1: A to nie, ale z czego zrobisz to? Z chleba
2: no
1: takiego
2: sałaty.
1: Miękkiego.
2: Nie, no sałatę kładziesz i zawijasz sałatę. Sama sałata.
1: To rejenc tak burgery je. Że on w ogóle bułę to zostawia. Teraz już wymyślili burgery bez bułki.
2: No i dobrze.
1: Ale wcześniej on tę bułkę zostawiał. Nie jadł w ogóle bułki, tylko właśnie samą tą sałatę i dodatki.
2: Już napisał Papa Lenkiewicz, ten zobacz tutaj ten przepis, tak? Tutaj widzisz czy nie widzisz?
1: Ogarnij sobie przepis na bitwę. Bitwę z ziemniakami po chorwacku.
2: Blitwę.
1: A blitwę. I wtedy liście, tak? No blitwa, dobra, zaraz zobaczę co to jest, tylko...
2: Blitwa z mangolda? Człowieku, ty rodzinę zapraszaj, tylko... oni nigdy tego nie jedli.
1: Tylko wiesz, no dla ciebie to jest blitwa po chorwacku, a dla mnie to będzie ziemniaki z liśćmi buraka, no nie? I to już zmienia postać rzeczy.
2: No to se po prostu zmień na lepiej, no. Weź se coś tam dorzuć po łacinie.
1: Będzie lepiej brzmiało.
2: Blitwa al dente, se coś wymyśl.
1: Nie do końca, ale będzie lepiej brzmiało. A w ogóle,
2: a za co
1: słuchaj,
2: się płaci, chłopie? Czyli idziesz, płacisz za coś, co tam oczami jakby musisz tam to kupić, tak? To dopiero
1: no tak,
2: próbujesz później, więc...
1: Ja wiem, że o tym, że tam ile? 80-90% to jest wygląd, a sam smak to już jest tak naprawdę na drugim planie.
2: Słuchaj. 80% smaku? Nie, 90% smaku to zapach. Tak?
1: To jak
2: to było?
1: Być może to też są takie statystyki.
2: 886-971-971. Jak to było?
1: Ja słyszałem o tym, że wygląd. Wygląd i być może zapach, a na samym końcu smak dopiero. Może tak jest. Dobra, to mam, słuchaj, kilka winylków przygotowałem. Może zacznijmy.
2: A tu się
1: od
2: też
1: tego.
2: Nie rozpędzaj, bo mamy zaraz tego,
1: wiem.
2: Więc...
1: Dlatego zdążymy z tym. Bardzo proszę Państwa, ciekawy utwór. No, można by powiedzieć, liryczno-wokalny.

0: Proszę Państwa, tutaj gdyby ktoś chciał, to na stronie Radia Campus w podcastach pewnie znajdziecie rozmowę Maćka Buchwalda. Przynajmniej ja na rolkach widziałem, że była rozmowa Maćka Buchwalda z właśnie...
1: Macią Rettim?
0: Tak, z którym mamy zdjęcie z Białowieży. I tutaj był poruszany temat właśnie tego utworu, który teraz. A dzisiaj, proszę Państwa, utwór chyba dla tych, którzy są na wakacjach. Może ktoś nas gdzieś tam słucha na wakacjach. Albo nie słucha, ale jest na wakacjach i o nas ciepło
1: to
0: myśli.
1: Dla tych wszystkich, którzy nas nie słuchają.
0: zaraz. Bo ja
1: Zbigniew
0: zagrałem
1: Wodecki i Peja.
0: What? To jest, proszę Państwa, oczywiście Falstart, bo mieliśmy zagrać Państwu o ten utwór.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Na zegarach już 8 sporcie Patrycja Fruba.
2: Sportowy kampus.
3: Francja pokonała Maroko 2-0. Mbappé zszedł z boiska po tym, jak usiadł na murawie, trzymając się za nogę. Dostał uderzenie w kostkę, ale piłkarz zapewnia, że już czuje się dobrze. Dzięki wygranej Francja zakwalifikowała się do półfinału Mistrzostw Świata. Zmierzy się ze zwycięzcą dzisiejszego meczu. O 21:00 w ćwierćfinale zagrają Hiszpania z Belgią. O 12:20 start meczu Polska-Brazylia w Lidze Narodów Siatkarek. Wczoraj Polki wygrały ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. W drugim secie polskie siatkarki miały świetną sesję punktową, wygrały 11 kolejnych akcji, zmieniając wynik setu z 1-2 na 12-2. Krakowia przekazała, że Oskar Wójcik opuszcza klub. Obrońca przenosi się do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Do Krakowi piłkarz trafił w wieku 14 lat, zaczynał w Tarnowi Tarnów. Szymon Marciniak nie będzie sędziował w nadchodzących meczach ćwierćfinałowych Mundialu. Na razie sędziował 2 mecze fazy grupowej. Pojawiają się teorie, że zwiększa to szanse na to, że będzie sędziować w decydujących fazach turnieju.

0: Gdyby, proszę Państwa, ktoś znalazł w okolicach ulicy Francuskiej czarną czapkę, bo Maćkowi wczoraj zwiało, tak wiał wiatr, że mu zwiało czapkę.
1: Ty się ten śmiejesz tutaj, ona mi z kieszeni wypadła, ale kiedyś było tak, że szedłem z szalikiem. Stary, ulica to jest tam, jak są sądy, Rawar, tamte okolice moje, Przyczółek Grochowski. Tak. Miał czapkę z Daszkiem. On miał babcię w Stanach przez wiele lat i tam często do niej jeździł i zawsze to sobie przewoził jakiś tam, wiesz, chodził do jakichś outletów i taki miał czapkę Ralph Laurena z takim małym, stary polo tutaj. Tym skubańcem, co tam jeździ na tym. I stary, szliśmy i tak dmuchnęło, no jak ci zdmuchuje czapkę z głowy, no to raczej odwracasz się od razu. To nie jest tak, że idziesz później parę minut, co się dzieje? Raczej jest takie, szybka jest akcja, nie? I ja zobaczyłem to, jak to odwróciliśmy się, stary, w tej samej sekundzie i tej czapki nie było absolutnie nigdzie. Stary, myśmy się rozglądali do góry, no niemożliwe, żeby stary ktoś zdjął i stary schował po prostu, tam nie było nikogo.
0: Zerwał mu z głowy i wiesz, duch jakiś
1: ma. Ale stary, no nie. Niesamowite. I najlepsze jest to, że ze 3-4 miesiące temu odprowadzałem syna, stary, do przedszkola.
0: I
1: bardzo, bardzo podobna czapka leżała na krzaku, aż zrobiłem zdjęcie i napisałem, zowa, oddali.
0: Teraz te loga na tych ubraniach to są, no, bardzo duże. Bardzo duże te loga robią teraz, tej firmy właśnie.
1: To jest trochę bez sensu. Moim zdaniem nie przypadam za takimi...
0: Powiększaniem logotypów?
1: Za w ogóle, za jakimiś takimi wielkimi rzeczami. Przecież pamiętasz, stary, jak ja ciebie, stary, maltretowałem, jak przychodziłeś w bluzie Cwana Gata? Przecież ty nie miałeś spokoju, ale wypleniłem, no. Nie ma już, nie ma tego, no. Już no Clippers zostało, już trudno się mówi, ale nie ma Cwanej Gapy.
0: A propos Clippersów.
1: I ty tam jeszcze miałeś coś też takiego, jakąś pięścią, coś takiego?
0: Fight łapa, bo to były, tak. Wiesz, to były... Zresztą to był tutaj ten sklep. Tutaj był właśnie.
1: W ogóle nie powinieneś tego pamiętać.
0: Pamiętam, no. Pamiętam. A propos Stanów i Clippersów, mam dwa tematy. Pierwszy to jest porada dla Państwa, jak jedziecie do Ameryki, to weźcie sobie pustą walizkę. Naprawdę warto, bo tam pójdziecie sobie do outletu i tam...
1: Czy ja wiem?
0: Na serio. To nie, no, nie żartuję. Mówię całkiem poważnie i ja następnym razem to robię.
1: Nie miałem aż takich... może to byłeś w innym stanie, gdzie jakieś inne podatki, ale jak ja byłem w tym Chicago, to nie miałem wcale takiego wrażenia. I poszedłem też. Mall of Chicago. Nie miałem w ogóle wrażenia, że to jakoś jest turbo tanio i tak...
0: Ale to był outlet, czy to
1: outlet
0: był taki...
1: I okay. raz, że nie było... Nie było tak, jak jeszcze, pamiętam, jak poleciałem na za pierwszym razem w 2007, to byłem taki, a teraz byłem taki Poszedłem do sklepu ze słodyczami, żeby chłopakom jakieś słodycze kupić, ja przylatuję, wiesz, targam je ze sobą tysiące kilometrów,
0: a tu masz wszystko,
1: a on
0: w
1: mówi, tata, ale takie to tam są, wiesz, tutaj na osiedlu w sklepie, ja mówię, co?
0: No, ale no,
1: Ameryka się skończyła.
0: Ja uważam, że... No ja byłem tam w Los Angeles, to naprawdę. I buty se kupiłem i potem... A, i kurtkę fajną sobie kupiłem, taką jeansową, taką, co zawsze chciałem mieć. Ale były tu u nas, stary, ponad 600 zł takie kurtki. Kurtka za 600 zł, co ja jestem? Ten, jakiś swagger, co pod Pałacem Kultury chodzi?
1: Nie, jesteś Sknerus McQuarrie.
0: Dokładnie, dlatego właśnie to jest moja rada, żeby sobie brać walizę i
1: jak
0: tam...
1: Jakbyś chciał... To ja mam bardzo dużo dolnych części nogawek od jeansów. No bo jak mi się robi dziura na kolanie, jak mi się robi dziura na kolanie, no to odcinam i przez kolejne sezony mam shorty. Tak na przykład z tymi się stało. Tutaj normalnie, proszę, jeszcze jest linia cięcia.
0: No i zawinięte, elegancko.
1: I wszystko mam normalnie, nogaweczki na działce.
0: I wiesz, że takie spodnie to kosztują ze 300 zł.
1: Chłopie, a ja normalnie za darmo i jeszcze mam materiał na łaty.
0: No właśnie, o to chodzi. Bardzo dobre. A co do Clippersów, to proszę Państwa, dzisiaj pierwszy był mecz Summer League. No i Sacramento Kings przegrali Clippersi.
1: I co, i zaspał? Oglądał, siedział, oglądał, nie wytrzymał.
0: Ale o 5:00 to było, wiesz, to jest tak, że akurat już wstałem, to włączyłem i robiłem rzeczy.
1: Co ty wstajesz o 5:00?
0: Słuchaj, dobrze wiesz, że tutaj nie jest łatwo mi dojechać.
1: No ale o 5:00?
0: no, muszę się przygotować, ja lubię zjeść rano, ty nie jesz, ty jesz tutaj dopiero. I zresztą tu przy mikrofonie też.
1: Tak, zdarzy. No bo to jest teraz są te ASMR-y popularne. No, to chcę prawda. Ludziom dać po prostu, żeby mieli w naszej audycji wiele różnych takich elementów.
0: Teraz
1: tak?
0: się nie odkręca, słuchajcie, nie odkręca się butelki, tylko trzeba, gdzie mam tutaj, o, tak trzeba zrobić. I dopiero odkręcić, nie? Takie są zwyczaje. O, jest butelka właśnie.
1: Jest.
0: Tu musisz ten tak paznokciami popukać. O, właśnie. I dopiero odkręcić, nie? Więc tak. Tutaj sugeruję słuchać, żebyś podszedł na bazę Różyckiego i tam jest stanowisko seniora Suareza i tam pewnie te czapki wszystkie będą. Bo on właśnie w ten sposób... być może ta czarna twoja też się znajdzie. Bo on tak działa, no. Coś tu komuś spadnie, coś znajdzie.
1: Chodzi wieczorem, ma taką łapkę, taką, że jak ściskasz pięść, to na końcu się takie, wiesz...
0: No.
1: Żeby nie musieć tego podnosić i do wora.
0: Ale zobacz, pisze też ten sam słuchacz, że w Chicago musiałbyś podjechać do outletów Aurora. I tam pisze, że musiał walizki na powrót dokupować. Więc może... Może byłeś w złym outlecie po prostu, nie?
1: Nie ma w ogóle najmniejszych szans. Nie żyjemy w tym wszechświecie, w którym chciałbym poświęcić wolny dzień na chodzenie i robienie zakupów. Ja wolę nie mieć ubrania, niż spędzić cały dzień chodząc.
0: Nie, ja rozumiem.
1: No nie ma w ogóle szans.
0: Ja też nie, bo ale to też nie chodzi o cały dzień.
1: Ale tylko... są ludzie, którzy kochają. Na przykład Bartek, nasz kumpel, on ze swoją dziewczyną. Ja mam wrażenie, że oni szukają sobie hoteli, żeby było blisko centrum handlowego.
0: No tak? Serio?
1: No. Ja w ogóle tego nie rozumiem.
0: No lubią ludzie, wiesz, kupować, nie? Albo na przykład na internecie też siedzą cały czas i o, tutaj okazja, tutaj, wiesz, kupię to, kupię, tamto kupię, nie? Ja też miałem taką, fazę.
1: Wyrzućmy to. Wyrzućmy, pozbądźmy się.
0: Ja mam takie, to się na pewno może przydać.
1: Ale są rzeczy, które się przydadzą. Tak zwane przyda się.
0: Tak.
1: A są rzeczy nie przyda się, no.
0: No ja mam tak bardziej, jestem wychylony w tę stronę, że to się może przydać. Jeszcze nie wiem do czego. Na przykład, o, dobry przykład. Mam takie doliczenia ludzi, nie?
1: No.
0: Takie klik, klik, klik. No, przyda się, nie? No może się przydać. No tak czy nie?
1: A do czego to było w ogóle? Bo była taka kampania z tym.
0: Było też coś takiego. A, Axe. Te dezodoranty. Było, że tam na reklamie się klikało, tak. Ale no wiesz, no ja to miałem, bo tam kiedyś na robocie było potrzebne, nie? Łatwiej było z tym niż na palcach. Swoją drogą nie pamiętam już dlaczego, no ale miałem coś takiego i użyłem tylko raz, no ale nie wiadomo, może się przydać,
1: no,
0: prawda?
1: No wiem, no ale z drugiej strony to ile masz takich rzeczy? To nie jest też takie duże. No,
0: mnóstwo mam takich rzeczy, ale już dużo rzeczy musiałem. Zostałem zmuszony, żeby wyrzucić takie rzeczy. No i to zrobiłem. No ale tak.
1: Ja bardzo lubię gruntowny porządek i wywalanie rzeczy i wpuszczanie jakiegoś takiego, nie wiem, nowego powietrza do...
0: No ja na przykład nie lubię ubrań wyrzucać.
1: Ale nie trzeba wyrzucać. Ja, no. Ja wywożę do Caritasu.
0: A, no w ten sposób, no ale to jest tak, pozbywać się, o to mi chodzi.
1: No tak.
0: Nie lubię pozbywać się
1: jak
0: rzeczy.
1: Jak czegoś nie założyłeś od pół roku, to pewnie tego nie założysz.
0: No właśnie,
1: nara.
0: O, no to jest to, gdzie ja mam słaby argument po prostu na to.
1: Dlaczego?
0: Kontrargument w sensie, no bo nie mogę powiedzieć, ale może jeszcze na działkę czy coś, nie? Na przykład.
1: Ja już na działce mam za dużo. Już przepełniła się działka. Mam, stary, tyle outfitów na działce, a i tak, stary, latam w jakichś portkach i na bosaka, więc w ogóle nie wiem po co to tam wszystko jest. Nie,
0: ale może
1: się pozbywać się rzeczy trzeba.
0: No, ale tak z głową. Pomyślcie, bo potem się 100% wyrzucicie coś i potem będzie, kurczę, no ale teraz by mi się przydało.
1: Ja ci posprzątam. On D-pop, she a little teapot, two left feet, them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Should've never left the bitch alone with my seat mods. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. All grown up.

0: A słyszałeś, co tam się w ogóle urodziło i jak się rozwija ta sytuacja z tym autobusem, co ci wysyłałem?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: O, słuchaj, to...
1: Czy to było jak w filmie Speed, niebezpieczna prędkość?
0: To właśnie tak było. Naprawdę tak było i oczywiście jak się poczyta komentarze, bo bardzo dużo takich warszawskich portali o tej sprawie donosi i pojawiają się jakieś tam, wiesz, bo tam śledczy badają cały czas tę sprawę, pojawiają się jakieś nowe fakty. Jedni mówią, nie, to niemożliwe, że hamulce nie działały, bo tam są jakieś trzy zestawy hamulców, które albo ręczny, albo jakiś automat, albo możesz ten wyłączyć silnik i wtedy te hamulce automatycznie, więc nie może tak być, a inni właśnie tutaj twierdzą, że tak, no ten autobus podobno, mówimy o autobusie, który na rondzie zesłańców syberyjskich zatrzymał się po rajdzie od Górczewskiej w tunelu. No to tam jest, ile tam jest? Ze 2 kilometry chyba. I okazuje się, że najprawdopodobniej kierowca, 58 lat, widziałem go zresztą, to wykazał się, no, nawet nie tyle co bohaterstwem, ale umiejętnościami ogromnymi, że on po prostu ten autobus tak lawirował, wiesz, między tam samochodami i tymi ulicami, no to tam jest prosta ulica, no ale jest budowa, są rozkopane te ulice, że po prostu nie było żadnych takich bardzo poważnych ofiar. Takie są doniesienia. Jest rozwojowa sytuacja, nie wiadomo, ale podobno, i tutaj ktoś za to beknie, podobno ten autobus, słuchaj, już kilka razy był... był, wiesz, naprawiany. I może go nie naprawili.
1: Może jest opętany.
0: Ten autobus? Mm-hmm. Wiesz, że to jest chyba, może nam nie poprawiać, jeśli się pomyliłem. To jest ten sam autobus, który chyba spadł z tego mostu. Pamiętasz wtedy?
1: Moim zdaniem jest opętany.
0: W sensie nie ten sam autobus, ale ta linia. Więc jest jakaś może...
1: Opętana linia?
0: Tak, jakaś, wiesz. No, nie wiem. Ale było to doświadczenie, ja to na własne oczy widziałem. I tobie relacje zresztą nagrywałem, żebyś też zobaczył.
1: A ja, stary, tak długo patrzyłem na to zdjęcie i myślałem, co tam jest w ogóle nie halo. I to już zacząłem powiększać, myślenie, no coś musi być.
0: Bo już bym chwili, ci nie wysłał.
1: Po chwili miałem takie, że zrobił zdjęcie, mówi, ty zobacz, a tam nic nie ma. Ale myślałem, że no nie, no na to byś nie wpadł. No, coś tam musiało być.
0: Na to bym, żeby tak ci korbę skręcić. Nie, nie wpadłby na to, nie. No tak, tak. Nie, no jest tutaj cały czas śledczy badają sprawę, no. Ciekawe wydarzenie w Warszawie.
1: A ty byś jak badał tę sprawę? Co byś zrobił? Czy założyłbyś prochowiec?
0: I taką lupę.
1: I kapelusz. Wydaje mi się, że no, po tym się właśnie poznaje śledczych.
0: To jest detektyw. Ma długi, szary prochowiec.
1: I kapelusz.
0: Mam taki, słuchaj, mam.
1: Kapelusz?
0: Kapelusz nie mam właśnie, kapelusz.
1: Ale musi mieć detektyw. Ja mówię, że detektyw musi mieć kapelusz.
0: Detektyw musi mieć kapelusz. No ja jeszcze nie mam. Ale mam prochowiec taki, więc jestem na 50%.
1: I tak jak mąk lubisz dotykać tych słupków wszystkich po kolei. Więc coś z detektywa masz.
0: No tak, dobrze, dobrze. O, proszę bardzo. Ja uważam, że kierowca zrobił dużo, ale nie wszystko. To co? Że to nie był fart... Że to był fart, a nie zasługa kierowcy. 14 aut staranowo. Oczywiście, że staranowo, no nie mógł się chłop zatrzymać, no to trudno, żeby nie było tam żadnych takich stłuczek, no. Tak, ale że wiesz, ja... Co, stary, wyobrażasz sobie? Nie spanikowałbyś? No wiesz, myśmy oglądali ten film Speed, nie? Ale...
1: Ale jak taranował, to bardziej nie Speed, bardziej Mad Max.
0: Ale tam na Speed chyba też, jak jechał, to też tam jakieś były, wiesz, musiał na boki te samochody przesuwać. No mówię ci, ja jakbyś sobie wyobraził, że jedziesz, no jesteś, powiedzmy, to jest trochę większa gabaryty niż samochód, nie? I jedziesz sobie takim autobusem i nie możesz się zatrzymać. Stary, no jak nie masz pampersa, to ciężko,
1: wiesz,
0: no.
1: Co ja bym zrobił? Jakbym jechał tak i nie mógł się zatrzymać, to bym sobie włączył to na cały regulator.

0: I w tym momencie nie pozostaje nic innego, jako mi, jako kierowcy autobusu, odwrócić się do wszystkich i zacytować klasyka, czyli jesteście cali?
1: Radio Campus. You're locked into the sounds. One away point nine.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: W sercu miasta zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
2: Reklama.
3: Tu Radio Campus na zegarach za 29 minut, godzina 9. Dziś mamy piątek, 10 lipca, a serwis przygotowała i przedstawi Patrycja Fruba.
2: Akademickie Radio Campus.
4: Adam Glapiński o stopach procentowych. Utrudnienia w weekend w Warszawie. Festiwal Zasmakuj Mazowsza.
2: Wiadomości.
4: Prezes NBP ocenił, że o ile wszystkie parametry się nie zmienią, cięcia stóp procentowych w tym roku jest możliwe. Rada Polityki Pieniężnej w środę utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Adam Glapiński powiedział, że sam nie wyklucza złożenia po wakacjach wniosku o obniżkę stóp procentowych, jeżeli sytuacja będzie taka jak teraz. W dwa kolejne weekendy będą utrudnienia na Alejach Jerozolimskich na odcinku od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Utrudnienia będzie można objechać Grójecką. Objazd wpłynie na trasę autobusów 127, 158 i 159. Odcinek zostanie zamknięty ze względu na frezowanie. Pierwsze zamknięcie dzisiaj od 22. Więcej informacji na infoulice.um.warszawa.pl. W nocy z niedzieli na poniedziałek remont torowiska na Alejach Jerozolimskich dotknie przez tory przy Emilii Plater. Przejazd będzie zamknięty. Z obu stron skrzyżowania nie będzie skrętu w lewo z Alei Jerozolimskich w ulicę Emilii Plater, w stronę Świętokrzyskiej i w stronę Koszykowej. Objazd będzie aleją Jana Pawła II do Świętokrzyskiej. Objazd wpłynie na trasę autobusów 117, 131, 507, 520, 521 i 525 oraz nocnych. Więcej informacji na infoulice.um.warszawa.pl. W sobotę startuje festiwal Zasmakuj Mazowsza. Zagrają zespoły folklorystyczne, będą reprezentować cztery makroregiony Mazowsza. Podczas festiwalu zostanie wręczona nagroda Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. To już 10. edycja. Festiwal będzie w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa. Wstęp bezpłatny.
2: Korki.
5: Chyba niewiele, co?
6: Słuchaj.
5: Nie ma tragedii, dziękuję.
2: Pogoda.
6: Będzie padać, nie za ciepło dzisiaj. Słońce, proszę Państwa, być może i wyjdzie, ale dopiero o 19:00 i to, szanowni Państwo, będzie... No nie, nie będzie to zapowiedź ładnego weekendu. Weekend raczej przedstawia się podobnie, może trochę cieplej, bo do 21, do 22 stopni, ale będzie dużo opadów.

0: Co uwaga?
1: Tego nie musiałeś mówić. Uwaga, włącza mikrofon.
0: No wiem, no, to ale co uwaga, bo chciałeś...
1: No chciałem, żebyś teraz dokończył, powiedział to, co zacząłeś mówić, ale powiedziałem, poczekaj, pogadajmy na antenie o tym.
0: Chciałem ci powiedzieć, że są w popularnej sieci drogerii w bardzo dobrej cenie, bo po 4,99, a wydaje mi się, że to jest super cena, takie płatki pod oczy z kwasem hialuronowym. I pomyślałem sobie, że I'm gonna treat myself i sobie taki kupiłem i sobie wczoraj założyłem i pa, jak jestem.
1: No.
0: Widzisz, jakie mam tu podciągnięte? No, normalnie, jakie mam młode pod oczami? Taką sobie kupiłem, stary. Wyskoczyły mi ostatnio jakieś reklamówki. Nie, to nie jest jakby tego samego, ale chłopy testowały, stary, jakieś takie koreańskie maseczki. Takie widziałeś?
1: Słuchaj.
0: Też sobie kupiłem. Pojadę sobie na działkę, to sobie to zrobię.
1: Ja...
0: Po całym dniu pracy się odmłodzę na noc.
1: Ja znam to.
0: Takie, że tutaj
1: no,
0: całe się obłady,
1: no.
0: Takie te?
1: Nawet to czasami używam.
0: Naprawdę?
1: Na serio.
0: Ale na twarz czy na ten tam?
1: No ja na fasjatę, na buźkę.
0: Na fasjata?
1: Na fasjata. I te nie listki, tylko te płatki też czasami używam.
0: Nieźle.
1: I ja myślę, że każdy, proszę państwa, chłop, to pewnie jak... gdzieś tam już jest na zaawansowanym etapie związku, to na pewno to robił też. Bo to myślę, że to też jest chyba rola żony, żeby ci powiedzieć, słuchaj, mam takie coś, weź to załóż, nie? Raczej wpadłeś na to sam?
0: Tak.
1: Aha, sam na to wpadłeś. No to w twoim przypadku i tak jest inaczej, ale no... Myślę, że to warto tego użyć
0: czasami.
1: No
0: widziałem, jak ona z czymś takim chodzi, widziałem, ale no. To też nie było takiego, ty weź.
1: Weź spróbuj.
0: Weź spróbuj. Ja sobie pomyślałem, a czemu ona mi nie mówi weź spróbuj? Pewnie to jest jakieś kozackie i utrzymuje, co ja tym nie chcę tego.
1: To w ten sposób. No, tak, a ja raczej bym sam z siebie takiej maski nie kupił. Ale jak była, to se założyłem, nie? Bo była, no to zobaczyłem, że jest, no to wtedy
0: somebody
1: tak.
0: Somebody stab me.
1: Tak. Rzeczywiście, no to daje rezultaty. Oczywiście to nie jest tak, że se założysz i już by tak naciągnięty będziesz zawsze, nie?
0: Stary, wiesz co, widziałem jakiś, że se przyklejają, stary, jakąś taśmę za uszami, mhm. I to jakoś tak skórę tą spinają, tak se naciągają tak fizycznie po prostu.
1: No ja też, ale...
0: I moim zdaniem powinniśmy mieć jakąś skróconą drogę, żeby taką babę pozwać. Jakieś takie sądy 24-godzinne, coś takim ten. Za oszustwo, tak. No bo to jest po prostu, stary, te całe, te wszystkie... No stary, ja byłem znowu na tym. Byłem teraz na tym openerze i dzieliliśmy garderobę z artystami z Gender Blender i było tam kilku drag queen, no to chłopie, no.
1: Mhm.
0: To... Stary, no to jest cały ten makijaż, to wszystko to jest po prostu robienie z nas idiotów i bawię się jak na wojnę malują.
1: Pyta tutaj słuchacz, czy te linki podlinkujemy. No słuchaj.
0: Jakie linki?
1: Te, przepraszam, płatki pod oczy. Nie możemy podlinkować, bo my nie mamy linków do tego.
0: Stary, wchodzisz do tej takiej popularnej drogerii, której tak. Właścicielem jest Dirk.
1: Ale w zasadzie są dwie takie popularne drogerie, no.
0: I mówisz, siema! Dawaj mi takie te płaty pod oczy. Tylko trzeba mówić takim niskim głosem i najlepiej z kibolskim akcentem, żeby nikt nie pomyślał, że jesteś, wiesz, ten.
1: Bardzo dużo ich wisi w jednym miejscu. Zazwyczaj wybierz sobie najbardziej abstrakcyjny tam
0: ale te były
1: wyraz,
0: men.
1: Który ci...
0: One były men. O to
1: a,
0: chodzi.
1: Men. A, to nie.
0: Nie, że jakieś tam różane. Nie, normalnie w jeden pachniały benzyną.
1: Drugie potem.
0: A drugie potem i świeżo skoszoną trawą i parę kropelek piwka. Gdzieś tam też był jakiś taki aromat w tle. Normalnie men, człowieku. Ja też polecam, jak już jesteśmy w takim tym, bo poszedłem jakiś czas temu, dostałem zaproszenie, bo chciałem zawsze pójść i mnie żona zaprosiła, czy to było już, nie pamiętam, na walentynki, coś tam sobie poszedłem. na manikur, ale to było już a little bit too much jak dla mnie, ale polerka do paznokci to jest tak idealnie, jesteś jeszcze po męskiej stronie i coś się nazywa polerka, kumasz, że
1: polerka jest jak jest, najbardziej.
0: Już, granica jest tu, granica jest stary tu, jakbyś odchylił rękę trochę
1: to
0: dalej,
1: już to już jest ten,
0: ale polerka jest stary tutaj, błyszczą się chłopie tak, że szok.
1: No ja też mam, używam, patrz, zobacz, siu, siu, siu. Mam. O, teraz muszę trochę, widzisz, zrobić.
0: Ale o czym ty mówisz? O takim, że tutaj masz takie, że tak. Błyszczące, że możesz stary puszczać te?
1: Tak, tak.
0: Zajączki?
1: No, ja mam.
0: Co mam, tak. Pocałować cię w piersi, bo tak trzymasz tę rękę tutaj?
1: Tylko muszę, widzisz, już troszeczkę muszę podpiłować, nie wiesz, o co chodzi. To już trzeba zrobić. Ej, śmiesznie, że my rozmawiamy, ale widzicie, proszę państwa, to są męskie tematy i przestajmy udawać albo w ogóle rozgraniczać, że a nie, to jest sprawa dla kobiet. Nie!
0: Chłop to jest musi sprawa dbać. Dla reportera.
1: Tak. Chłop musi dbać o siebie i uwierzcie w to, że tak jest. I proszę tutaj nie ukrywać, że nie dbacie o siebie, albo po prostu zacznijcie dbać, jeśli tego nie robicie.
0: Dobra, chłopy, co takiego robicie? O czym się nie chwalicie kolegom? 886-971-971.
1: Ale czy to dotyczy...
0: Ja zacznę, Krzysiek sika na siedząco.
1: To oczywiście nie jest prawda, a faktem jest, że ja nawet jak sobie siedzę, to potem muszę wstać, żeby się jeszcze wysikać, bo ja nie tylko nie. Na stojąco. Ale chodzi ci o sprawy takie związane z urodą, czy chodzi ci o wszystkie sprawy?
0: Od tego się zaczęło.
1: Ja bym na tej urodzie się zatrzymał. Co panowie robicie takiego właśnie, czy nie chwalicie przed kolegami, prawda? Czy to jest na przykład, chodzicie do pedikurzystki, żeby sobie tam zrobić ten palce u stóp.
0: A to by mi się przydało. Bo ja stary przez 20 lat, a propos sprzątania, pozbyłem się wreszcie trzech czy tam czterech par butów.
1: Paznokci.
0: Bo liczyłem na to, że kiedyś tam je oddam do naprawy czy coś tam, ale jak zacząłem, poszedłem do sklepu z obuwiem dla biegaczy i mi powiedzieli, że ja mam większą stopę niż przez 20 lat myślałem. To nagle jak założyłem tamtą, mówię, Boże, jak ja mogłem w tym chodzić? Więc tam moje pazury są takie... Do dołu.
1: Ty masz te piłkarskie, tak? Perełki tak zwane.
0: Perełki?
1: No, to się tak nazywało, bo piłkarze mają taką
0: tak
1: tendencję.
0: Takie.
1: Nie, że mają w ogóle im te paznokcie się robią takie... jakieś takie grube i kolor mają taki bursztynowy.
0: Ale to nie. Ja mam normalnie fioletowe.
1: Jest, napisał tutaj słuchacz, że chodzi na pedikury. I bardzo dobrze. I oto o, nie tylko pazury, ale o, i pięty. I bardzo dobrze. Bo na przykład jak chodzisz ty na bosaka tam na ziemi, na trawie, to tobie by też się przydało.
0: Chcę, stary, ja mam lepszą piętę niż twoja żona, podejrzewam.
1: Naprawdę? Taką masz gładziutką?
0: Mam gładziutką taką, stary.
1: Pokaż.
0: O, pana to.
1: Normalnie, no dawaj,
0: pana to, żadnego spęknięcia, nic, stary.
1: Ale ty pumeksujesz?
0: Co?
1: Pumeksujesz? Pa, daj dotknąć tutaj.
0: No pa, jaka stary, normalnie, kurczę, stary, jak dziecięca piętka.
1: Jaja, no. Proszę państwa, to prawda, normalnie ma, nie, ale
0: smooth,
1: ja też, tak,
0: baby's ass.
1: Też mam taką, a chociaż nigdy, czy czasami to robiłem, ale nie pumeksowałem, prawda?
0: Ja, słuchaj, mniej więcej raz w tygodniu, jak jestem na działce, bo nie idzie domyć po prostu tej stopy, więc ja pumeksem zdzieram brudną warstwę skóry.
1: No tak, okej, okay,
0: tak
1: rozumiem.
0: Tak już jest regularnie, rozumiem. Bo ja nie domyję tego,
1: rozumiem,
0: chłopie kochany.
1: Rozumiem, o co chodzi. Proszę bardzo, jest kolejny słuchacz. Ja chodzę na brwi.
0: O, dobre, panowie.
1: Raz byłem.
0: Panowie, poczekaj, panowie. No. Ja to kieruję do konkretnego mojego jednego kumpla. Ja wiem, że on nie słucha, ale jest nas na pewno więcej. Ludzie, kochani, no... Nie możemy, panowie, mieć włosów w uszach. To jest jakiś taki hardkor, błagam was.
1: No to
0: panowie,
1: prawda,
0: jak zobaczycie waszego kolegę, że on wygląda, jakby mu tam zaczął jakiś gołąb zakładać gniazdo, czy tam inna sikora ściągać psie futro, żeby się tam umościć, to mu powiedzcie coś. Panowie, normalnie można pójść, nawet ogniem to widziałem, robią pa, pa, pa, pa, zapalniczki, szybko, puchy strzał. Nie ma tam
1: tylko
0: nic, ale...
1: Tylko słuch można stracić, tak, ale nie będzie włosów.
0: Ale nie wyglądajcie jak sędziwy mistrz.
1: Słuchajcie, domowymi sposobami, naprawdę,
0: widzę,
1: domowymi sposobami można, ale jeżeli nie, to rzeczywiście. Ja na przykład na brwiach też byłem, zresztą ja sobie sam też czasami robiłem, ale raz byłem też na brwiach. I to też trzeba pamiętać o tym, żeby zadbać też o to, nie?
0: Ja pamiętam taką scenę z Przyjaciół, jak Joey poszedł chyba na brwi i chyba Chandler powiedział, że on właśnie dlatego nie chodzi, bo faceci nie wiedzą, jak powinien wyglądać efekt końcowy.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Dobra, słuchajcie, potem to zagramy. Jeszcze tutaj, proszę Państwa, przekładam to na później. Może się zmieści. Bo Państwo piszecie.
1: Tutaj jakiś cwaniak albo cwaniaczka. No. Włosy w uszach działają jak naturalny filtr. Chronią wnętrze przewodu słuchowego przed kurzem, pyłem, ciałami obcymi i drobnymi owadami. Ponadto pomagają zatrzymywać nadmiar wilgoci, co zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji i stanów zapalnych w uchu.
0: Owszem.
1: I wygląda również jak najlepsza antykoncepcja. Możecie również... A jeżeli odpowiednio długo zapuścicie, to możecie se warkocze z tymi z nosa razem zrobić.
0: O, taki wiking.
1: Taki tutaj, zobacz, takie z uszu do nosa, a drugą część puścić do brwi. Nie. I masz takie, zobacz.
0: Rozumiem, bardzo, bardzo. Okulary takie, tak, bez szkiełek. Ja rozumiem i oczywiście się zgadzam z tym, bo tak samo działają włosy w nosie, ale chodzi o to, żeby one nie były za długie. Nie mogą być, wiecie, nie mogą wystawać, bo to jest taki w środku, jak gdzieś tam oczywiście głęboko jest, to musi to być i to będzie, bo to jest naturalne, ale nie można pozwolić, żeby ci wychodziły, tu gdzieś na tym ci wiszą, nie, taka kępa. Pan hydraulik taki jeden, a już zmarł, ale na działkę przychodził mi właśnie dokręcać i odkręcać zawór, nie, żeby nie trzymać
1: swoją drogą, to... Nie powinieneś przy wszystkich mówić, że przychodzi ci chłop zakręcić zawór, no bo tak to jest,
0: bieg,
1: to
0: sam powinieneś. Nie, odkręcał, to. Wiesz, wszystko z tarasu, odkręcał całą tą, ten kran cały.
1: Całą miedź.
0: Zabezpieczał to, wszędzie wodę spuszczał, no nie, żeby nie zamarzło. Więc tam było dużo z tym roboty. No to pamiętam, że on taki, wiesz, taki, aż taki...
1: U mnie na osiedlu, jak jeszcze chodziłem do podstawówki w bloku, w którym mieszkał mój przyjaciel Łukasz, był chłop stary, który miał brwi takie, że mu się wywijały tak do góry. Tak, że jakby on wziął na jakiś żel, je stary podstawił, to spokojnie z 5-7 centymetrów stary mógłby mieć takie dwa daszki nad oczami, a to też jest spoko, stary, na przykład wyobraź sobie, chcesz położyć się spać gdzieś w parku, nie, i ci świeci i po prostu bierzesz te swoje stary
0: na dół.
1: Rolety nie. Rozpuszczasz.
0: Bo oczywiście to trzeba, proszę Państwa, umieć robić, bo jeżeli zaczniecie sobie golarką ścinać, no to wiecie, jak działają włosy, jak włos ten, no to będzie rósł jeszcze bardziej. Trzeba się tych długich pozbywać po prostu, nie?
1: Pincetą.
0: Tak. A zostawiać ten.
1: Tutaj sporo osób, facetów napisało, że nie mówią kolegom, że golą pach. Moim zdaniem to nie jest nic złego, trzeba tak...
0: Poza tym będzie widać, nie? Będzie widać. Nie ukryjecie tego.
1: Raz Krzysiek próbował ukryć. Dwa, trzy razy mu tam zawarkocza pociągnąłem. I od razu z łysą
0: pachą. Na następny dzień przyszedł łysa pacha.
1: Wszedł po prostu pokazując, tak?
0: Nie ma za co złapać. No, tak.
1: Nie, to nie był Bartku Czesław Miłosz, ale bardzo był w podobnym klimacie brwiowym.
0: Tak. Dobrze, proszę Państwa, co tutaj jeszcze... Ej, a to jest ciekawe, czy to prawda?
1: Co?
0: Do kąpieli w wannie dodaję 2 kieliszki octu. Skóra na ciele jest mięciutka i gładka, jak u niemowlaka. Ocet...
1: Masz wannę?
0: Nie.
1: A do prysznica można dodać?
0: Na siebie od razu możesz wlać. Ale ja wiem... Może to jest rzeczywiście prawda, bo ja na przykład jak piorę ręczniki,
1: no,
0: to dodaję.
1: Czego?
0: Trochę octu. Dlatego, że on tak, wiesz, zmiękcza pranie. I zwłaszcza ręczniki, bo ja lubię takie
1: azbestowe
0: grube.
1: Azbestowe masz.
0: Nie, lubię takie grube. Ja nie lubię cienkich ręczników. Nie lubię cienkich, naprawdę, a wszędzie, w hotelach, wszędzie...
1: No ale po co w hotelach mają mieć dobry ręcznik?
0: No, no i rozumiem to, oczywiście, że tak, ale w domu często też na pewno ty masz mnóstwo ręczników, bo wiem, że nie wyrzucasz ręczników i na pewno większość z nich jest po prostu już cienka, taka cieniutka, bo są po prostu sprane i one oczywiście się przydają, bo czasami coś się wyleje, trzeba wytrzeć i tak dalej, natomiast ja lubię mieć gruby ręcznik. Jak najgrubszy taki, nie? I ten ręcznik, jak właśnie wypierzesz z tam trochę octu dodasz, no to on się zrobi taki jak nowy po prostu.
1: Czy mamy tutaj kogoś, kto produkuje ręczniki? Bo chciałbym zamówić ręcznik o grubości 0,5 metra. Powiedział, że lubi gruby. Nie, no. Tak, żeby dostarczany był jak materac taki zrolowany z odessanym powietrzem. Że jak otwierasz, to ci pum, wali ręcznik w klatę i aż upadasz.
0: Ale jesteś suchy, no. Dobrze. Co tu Państwo piszecie? I już chyba nikt nie chce się przyznać. Nie chce się przyznać do jakichś rytuałów.
1: Tutaj chłop napisał, że dodaje do kąpieli 150 suchej krakowskiej.
0: No, czyli mamy, to mamy tak, mamy płatki, mamy te maski, mamy dbanie o pięty i o paznokcie. O tym rozmawialiśmy i nikt się już do niczego nie przyznaje. A, no i oczywiście chodzi o wycinanie też włosów. I reszta, może nie ma żadnych innych praktyk, które się stosuje, nie wiem. A odżywki do włosów na przykład?
1: Ja wcierki stosuję.
0: O, właśnie.
1: Takie, co parzą w łeb.
0: O, to nie... Nie miło, chyba.
1: A nie chodzi o to, żeby było miło.
0: Ważne, żeby działało.
1: Otóż to.
0: Pisze Tomek, że dodaje z żoną ocet do każdego prania. Chroni pralkę przed kamieniem, też taki ocet.
1: Czy w ogóle jest jakaś taka książka o wszystkich zastosowaniach octu?
0: O, ocet to jest naprawdę...
1: Bo jest tego naprawdę dużo.
0: Trzeba mieć ocet w domu. Na pewno macie, ale nie wykorzystujecie. Tylko czasami jak, nie wiem, w kuchni pewnie, nie?
1: Ja czasem wlewam do tych takich pojemniczków na lód i jak ktoś mnie wkurzy, to mu dodaję do coli.
0: Mhm. O, dobre pytanie. Co sądzimy na temat... Takie jest pytanie, nie co my sądzimy, tylko słuchacz, osoba słuchająca zadała pytanie, co sądzimy na temat farbowania brody lub wąsów na jaskrawe kolory? Dlaczego na jaskrawe? Pofarbować można na taki naturalny.
1: Ja w ogóle jestem przeciwny.
0: Przeciwny?
1: Chyba tak. Po prostu no... Albo jakby pogódź się z tym, że masz jakoś, nie wiem, różnokolorowe te wąsy, albo jest gul.
0: Ja myślę, że można czasami.
1: Farbować?
0: Tak. Poprawić sobie tak delikatnie. Wiesz, no henną na przykład, nie? To jest taki naturalny barwnik. To
1: ale
0: spoko.
1: Tak na co dzień? Czy na przykład nie,
0: nie
1: wiem,
0: no, jakieś, raz na jakiś czas.
1: Jest, no. Ale no jest jakieś nagranie, coś tamtego i takie coś rozumiem. Jakby na potrzeby jakiejś produkcji, ale tak, żeby normalnie myśleć o tym, że muszę sobie wąsa zafarbować przed wyjściem z domu.
0: Nie, to
1: w ogóle wolę nie mieć stary tego wąsa.
0: No tak, to dodatkowe jeszcze ci robi obowiązek, który ci czas zajmuje. To wiadomo, że to nie. Ale tak wiesz, no czasami od czasu do czasu, ale to też jest kwestia, jeżeli jesteś siwy, siwiejesz, no to wiadomo, że to nie
1: no
0: ma
1: to
0: sensu.
1: No to nie, to zmieniasz imię.
0: No, i nazywasz się Geralt. I zapuszczasz włosy i wiążesz se z tyłu. No wiadomo, że tak. To jest, 100% męskości. Jak pachnie ręcznik wyprany w occie? Słuchaj.
1: Jak nóżki w galarecie. Dlatego Krzysiek lubi. Lubi, jak jest gruby i lubi najlepiej, jak tam jeszcze się gdzieś groszek zaplącze.
0: Jak dolejesz, droga słuchaczko, z pół butelki, no to poczujesz, tak? Ale jak dodasz malutko, to tylko zobaczysz różnicę w miękkości. A zapach nie będzie ci przeszkadzał. Będzie nawet taki bardziej świeży, myślę.
1: Kiedyś trafiłem na jakąś stronę, na której znalazłem... Kurde, to były orzechy piorące? Chyba orzechy piorące. I oczywiście od razu wszedłem w opinię i tam, wiesz, był komentarz jakiejś kobity, że wspaniałe, że moja rodzina ma delikatną skórę i że po normalnych takich chemicznych różnych proszkach to mieliśmy takie wypryski, a od kiedy korzystam z tych orzechów piorących, to w ogóle to nam zniknęło i jakby nie mamy w ogóle żadnych problemów skórnych i to wszystko było plusy, a minusy nie piorą.
0: Jest tutaj kolejna... A poczekaj, tylko dokończę w takim razie, bo tutaj...
1: Czy o blond na wąsach tutaj może chodzi? Że masz na przykład głowę czarną i blond
0: wąs? No nie, no to dziwnie wygląda.
1: Wąsy blond?
0: Nie.
1: To wyglądasz jak menadżer miesiąca w punkcie Xero. To się odpowiedzcie sobie sami, czy warto, czy nie.
0: Pyta na serio słuchaczka, gdzie dodać, bo ona nie wie. Tak, do tej przegródki na płukanie można dodać. W zasadzie to pewnie wszędzie można
1: dodać,
0: ale... Tak
1: sobie właśnie chluśnij się do środka. To nie jest tak, że możesz źle gdzieś dodać.
0: Nie, do płukania, bo to się musi wypłukać. Do płukania. Na serio, spróbuj. Weź sobie, spróbuj, wypierz sobie tak ręcznik i zobaczysz, że przywróci ci taką konsystencję ręcznikową jak nowa. Napisał tutaj słuchacz, że na skórę do rąk po pracy nakłada tłusty krem, i na to rękawiczki lateksowe, żeby się lepiej i dłużej wchłaniał ten krem. To też jest ciekawe.
1: To ciekawe, co to słuchacz robi rękami, że potrzebuje codziennie no czegoś takiego.
0: I słuchaj, i bardzo dobrze, bo jeżeli masz
2: normalnie
0: ciężką
2: biorę
0: robotę,
2: rękę i podłogi szlifuję, tylko że gołą ręką tak zasuwam.
0: Ja to rozumiem, bo wiesz, nieraz tam się witasz z kimś, nie? I ten chłop ma taką rękę, gdzie już tu po prostu kopyta prawie, nie? Bo ma ciężką pracę i też pewnie nie dba o dłonie. I ja to rozumiem. Nałożyć kremik, rękawiczki, żeby ta skóra... Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Mi się to podoba. Co tam jeszcze? O, tu pisze, słuchasz, farbowany facet to farbowany lis. No, słuchaj.
1: A ja golę klatę. Ktoś napisał, że farbowanie brody i golenie klaty nie jest męskie, ale ja na klacie mam dosłownie 6 włosów i to wygląda, jakby mi z głowy jakieś spadły i po prostu gdzieś się zaczepiły. I mi takie...
0: Przy goleniu takie, brody mi spadły.
1: Tak, i mam takie jeszcze aureole wokół sutów. To tego też się muszę pozbywać. Bo jak się na basen chodzi, to nie można takich rzeczy, więc...
0: Ja uważam, że tak, że jak się pachy robi, to i od razu klaty trzeba zrobić.
1: No jasne.
0: To jest, to raczej jest jasne. Wiecie, to musi być estetyka. Nie możecie coś wywalić i coś zostawić, bo to wtedy wygląda kuriozalnie. Rozumiecie, o co chodzi? Musi być równowaga tutaj wszędzie. Chyba że wszędzie sobie zostawicie, to wtedy też jest taki styl, nie? Że masz...
1: Na Yeti?
0: Na Yeti.
1: Ja Yeti!
0: To prawda. Dobra, zagrajmy, zobaczymy, czy państwo jeszcze, zwłaszcza panowie, jakieś rutyny...
1: Jak umyjecie ręce w fusach od kawy?
0: No,
1: jak
0: tego
1: się
0: nie
1: myje
0: słyszałem.
1: Ręce w fusach od kawy?
0: Bierzesz kawę.
1: I tak nacierasz? Tak po prostu...
0: Kawa, jak wiesz, o... Czekaj, to jest do kwaśnych gleb, nie? Dodajesz? Żeby zakwasić glebę. No to może chodzi o to, żeby też te ręce, jakiś taki naturalny kwas dać im. Może o to chodzi. A nie słyszałem o tym. Dobrze. Muzyczkę, a my czekamy, jeśli ktoś jeszcze z państwa chciałby się podzielić, to ja nie ukrywam, też pytam, bo jestem ciekawy i szukam. Może czegoś się dowiem, może coś zacznę stosować.
1: A ten? A jak to tam u ciebie jest z golenym?
0: Tak, no mówię wszystko. No,
1: ale
0: ja nie mówię tego dosłownie, ale chyba wiadomo, o co chodzi. Jak mówię, że musi być...
1: Komplet,
0: no to komplet, tak?
1: Słuchajcie, komplet. Jak skosicie trawnik, to ogród wygląda na większy.
0: A, i teraz będzie, proszę państwa, utwór o tytule When I'm Small.
1: Nie, teraz nie będzie ten utwór.
0: Nie będzie, dobrze.
1: Nie będzie ten utwór.
0: To okay.
1: Bo ja mam inny pomysł.
0: Dobrze.
1: Który dam... bo to może to się zmieści.
0: To później możemy zagrać, oczywiście.
1: Tylko czego mam?
0: Szukaj na winylu, proszę ciebie. W tym klimacie.
1: To jest to?
0: To będzie, podejrzewam, to albo ten winyl. Zobaczmy.
1: Poczekaj. Czekaj, bo tu jest akurat o tym wszystkim.
0: To tu dużo masz tych winyli.
1: No za dużo. Kiedyś trzeba będzie posprzątać. Dobra, zobaczmy.

0: No i co? I tyle. Chyba z rutyn służących urodzie.
1: Ja nawet nie wiem, czy to można rutyną nazwać, bo to jednak się kojarzy z jakimś takim codziennym, a to też nie jest tak, że ja tam se codziennie Włochy z uszu wyciągam, tak?
0: No nie, ale codziennie zaglądasz, patrzysz, czy nie trzeba by było tego zrobić.
1: Nie, to ja na nie patrzę, to one na mnie zaczynają wyglądać po prostu co jakiś czas i mówią, hej, to już pora.
0: A ja myślę, że to już jest taka rutyna, bo jak wyglądają, no to ty widzisz, zauważasz, no ale znaczy, że zwracasz uwagę. Ci, którzy na przykład nie zwracają uwagi, nie wiedzą, nie robią, rozumiesz, o co chodzi, czyli
1: kurde,
0: rutyna.
1: Ale mój serdeczny przyjaciel stary miał tak po prostu, no koszmar, jak taki, jak stary pędzel bym miał, ktoś do ucha wsadził. Bo jeszcze, żeby to było, wiesz, jakieś takie zadbane, przycięte, żeby to symetrycznie było jakoś.
0: Jak w tym, na przykład to w Hobbicie był ten taki, co na saniach jeździł, mag. To on miał chyba takie właśnie brwi, takie trochę zakręcone, długie, nie?
1: Był. To był, a mi się kojarzył z w 12 pracach Asterixa. Był czcigodny ze szczytu. Tak, co on tam, jedno z zadań było wejść tam na szczyt góry i on zadał pytanie, które pranie było wyprane w proszku jakimś tam lepszym. Śmieszny, stary, tak sobie myślę, że ten człowiek miał tam z 10 lat, 12, ogląda takie głupoty, ale stary, to ukształtowało. Wchodzisz, jedną z prac Asterixa jest, które było wyprane w proszku prosto z Olimpu? Mhm. Jakoś tak.
0: To co, mamy szybki, tak, jakiś winyl, bo... prośba przyszła do nas.
1: No właśnie się zastanawiam, czy mamy tyle czasu, czy jakiś taki dać...
0: Mamy, dlaczego
1: krótszy.
0: Nie?
1: No dobra. A, bo jest jeszcze taki, zobacz, tutaj ten.
0: Oto nie wiem, co to
1: jest. I ten też jest spoko.
0: A to...
1: Tylko, że takie są, widzisz.
0: Króciaki.
1: No to dajmy takie, bo możemy dać dwa króciaki szybsze, albo jednego takiego długasa, no to może...
0: Dwa króciaki szybkie.
1: Mamy tu jeden, to zaczynamy z tym.
0: Dobra. 4, 3, 2, 1...

0: Akademickie Radio Campus.
1: Trzeba cofnąć, bo to nie miał polecieć drugi szybki, a nie deszcz wcisnej, chociaż dzisiaj też deszczowo, no ale to...
2: Ale nie jesteśmy wcisnej, tak?
1: Tak.

0: Ale on się tak jak szybko ten beat...
1: No bo to jest szybka akcja. Gdybyś normalnie zwolnił w normalnym tempie, to by normalnie trwał 4,5 no minuty ten utwór. Po prostu został przyspieszony. Tutaj zauważył nasz słuchacz Kamil, że piękna rozgrzewka przed Audio River i nie możemy nie wspomnieć o tym, że jutro Radio Campus będzie nadawało prosto z Łodzi.
0: To prawda. Z OFF Piotrkowskiej. I co tutaj, proszę państwa, jest warto zauważyć, że nie ma tutaj transmisji na antenie, ale warto się tam wybrać na miejsce i się tam spotkać z, no z nami nie, ale z osobami, które tam na miejscu będą.
1: Proszę państwa. Będzie, to będą i DJ-e, i MC's, jakieś takie UK-owe, dobrze kojarzę?
0: Wiesz, tak mi się wydaje, ale ja też tutaj nie jestem specjalistą.
1: Grajmy i takie różne inne takie te.
0: Tak, nie jestem specjalistą w tym gatunku muzyki.
1: Ja nie jestem w ogóle specjalistą w podawaniu rzetelnych informacji.
0: Ja też nie.
1: Ja coś tam słyszałem. Ja bardziej tak, wiecie, zanęcam do wyszukania sobie samemu.
0: Natomiast to możemy z pełną świadomością i przekonaniem powiedzieć, to, że to jest za darmo.
1: Aha, to lubimy, nie trzeba pod płotem stać, normalnie można podejść blisko.
0: Dokładnie. OFF Piotrkowska i Festiwal Audio River, to się tak nazywa. Więc tam znajdziecie sobie, szanowni państwo, to już we wtorek. Nie, 11 lipca, tak, we wtorek. Nie, jutro.
1: No
0: to
1: jutro,
0: przepraszam,
1: to
0: jutro. Dobrze, powiedzieliśmy. Umieliśmy państwu zawiadomić o tym. Czujcie się zawiadomieni i zaproszeni jednocześnie. I teraz utwór. Czy ten utwór dostał akcept i aprobatę od osoby, która chciała coś szybkiego?
1: A mnie to nie interesuje. Lecimy.

0: Nie, drogi słuchaczu, zdarza się, że puszczacie fajną elektroniczną muzykę, to mówicie, że jest w playlistce jakiejś siostry albo cioci. To chyba chodzi o siostrę kucia. Tak, to nie my, siostrę kucia, to o to chodzi. Ale to musisz, droga osoba słuchająca, podpytać w czwartek?
1: Tak.
0: Oni tak, wczoraj. No, w czwartek zapytać, bo... to Sylwia pisze tutaj do nas, bo my nie wiemy. My wiemy, że to jest na pewno playlista siostry, chyba tak, czy tak jakoś się nazywa, siostry, nie wiem. Na pewno jest to jego siostra, w każdym razie. No, pytacie
1: jedyne,
0: też...
1: Jedyne, gdzie my sięgamy, to jest szafka z napisem należy do Wojtka Rotka nie ruszać.
0: Nie dotykać.
1: Tak, no. Jest tam między innymi kabaret Otto.
0: I formacja nieżywych schabów też. Takie są tam utwory. Słuchaj.
1: Elo 27.
0: No tak. Skoro tak dobrze nam idzie, to weźmy jeszcze coś. Pamiętasz ten utwór taki fajny, co graliśmy w resorcie? Ja zawsze go miło wspominam. Taki, wiesz, co na chwilę poszedłem, ty zagrałeś i ja wróciłem.
1: I się zmieniło.
0: I no i to był taki fajny utwór, że nawet ludzie zaczęli tańczyć wtedy. Pamiętasz?
1: No ja mam takich dużo.
0: Tak.
1: Takie są, zobacz, takie są, takie dłuższe,
0: no, to
1: takie.
0: To są fajne, ale to wiesz, to skrócimy najwyżej.
1: No to ten chyba.
0: To chyba było to, no.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
5: Na zegarach w 9:30 tu Campus, piątek 10 lipca i Patrycja Fruba.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Chińska rakieta wystartowała i wróciła. Izrael krytykuje Turcję w rozmowie z Donaldem Trumpem. Muzyka filmowa w Parku Morskie Oko.
6: Wiadomości.
7: Sukces Chin. Przetestowano system odzyskiwania pierwszego stopnia rakiety nośnej na platformie morskiej. Rakieta wystartowała z kosmodromu na wyspie Hainan. To pierwsza na świecie odzyskana rakieta z wykorzystaniem systemu sieciowego. Sukces tego testu jest krokiem do przełamania amerykańskiej dominacji w branży rakiet wielokrotnego użytku. Donald Trump i premier Izraela zgodzili się na dalszą współpracę. Rozmawiali telefonicznie. Tematem rozmowy była też Turcja. Donald Trump podczas szczytu NATO mówił o potencjalnej sprzedaży Turcji samolotów F-35, do czego krytycznie odnosi się Izrael. Benjamin Netanyahu zwrócił uwagę na wypowiedzi prezydenta Turcji krytykujące Izrael. Premier wskazał przy tym na potrzebę utworzenia strefy bezpieczeństwa wzdłuż granic Izraela. Zatrzymano jednego z mężczyzn podejrzanych o udział w napadzie na salon jubilerski w Galerii Mokotów 2 lata temu. Mężczyzna próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Z salonu jubilerskiego 3 osoby ukradły biżuterię o wartości około 1,5 miliona złotych. W niedzielę w Parku Morskie Oko będzie koncert muzyki filmowej. Zagra Daggers Ring Quarter. Koncert jest częścią cyklu organizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Koncerty są w każdą niedzielę do końca sierpnia. 19 lipca będzie można posłuchać jazzu, a 26 lipca melodii międzywojennych. Jeżeli pogoda byłaby zła, to koncert będzie w Pałacu Szustra. Start w południe, wstęp wolny.
6: Korki.
5: Dalej nic.
6: Pogoda.
5: Jak będzie wyglądał, szanowni państwo, nadchodzący tydzień? Otóż trochę więcej słońca w drugiej połowie tygodnia, bo nawet temperatura będzie wyższa, do 30 stopni dojdzie, czyli znowu możemy się szykować na cieplejsze dni, ale już na razie nie takie upały. Być może coś w sierpniu jeszcze, ale na razie 30 to jest, proszę państwa, no 32 max pod koniec tygodnia i w weekend już cieplej, a pierwsza część tygodnia no to raczej opady, 24 stopnie max, troszkę słońca może też się pojawi.
6: Akademickie Radio Campus.

0: Słuchajcie, poza tym, że możecie się wybrać do Łodzi w ten weekend i jutro posłuchać sobie DJ-ów i DJ-ek znanych z Radia Campus.
1: DJ-ów,
0: to dzisiaj możecie się jeszcze udać na stand-up, jak chcecie, w resorcie. To będzie open mic. I na palcach, proszę Państwa, dwóch rąk bez jednego palca można policzyć, ile jest jeszcze biletów. I w zasadzie to tyle ode mnie.
1: Czyli mniej niż 9.
0: Czyli 9.
1: No bo, ale jak mam tak, to do 6 też mogę doliczyć, tak?
0: Tak, tak, ale ja, to, tylko ja mówię, że możesz policzyć na palcach dwóch rąk bez jednego palca. Możesz, bo możesz.
1: Możesz. A ja bym chciał zaprosić na naszą audycję za tydzień.
0: A, właśnie, to już chyba można powiedzieć o tym, to jest oficjalne.
1: Wydaje mi się, że jest oficjalne. To nie będzie. Wiem, czy już nam udało się majstrom, specjalistom
0: nie.
1: wypuścić.
0: Nie, bo myśmy dopiero wczoraj to, wiesz, wysłali, więc...
1: Ale nagraliśmy dwie bardzo fajne zajaweczki.
0: Zobaczymy.
1: Będą Państwo je tutaj słyszeli w najbliższych dniach. Będziemy za tydzień od godziny 7 do 10.
0: Aktywnie prowadzić
1: audycję. We Włochach.
0: Będziemy sport uprawiać. Nietypowy, słuchajcie, no to znaczy nietypowy jak...
1: Teraz to już typowy chyba.
0: Tak, coraz bardziej typowy sport, ale...
1: Teraz to bym powiedział nawet, że jest to najbardziej typowy sport warszawski.
0: Wśród biznesmenów. To
1: niekoniecznie. Wśród ludzi, którzy chcą za wszelką cenę pokazać, że są z Warszawy.
0: No i dobra, i poczekaj, teraz zróbmy pauzę.
1: Czyli najpopularniejszy warszawski sport przyjezdnych.
0: I teraz Państwo napiszcie, o jakim sporcie
1: 886-971-971.
0: Gdzie?
1: Podpowiem, nie jest no. to pilates.
0: Ani nie jest to też joga, tak.
1: Ale może powinniśmy pójść na pilates.
0: Słuchaj, myślę, że to jest triatlon. No nie, to nie. Ale jest już prawidłowa odpowiedź. Dobrze naprowadziłeś. Napisał tutaj słuchacz, że to jest...
1: Padle.
0: Padle. Bo to po francusku, nie?
1: Bo ja podprowadzałem właśnie tak,

0: Oui, c'est magnifique.
1: Tak, zgadza się. Będziemy, szanowni państwo, grać w padla. Pierwszy raz w ogóle będę brał udział w czymś takim. Ty chyba też.
0: Mhm.
1: Więc to będzie
0: to zawsze
1: ciekawe doświadczenie.
0: To zawsze zapowiada fajną audycję.
1: Tak.
0: Mamy już dogadanego super gościa. Będziemy na kortach Pro Padel na Jutrzenki, także jak ktoś tam z państwa gdzieś mieszka niedaleko, to
1: zapraszam. Można spaść,
0: no,
1: oczywiście.
0: Można wpaść się z nas pośmiać.
1: Tak. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Stoperek się już tam
1: zdeklarował,
0: że się pojawi, będzie nam na żywo odmierzał nasze darcie poranne.
1: Jeżeli będziemy się drzeć, będziemy?
0: Będziemy.
1: Spróbujemy, no dobra. W każdym razie nie będzie nas w studiu, będziemy tam. I być może będzie to ciekawa audycja, bo będziemy
0: być
1: grać.
0: Może? Będzie super, mamy fajnego już gościa dogadanego, specjalistę, pasjonatę, trenera, zawodnika, więc słuchajcie. No
1: i nauczymy się
0: przede
1: wszystkim grać.
0: Zawsze jest tak, że jak komuś coś nie idzie, to jest śmiesznie.
1: No
0: a
1: prawda.
0: Nas będzie dwóch, którzy nic nie potrafimy, także jest rozrywka na najwyższym poziomie, w sensie rozrywki, na najniższym poziomie padla, ale na najwyższym poziomie rozrywki.
1: Już, proszę państwa, ogarnęliśmy sobie takie przyczepiane mikrofony, więc postaramy się...
0: Spróbujemy w ogóle grać i prowadzić audycję, nie wiem czy... Czy nawet w Hollywood coś takiego było?
1: Nie było nigdzie czegoś
0: nigdzie
1: takiego.
0: Nie było.
1: Słuchajcie,
0: chyba.
1: Wszystkie telewizje, nie ma czegoś takiego, bo oni muszą mieć...
0: Bo oni nie mają psychy, żeby coś takiego zrobić.
1: No,
0: bo
1: prawda,
0: im się musi tam zgadzać, a nam się jedyne, co musi zgadzać, to że serducho nam mówi, że tak ma być.
1: Właśnie, to prawda.
0: Chyba że szwagier zadzwoni, ale wtedy wyciszamy i wyjeżdżamy z miasta.

0: I a propos Żyżejów, szanowni, to przyszedł do nas jeden z, no, najlepszych
1: DJ Mufasa
0: reprezentantów, tak. Ty w zasadzie już teraz awansowałeś, no bo wiesz, lata lecą. Ty nie możesz być cały czas Simba, ty już musisz być DJ Mufasa, no.
2: Ty się cieszę, wiesz, nie... co, ale Simba to też jakby ma taką możliwość, że dochodzą mu lata, jest coraz starszy, a nie cały
1: on
2: czas
1: wtedy,
2: ma dwa lata.
1: On wtedy jest... digimorfuje w Mufasę.
2: Ja nie wiem, jak to jest w lwich latach, ale generalnie ja już nie mam dwóch lwich lat.
0: I będą, proszę państwa, grane, z tego co tutaj zrozumieliśmy, słoneczne bramembasy, na co państwa chcemy serdecznie zaprosić, bo to już za, w zasadzie my już będziemy się żegnać
2: nocne
0: zaraz.
2: Nocne też, przepraszam, że wchodzę w słowo, w nocne też.
3: Nie możesz grać nocnych stary o 10.
0: Właśnie, no. Muszą być takie...
3: Daj dzienne no. bramembasy.
2: Weź nie ruszaj tym mikrofonem, on strasznie
0: skrzypi. Ale nie słychać.
3: Daj spokój
2: ja
3: tutaj.
2: Słyszę.
0: Słuchaj.
3: Kto?
0: Co?
3: Ja czy Simba?
0: Nie, w zasadzie to może państwo niech posłuchają. I zagrajmy jakiegoś bramembasa.
3: No. Ale po co, jak zaraz będzie tego?
2: Lepszego niż ten poprzednio. Ten
0: tak? No, o, a tamten mówił Maciek, że dobry.
2: Który
0: ale Maciek? Tamten nie był, ten Maciek naprzeciwko.
2: No to on się zna.
3: Ja się nie znam przecież.
0: No właśnie,
3: jak
0: ale...
3: bas mi masuje bebechy, to jest dobrze.
0: Okay. To jest okej. Okay. To zagraj, słuchaj, zagraj taki, co możesz zagrać, żeby tutaj zanęcić państwa, jak te karpie w jeziorze. I żeby zostali... ale nie z takich, co będziesz grał po 10.
2: Ale że ja mam tutaj tak. Z playlisty wybrać?
0: Tak. A.
1: Ja chciałbym ludzi zanęcić.
2: Przepraszam, cofam, to zobaczyłem, to się
0: czyli co,
2: się
0: Simba, to będziesz grał? To ten utwór będziesz grał?
1: Tak, ja będę grał.
0: Simba już, proszę państwa, na gramofon winyla nakłada.
2: To się nie nazywało Elo27, tylko Just tak Five.
1: Nie, sam nie, jesteś Just Five.
2: Bo to są, proszę państwa, ekspertów rozmowy o drum and bassie.
0: On jest Just One, słuchaj. Chyba tego nie znajdziesz tego, wiesz?
1: To znajdę
2: ten
1: to w innej kieszeni.
2: Mogę wszystko? Przecież to jest Just Five.
0: Nie,
2: Just Five to jest kolorowe sny, dobra.
1: Weź, stary, rozkładaj se ten swój sprzęcik. Ja ci tu, stary, nie wchodzę w twoją audycję. Wszedłeś tu gościnnie, więc tam, kapciu, nie przeszkadzaj mi, jeszcze mam 12 minut.
0: No dobrze.
1: Będę tutaj... Wszystko zdradził, poszedł, schował się. Ja chciałem ładnie zaprosić na jego audycję, a teraz nie zapraszam. Posłuchamy tego, ale bez zaproszeń. Proszę się czuć niezaproszonym.
0: Przyspiesz chyba, bo tu jeszcze będzie... O, jest.

0: Kochani, ten i inne utwory już za 10 minut. DJ Simba, najnowszy mix, lato 2026, reminiscencje. Zapraszamy.
1: Escobar, Zulibozo.

0: A my bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony piątkowy poranek. Słyszymy się, proszę Państwa, za tydzień w nietypowej sytuacji dla nas, dla Państwa, nietypowej dla Tomka Pasiewskiego też, który będzie realizował. I żegnamy się, życząc Państwu miłego dnia, miłego weekendu. A Maciek powie, czego się dziś nauczyliśmy.
1: To już ten moment?
0: Tak.
1: Więc wydaje mi się, że wyszło z dzisiejszej audycji to, że manikur to za dużo, ale polerka paznokci to jest okej. Okay. Troszkę octu do prania i ogolone.
0: Maciek Adamczyk
1: i Krzysztof Szaniawski.
0: Na razie, cześć, pa!
1: Pa!

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Czas letni w Radiu Campus.
1: Siemano, mówi Simba.
2: Są to jak krzesło? Jest dziwnie poustawiane te krzesła po tych gościach, co tu byli przed chwilą. Jeden jakiś taki dziwnie wysoki jest. Ja mu nie ufam.
1: No jest tak, jak już wspomniałem, ja się nazywam Simba. To jest Radio Campus, jeśli jeszcze nie wiecie. A ta audycja nazywa się Czas Letni. Jest to audycja, w której my tutaj, prowadzący audycję w Radio Campus, w innych porach, w innych dniach możemy wpaść i zaprezentować to, co lubimy najbardziej. A tak się składa, że ja najbardziej lubię drum and bass i jungle. Także przed wami 10, boże, 10, godzina, nie 10. Na razie tylko godzina. Godzina drum and bassu, jungle, dużo nowości, a w każdym razie rzeczy, których jeszcze nie grałem. Zapraszam serdecznie, 886-971-971 to jest numer SMS-owy i WhatsAppowy. Piszcie do mnie, ja to przeczytam. Jak znajdę czas między miksami, to nawet odpowiem na antenie. Pozdrowie, pomacham. Na razie idę pomachać rękami nad dekami.

No słuchajcie, jest 10:13. Nie jest źle, zaczęliśmy z grubej rury, będą jeszcze grubsze rury. Piszą ludzie? Nie, jakoś masowo, ale piszą. Napisał Paweł, dzień dobry i tłumacz. To jest tytuł kawałka sprzed chwili. Napisał też słuchacz, się człowiek irytuje życiowymi sytuacjami z życia, w życiu z samego rana. A tu Simba wpada z dobrym BPM-em i od razu poprawia nastrój. O to chodzi właśnie, po to tu przyszedłem.

Słuchajcie, mam tutaj okno. I to nie jest akurat takie typowe dla radiów, więc chciałem się pochwalić. Ale chciałem się też pożalić, bo patrzę przez to okno i widzę, że... O jest, uderzyłem się. I widzę, że pogoda jest fatalna. Mam nadzieję, że przynajmniej nie mokniecie jakoś szczególnie, jak słuchacie mnie. I nawet jeżeli nie macie parasola, to że jakby wibracje od basu odbijają krople wody, nie wiem. Nie znam się na fizyce. Napisała słuchaczka, że wspaniała rozgrzewka przed dzisiejszym Prodigy i Wilkinson na audio. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy wybierają się na audio. A się nie wybieram. Kolega Paweł z Berlina napisał, że tu pogoda świetna, słoneczko, wiaterek. No, co zrobić?

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

chciałem tutaj zagadać do was, ale się pojawił Kamil Michałowski, z którym musiałem zamienić trzy słowa, bo się dawno nie widzieliśmy. Szczególnie jak ja bywam w radiu wyłącznie w niedzielę. Natomiast ten miks tutaj, który całkiem fajnie moim zdaniem wyszedł, też to jest jedna z tych sytuacji, kiedy się wokale zgadzają. Pierwszy numer nazywał się Let Me Take It, drugi się nazywał Take Flight. I to jakby tak ładnie ze sobą, nie wiem, mi się podobało. Nadal mi się podoba.

No i tak się zagadałem, że nie zdążyłem zmiksować. Piszą ludzie. Chrypa napisała, albo napisał, witam, myślałem, czyli napisał. Myślałem, że coś wam się popsuło, a to ja przez przypadek ściszyłem telefon. Ja szczerze mówiąc myślałem, że piszesz o tym, że myślałem, że coś wam się popsuło, a to się okazało, że to drum and bass. Bo ogólnie z takimi w życiu się spotykałem opiniami. W moim trudnym drum and bassowym życiu. Ktoś tu napisał dziękuję. Ja również dziękuję. Sylwia. Pozdrawiam Sylwię. A to jest, proszę państwa, Amos. Kawałek pod tytułem Ghost Signals. Numer, który ostatnio bardzo spodobał się Shy Dustowi, z którym jechaliśmy na Pojanie Fest. Mam subwoofer w samochodzie.

ogóle pozdrowienia wielkie dla Shydasta, Evergreena, których wspólny numer ze mną grałem przed chwilą. Nie wiem, czy wyłapaliście. I w ogóle dla całej pojanowej ekipy. To było wyjątkowe wydarzenie. Z przyjemnością pojawię się na kolejnej edycji za rok i pozdrawiam też, i przepraszam, nawet zapraszam wszystkich, żeby wpadali tam, bo to jest wyjątkowe wydarzenie.

Elsight i Living. W ogóle nie podaję tytułów utworów, nie wiem dlaczego podałem akurat ten. Będziecie musieli je chyba szazamować. Tym razem. Piszą ludzie. Napisała słuchaczka z pytaniem: Simba, możesz coś powiedzieć o tym klubie na Modlińskiej? Szczerze mówiąc, nie za wiele wiem. Wiem, że jest. Cieszę się, że ktoś myśli, że wiem, że jestem tak dobrze poinformowany. Niestety nie wiem. Następne pytanie, proszę. Pozdro, pisze Robert. Pozdro, Robert.

0: kurczę, napisał słuchacz, cześć, fajne granie, do której to? I mam bardzo złą wiadomość, to jest przedostatni numer. Ale dziękuję za miły komentarz.
1: Bad man rise up the heavy metal. Boy, I go dead and time to drop the special.
0: Sustance i Mad Sam Dub Special. To jest odpowiedź na pytanie Pawła, który pyta, co to za dżunglowy banger. Tak, to jest banger. To jest właściwa definicja.

Słuchajcie, no było mi bardzo miło, niestety muszę już spadać. To nawet nie dlatego, że ja bym chciał bardzo jechać, ale radio ma inne plany. Ja w zasadzie też mam inne plany. Do roboty muszę jechać. Byłoby dobrze, jakbym nie musiał, ale tak to w życiu bywa. Gdzie grasz, może powiedz niedługo, zapytał słuchacz. Niestety nie mam na to pytanie też odpowiedzi, nigdzie nie gram. Nie mam żadnych nadchodzących bookingów. Takie życie. Stary jestem, nikt mnie nie zaprasza. Stary, ale jak to mawiają? Jary. Jak zboże. Dziękuję wam bardzo, ja się nazywam Simba, to był Czas Letni, czyli w moim wydaniu godzina z Drum & Bassem, jakby nie było, tak zwykle jest. Dziękuję wszystkim, którzy pisali, słuchali, jesteście kochani. Cieszę się, że mam was tutaj ze sobą. Jeśli chodzi o ten miks, postaram się go zgrać i wrzucić na SoundClouda mojej audycji, czyli Bitej Godziny. SoundCloud.com/bitagodzina. A w ogóle Bita Godzina zawieszona na wakacje. Nie wiem, czy się zorientowaliście. Lecą miksy, nie ma mnie w studiu. Ale w piątek postanowiłem dla odmiany przyjść. Dziękuję bardzo. Trzymaj.

0: 97,1 FM.
1: Reklama.
2: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Reklama.

Minęła godzina 11, to oznacza, że rozpoczynamy program Kampus Główny, w którym mówimy o nauce. I dziś będzie nie inaczej, porozmawiamy chociażby o tym, jaki wpływ na życie w internecie ma domena, czyli chociażby końcówka .pl, .com, co to konkretnie oznacza dla użytkownika strony oraz dla właściciela strony. Od takiej rozmowy dziś rozpoczniemy, to za parę chwil, a program potrwa do godziny 13. Mówi Kuba Łasicki, zapraszam.

0: W czerwcu zanotowano 70 tysięcy rejestracji w domenie .pl, czyli aż 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. Z czego wynika taki skok i co w ogóle zmienia fakt użytkownikom, w jakiej domenie zarejestrują swoją stronę? O to chcemy dziś spytać Katarzynę Chałubińską-Jędkiewicz, dyrektor do spraw rejestru domen internetowych NASK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy w dobie mediów społecznościowych strony internetowe nie powinny stawać się mniej popularne i powinniśmy właśnie zmniejszoną liczbę nowych rejestracji obserwować?
1: Wręcz przeciwnie, dlatego że domeny internetowe to jest miejsce, które jest niezwykle bezpieczne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nas w cyberprzestrzeni. Mówię tutaj oczywiście o różnego typu działalności kreatywnej, o działalności gospodarczej. Także absolutnie uważam, że domeny będą się rozwijać i trzeba powiedzieć, że oczywiście to się kojarzy jako miejsce, które może ma charakter taki tradycyjny, natomiast rzeczywiście domena to nie tylko adres internetowy. Z perspektywy firmy czy organizacji jest to jednak bardzo cenne z punktu widzenia funkcjonowania takiego przedsiębiorcy i można powiedzieć, że sama domena internetowa jest jednym z najcenniejszych aktywów cyfrowych. Znaczy precyzyjnie mówiąc, nazwa domeny to kluczowa część adresów sieci, pod którym działa strona internetowa czy poczta elektroniczna. Także jakby warunki, które sprzyjają rozwojowi środowiska domenowego, to są przede wszystkim te warunki, które wpływają na funkcjonowanie nas w sieci w kontekście potrzeb związanych przede wszystkim z cyberbezpieczeństwem.
0: A jak już rejestrujemy tą swoją stronę internetową, to co nam w ogóle zmienia fakt, w jakiej domenie to zrobimy? Czy to będzie .pl, czy to będzie .com na przykład? Bo szczerze mówiąc, zawsze myślałem, że to po prostu jest tak automatycznie. Jesteśmy w Polsce, no to rejestrujemy .pl, jak chcemy międzynarodowo, to .com. A czy to realnie cokolwiek nam zmienia?
1: Oczywiście rynek jest dość spory. W ciągu pierwszego półrocza 2026 zarejestrowaliśmy ponad 445 tysięcy nowych nazw domen. Mówię tutaj oczywiście o PLC. To jest blisko 2/3 wyniku osiągniętego właściwie w całym 2025 roku. Jeżeli chodzi o dane, no to też jeszcze chciałabym uzupełnić tą moją pierwszą wypowiedź. Ponad 1 200 000 abonentów i nazw domen 2 650 000. Więc to jest dość spore środowisko, ale też trzeba powiedzieć, że tak jak pan zauważył, panie redaktorze, no nie jesteśmy sami na tym rynku i faktycznie dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o internet, to mamy niemal 387 milionów nazw domen. Chociaż największą domeną oczywiście pozostaje dalej globalna domena .com i tam jest około 161 milionów adresów, to jednak bardzo dynamicznie rozwijają się domeny krajowe i nasza PLK jest taką właśnie domeną krajową. Ja też muszę powiedzieć, że to jest bardzo specyficzna historia, jeżeli mówimy tutaj o w ogóle funkcjonowaniu rynku domen internetowych, dlatego że rejestry krajowe, czyli rejestr nasz, czyli my jako operator rejestru, my, czyli NASK, Państwowy Instytut Badawczy, prowadzimy bazę danych, prowadzimy także współpracę z rynkiem w postaci zawartych umów z partnerami, którzy zawierają z kolei umowy z abonentami także na naszą rzecz. Więc tutaj, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że jest to bardzo specyficzny rynek, ale też dający gwarancję tego, że jeżeli rejestrujemy swoją domenę w krajowym rejestrze, to mamy bardzo taki krótki kontakt, można powiedzieć, z operatorem, z rejestratorem i dzięki temu możemy szybko załatwiać sprawy dotyczące naszego środowiska cyfrowego.
0: Czyli to jest tak, że każda osoba, jak będzie miała po prostu taką chęć i możliwość, może założyć sobie własną domenę i po prostu, nie wiem, potrzeba do tego jakichś serwerów i każdy ją może mieć, bo raczej w internecie spotykamy się tylko i wyłącznie z tymi .pl, .com. Jakieś takie dziwne domeny, to naprawdę kilka razy w życiu chyba widziałem wtedy, kiedy ktoś chciał, żeby jego strona jakoś śmiesznie brzmiała. Ale to nie jest coś popularnego, żeby widzieć inne domeny.
1: Tak, dlatego, że właściwie dzisiaj można powiedzieć, że ten rynek nazw domen.pl jest tym rynkiem, który jest zdominowany przez krajowego abonenta. Mamy oczywiście przede wszystkim przedsiębiorców. Tutaj trzeba powiedzieć, że organizacje, przedsiębiorcy to 64% naszych uczestników naszego rynku. 36% to są osoby fizyczne i rzeczywiście każda z tych osób może stworzyć własne środowisko, które pozwala na funkcjonowanie w sieci. Domena buduje rozpoznawalność marki, wzmacnia wiarygodność, daje niezależność od zewnętrznych platform. I też trzeba powiedzieć, że my robiliśmy takie badania w zeszłym roku, które dotyczyły właśnie tej krajowej domeny internetowej i te badania nam jednoznacznie wskazały, że domena.pl kojarzona jest z Polską, jest to, można powiedzieć, 83% badanych, którzy wyrazili takie podejście, iż domena.pl jest związana przede wszystkim z pozytywnym wizerunkiem. Jest ona łączona z wiarygodnością, z bezpieczeństwem, profesjonalizmem, zaufaniem. Natomiast oczywiście zdarzają się różnego typu domeny, domeny także, które mają charakter krajowy, gdzie także prowadzimy działalność gospodarczą. Najczęściej ta działalność gospodarcza jest związana z tą konkretną domeną krajową, ale też trzeba powiedzieć, że ciekawym przypadkiem jest domena AI. Tak, mamy taką domenę. Jest to formalnie krajowa domena Anguilli i dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji ona w tej chwili bardzo jest taką domeną rozwojową. Jest symbolem branży AI. Tutaj liczba rejestracji wzrasta bardzo szybko. Od 2025 to ponad 60% wzrostu, więc z roku na rok. Już w tej chwili tam jest ponad 1 000 000 nazw domen, więc rzeczywiście zdarzają się dziwne nazwy, chociaż tutaj akurat mówię o domenie krajowej państwa, które funkcjonuje, ale ze względu właśnie na charakterystykę tej nazwy, ona po prostu została skojarzona z bardzo konkretnymi usługami i cieszy się ogromnym powodzeniem. Także rzeczywiście zdarzają się tego typu rejestracje, natomiast rzeczywiście, jeżeli mówimy o naszym rynku, to nasz rynek jest duży. Zajmujemy 6. miejsce w ogóle na, jeżeli chodzi o domeny w Unii Europejskiej. Także naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy silnym rejestrem i cieszymy się z tego bardzo.
0: No to skupmy się właśnie na tej jeszcze domenie .pl, ale to za parę chwil, kiedy wrócimy do tej rozmowy.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.

0: korzystać z ich domen internetowych, to znaczy, żeby zachęcać Polaków, aby każdy używał .pl, a może nawet, żeby zachęcać zagraniczne osoby do swojej domeny?
1: Przede wszystkim ja bym powiedziała, że domena .pl, domena krajowa, to jest przede wszystkim pierwszy punkt kontaktu użytkownika z firmą w internecie. Dlaczego tak ważne są te rozwiązania? Bo one przede wszystkim mają chronić użytkowników przed różnego typu działaniami, które dzisiaj już definiujemy, bo już są zdefiniowane zagrożenia w cyberprzestrzeni i tutaj te cyberzagrożenia wyraźnie, no można powiedzieć, coraz częściej dominują w tej przestrzeni internetowej, także w kontekście gospodarczym. Przede wszystkim chodzi także o kwestie dotyczące różnego typu cyberprzestępczości związanej z naszą sytuacją majątkową. Dużo jest oszustw, dużo jest oszustw internetowych, dużo jest różnego typu kradzieży tożsamości, no i oczywiście phishing, z którym my najbardziej tutaj rzeczywiście walczymy. I bezpieczna domena to jest większa pewność, że trafimy dokładnie tam, gdzie chcemy, czyli że jeżeli chcemy skorzystać z jakichś usług w sieci, to wiarygodna, zwłaszcza krajowa domena, daje nam taką gwarancję. Dlatego te rynki krajowe bardzo są związane, przywiązane bym powiedziała nawet do swojej domeny i też my jako domena krajowa współpracujemy z naszymi partnerami i rejestratorami, budując oczywiście to bezpieczne środowisko internetowe, bezpieczne środowisko cyfrowe. Zachęcam oczywiście do rejestracji w domenie .pl właśnie chociażby z tego względu, że dla NASK-u, który jest jednocześnie CERSIT-em krajowym, bardzo istotne jest budowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. To połączenie nas z NASK-iem, czyli domeny krajowej rejestru z taką instytucją, daje gwarancję cyberbezpieczeństwa, ponieważ mamy unikatowe możliwości reagowania bardzo szybko na cyberzagrożenia.
0: Dyrektor NASK Radosław Nielek powiedział, że wykonaliście dużo pracy, aby zwiększyć atrakcyjność domeny .pl. To jakie jeszcze obszary wpływają na tą atrakcyjność? W jaki sposób można walczyć o klienta w tym obszarze domen internetowych?
1: Od jakiegoś czasu prowadzimy takie wzmożone działania dotyczące wspierania środowiska internetowego, jeżeli mówimy o różnego typu gwarancje dla partnerów, dlatego że my bezpośrednio nie kreujemy działań rynkowych w sieci, natomiast partnerzy już tak, bardzo często nasi partnerzy to są nie tylko rejestratorzy, ale także podmioty świadczące usługi hostingowe, to są także podmioty, które świadczą usługi zakładania, utrzymywania stron, szereg różnych innych usług, także można tutaj z szeregu różnych innych usług można skorzystać. W związku z tym ten pakiet usług jest znacznie szerszy niż to, co proponuje rejestr domeny .pl. Natomiast rzeczywiście wspieramy to środowisko partnerów i naszych rejestratorów, tak żeby po prostu budować kompleksowo i działania marketingowe. Tutaj rzeczywiście w ostatnim czasie przeprowadziliśmy kampanię marketingową, która miała wskazywać nie tylko na ten aspekt rynkowy domeny .pl, ale przede wszystkim na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, bo my po prostu jesteśmy w symbiozie z CERT-em Polska, z działaniami, które mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie tego środowiska internetowego przed cyberzagrożeniami. Z drugiej strony bardzo ważne są dla nas działania rynkowe, w związku z tym też szereg różnych pakietów dla partnerów, których wspieramy w tych działaniach rynkowych, ale także właśnie kampanie, które pokazują, że to środowisko domeny .pl jest bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa usług, które są świadczone za pośrednictwem właśnie .pl-ki.
0: To w takim razie ile procent tego bezpieczeństwa klienta jest po stronie właściciela strony i tego, jak on, nie wiem, zbiera nasze dane, gdy wchodzimy na tą stronę, a ile od samej domeny? Czy to znaczy, że jak widzimy .pl w internecie, to możemy się czuć absolutnie bezpieczni?
1: Znaczy nigdy, w sieci już dzisiaj nigdy nie możemy się czuć absolutnie bezpieczni, dlatego że tak się już złożyło, że no, internet nie będzie już nam się kojarzył z totalnym bezpieczeństwem, dlatego właśnie są takie instytucje jak nasza, dlatego też są różnego typu regulacje prawne, które zmierzają do tego, żeby jednak uszczelnić te działania legalne i zagwarantować ich bezpieczeństwo w sieci. Mówię tutaj oczywiście o nowych obowiązkach zarówno dla rejestru, jak i dla właśnie rejestratorów, którzy są tymi naszymi pośrednikami, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności rejestracyjnej w sieci. I te obowiązki wynikają z między innymi z przepisów unijnych, to jest dyrektywa NIS-2, ale także z ostatnio właśnie wprowadzonej ustawy o

0: systemie cyberbezpieczeństwa. I te przepisy zmierzają do tego, żeby właśnie budować to bezpieczeństwo. Natomiast z drugiej strony mamy abonenta, człowieka, właściciela strony, który także musi podejmować działania związane z bezpieczeństwem. I tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o działania NASK-u, no to przede wszystkim warsztaty, edukacja. My także organizujemy dla naszych partnerów spotkania edukacyjne, gdzie rozmawiamy o problemach związanych właśnie z bezpieczeństwem, ale także i z wdrażaniem różnego typu rozwiązań, które będą uszczelniać bezpieczeństwo w sieci. I takie są rozwiązania, jak na przykład DNSSEC, to jest taki specjalny protokół zabezpieczający system nazw domenowych. On działa jak cyfrowa pieczęć autentyczności, można powiedzieć, która daje pewność, że po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu strony www trafia się właśnie na właściwy serwis. W tej chwili mamy 481 tysięcy domen internetowych, które są objęte takim zabezpieczeniem, ale także takie dodatkowe narzędzie, usługa Registry Log. To pozwala na to, aby po prostu ta usługa była pewna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany dotyczące właśnie strony www. Nie ma takiej możliwości, aby przy tego typu usłudze były takie zabezpieczenia wykorzystywane przez cyberprzestępców w kontekście właśnie chociażby na phishingu, tak, który dzisiaj jest takim głównym naszym problemem.
1: Rozmawiamy o bezpieczeństwie w internecie, o domenach, o domenie.pl i do tej rozmowy jeszcze za chwilę wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy z Katarzyną Chałubińską-Jędkiewicz, dyrektor do spraw rejestru domen internetowych NASK. Mówimy o domenie.pl, ale także o innych domenach. Czy da się jakoś tak porównać 1:1.pl z innymi domenami najpopularniejszymi w internecie, czy tymi międzynarodowymi, czy także innymi krajowymi?
1: Trudno porównywać środowisko domenowe konkretnych krajów, te domeny krajowe, dlatego że no przykładowo największą domeną krajową na świecie jest domena chińska oczywiście, tak, czyli .cn i tutaj z tego co pamiętam, to zarejestrowanych jest obecnie około 21 milionów nazw, więc jeżeli chodzi o liczebność, no to zależy oczywiście też od uwarunkowań, tak, demograficznych i różnych. Natomiast rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o nasz udział domeny.pl w rynku domen europejskich, to tak jak już powiedziałam, jesteśmy na 6. miejscu, więc dla nas to jest bardzo dobry wynik, ale też chciałabym się pochwalić jeszcze jedną rzeczą, dla nas niezwykle istotną. W ciągu kilku lat ostatnich doprowadziliśmy do sytuacji, że w zasadzie dzięki różnym rozwiązaniom, które stosujemy w NASK-u, no dzisiaj tak naprawdę przestaliśmy być rejestrem, który był przez jakiś czas wskazywany jako ten rejestr, który jest najbardziej, jeden z najbardziej phishingowych rejestrów na świecie. I tutaj rzeczywiście nasze działania wspólne z CERT Polska zaowocowały tym, że właściwie straciliśmy to niechlubne miejsce i już tam nas Państwo dzisiaj w tym rankingu tych phishingowych rejestrów nie znajdziecie, więc jeżeli mogłabym porównywać nasz rejestr do innych, to powiedziałabym, że na pewno dzisiaj jesteśmy w czołówce tych rejestrów, które są najbardziej bezpieczne. I tutaj możemy się tym bardzo chwalić. Natomiast faktycznie, jeżeli mówimy o działaniach rynkowych, gospodarczych, no to też oczywiście to zależy od różnego typu warunków, także i geopolitycznych, sytuacji gospodarczej i tak się też rozwija ten rynek, więc jakby ilość rejestracji ja traktuję bardzo spokojnie, z rozwagą, bo też mam świadomość, też mamy takie badania, prowadziliśmy takie analizy. To wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji, która jest w danym kraju, jaka jest sytuacja gospodarcza, więc trudno się porównywać do różnych państw, bo to tak zależy w zasadzie od kwestii uwarunkowań gospodarczych.
0: A powiedzieliśmy, tutaj, tak. Powiedzieliśmy na początku, że 70 tysięcy nowych rejestracji w samym czerwcu, to oznacza, że 70 tysięcy pojedynczych osób zarejestrowało swoją stronę, czy po prostu każdy może mieć niezliczoną ilość swoich stron, no i po prostu to się tak naturalnie rozwija?
1: No właśnie, to ja już też mówiłam o tych wynikach, prawda? I też, jak Państwo zauważyliście, jest więcej domen, nazw domen zarejestrowanych niż abonentów, dlatego że nie ma w zasadzie ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość domen zarejestrowanych przez jednego abonenta. Tutaj nawet można powiedzieć, że ponieważ domena buduje rozpoznawalność marki, to też ona powinna być trochę traktowana jak rejestracja znaku towarowego. To znaczy bardzo często przedsiębiorcy rejestrują także domeny, które są podobne do tej głównej domeny, chociażby z tego względu, żeby po prostu dawać gwarancję stabilności prowadzonego biznesu. To znaczy tutaj rzeczywiście te działania różnego typu związane z oszustwami internetowymi, z cyberbezpieczeństwem, tak naprawdę wymuszają też, aby budować tą markę w oparciu o kilka domen internetowych. Dlatego też my zachęcamy do rejestracji większej ilości domen, bo rzeczywiście daje to większe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek działalności w sieci, działalności artystycznej, działalności naukowej. Warto mieć kilka domen, na pewno. Także tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby jedna osoba rejestrowała więcej niż jedną domenę. Zapraszam.
0: Czasami widać strony nawet, które mają więcej niż jedną domenę, pojedyncza strona, jakaś .com.pl. Co to wtedy oznacza? No tak. Że jesteśmy już w ogóle tak bezpieczni, że nic nam się nie stanie.
1: No nie, nie, tak jak już powiedziałam, nigdy nie jesteśmy super bezpieczni. Na to musimy bardzo uważać. Tutaj, jeżeli chodzi o rejestrację, pozostajemy ciągle w środowisku domeny.pl, jeżeli mamy taki adres. I jakby wszystkie te działania, które my wykonujemy w zakresie rejestru domeny.pl, one także dotyczą takich właśnie domen złożonych. Natomiast faktycznie my mówimy bardziej o możliwościach budowania domeny, która będzie na przykład bliskoznaczna, tak? To znaczy ona będzie się nieco różniła od już tej domeny zarejestrowanej. Wtedy bardzo łatwo też dla biznesu, dla wizerunku taką domenę sobie utrzymywać po to, żeby w różnych sytuacjach wątpliwych, które oczywiście mogą się zdarzać w sytuacjach trudnych, zagrożeń, żeby mieć po prostu alternatywę.
0: Mhm. Łączyliśmy się z Katarzyną Chałubińską-Jędkiewicz, dyrektor do spraw rejestru domen internetowych NASK. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Pięknie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i rejestrujcie się.

0: zwykle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
1: Reklama.

Skoro mówimy o domenach internetowych i o stronach internetowych, to nijak nie zaprosić Was teraz na naszą stronę radiocampus.fm. Warto tam regularnie zaglądać, aby chociażby móc znaleźć rozmowy, które mogliście ominąć z naszej anteny, a są warte tego, aby je odtworzyć w ramach podcastu. Tam wiele podcastów na naszej stronie można znaleźć, albo jeżeli usłyszycie jakąś fajną piosenkę, która Wam się spodoba, ale nie znacie jej wykonawcy czy jej tytułu. Także wystarczy zapamiętać, o której godzinie słyszeliście taką piosenkę i zobaczyć na playliście, czy może akurat jest napisane, jaki to autor i tytuł o danej godzinie wybrzmiewał na naszej antenie. A ja z ciekawości też sprawdziłem domenę, ponieważ mamy domenę .fm. Co to jest za domena w takim razie? I okazuje się, że jest to domena krajowa Sfederowanych Stanów Mikronezji, .fm. No i oczywiście Google mówi o tym, że wiele stacji radiowych czy jakichś portali streamingowych to wykorzystuje, więc trochę kontynuacja naszej poprzedniej rozmowy, że różne domeny krajowe istnieją i nie trzeba używać tylko tej, z jakiego kraju się pochodzi, a możecie się przekonać o tym, że mimo, że nie ma tam .pl, to jest to strona przyjazna i warta oglądania. Jeszcze raz zapraszam radiocampus.fm. Tam dużo ciekawostek, dużo muzyki i dużo podcastów do znalezienia.

Jeśli będziecie te wakacje spędzać nad Morzem Śródziemnym, to możecie napotkać na rzecz, która zwraca uwagę naukowców, mianowicie na mięsożerne bakterie. Co może brzmieć strasznie, ale od razu uspokajam, nie jest to takie groźne, to że one są mięsożerne, to tylko taka umowna, chwytliwa nazwa, a pojawienie się tych bakterii, które są negatywne, no źle oddziałują na ekosystem oraz mogą być lekko niebezpieczne dla niektórych, nawet ludzi, powoduje to, że Morze Śródziemne ociepla się o około 20% szybciej niż wynosi światowa średnia oceanu. No dla turystów oznacza to cieplejszą wodę, ale dla ekosystemu oznacza to zaburzenie równowagi. No i teraz właśnie w mediach można przeczytać o mięsożernych bakteriach, czyli o bakteriach Vibrio, które są naturalnie występującymi drobnoustrojami w wodach słonawych. Większość ich szczepów jest dla człowieka całkowicie nieszkodliwa, jednak niektóre jak Vibrio vulnificus mogą wywoływać poważne infekcje. Głównie zagrożone są osoby z osłabioną odpornością, chorobami wątroby lub szczególnie z otwartymi ranami, przez które bakterie mogą wniknąć do organizmu, ale no uspokajamy, że nie jest to aż takie ryzykowne i nie jest to jakoś bardzo prawdopodobne, że nad Morzem Śródziemnym się teraz tym zarazicie, ale te bakterie właśnie pokazują kolejną konsekwencję globalnego ocieplenia, tego, że oceany i morza są coraz cieplejsze i przez to w cieplejszych wodach mogą rozwijać się bakterie czy inne drobnoustroje, które w zimniejszych wodach by się nigdy nie rozwinęły. Co ciekawe, ten wirus Vibrio wcześniej był głównie problemem Morza Bałtyckiego. No i powiecie, że Morze Bałtyckie przecież nie jest ciepłe. To prawda, ale jest bardzo nisko zasolone w porównaniu z innymi morzami i to tak także jest jeden z czynników, który sprzyja, że te bakterie mogą się we wodzie rozwijać. Jeżeli chcielibyście przeczytać więcej na ten temat, to zapraszam na stronę nationalgeographic.pl. Tam jest artykuł opisujący cały ten temat. Można także dowiedzieć się, czy Morze Śródziemne staje się coraz mniej słone oraz przeczytać o szerszym kryzysie wodnym na turystycznych wyspach, które przez turystykę mogą nie nadążać z dostawą wody i z całym nawodnieniem tych wysp. nationalgeographic.pl

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię Ojca i Syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.
5: Same sztosy.

0: Zapewne wiele z Was ogląda Mundial. Takie imprezy są nierozerwalnie związane z promocją państw gospodarzy i miast, w których rozgrywane są mecze. A swego czasu rozmawiałem z doktorem habilitowanym Tomaszem Kamińskim, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, który wyjaśnił, jak polskie miasta realizują politykę soft power.
1: Polskie miasta mają bardzo szeroką sieć współpracy międzynarodowej i w zasadzie jest to sieć globalna, nie tylko obejmująca, nie wiem, miasta ukraińskie, czy miasta niemieckie, czy naszych bliskich sąsiadów, ale też miasta chińskie, miasta amerykańskie. Rzeczywiście te departamenty międzynarodowe w wielu miastach działają świetnie, w niektórych są nawet bardzo duże, takie jak na przykład, nie wiem, w Lublinie, to jest kilkanaście osób zatrudnionych, odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową. Bardzo takim wymiernym efektem tej współpracy międzynarodowej miast polskich, takim wieloletnim efektem jest chociażby proces pojednania z Niemcami i budowy współpracy z RFN, mimo tych wszystkich bardzo trudnych kart historycznych, które są za nami, to właśnie współpraca taka międzyludzka, często bardzo inicjowana przez samorządy, wcześniej przez kościoły, to jest taka podstawa tego pojednania polsko-niemieckiego, zresztą tak samo na przykład pojednania niemiecko-francuskiego. I to jest taki bardzo wymierny polityczny efekt działań samorządów.
0: A czy są jakieś miejsca na świecie, od których moglibyśmy się uczyć? Ktoś, kto to naprawdę dobrze robi?
1: No tak, szczególnie te duże, takie globalne miasta jak Barcelona, ale chociażby też Seul w Korei. Wraz z moją doktorantką badaliśmy, jak Seul sobie to soft power buduje i robi to w taki bardzo przemyślany sposób. Stara się na przykład ściągać do Seulu organizacje takie międzynarodowe sieci miejskie, fundować jakby im sekretariaty, żeby miały swoją siedzibę w Seulu. No i przez to mieć duży wpływ na to, jak te organizacje działają i na przykład w ramach takiej organizacji promować dobre praktyki Seulu jako coś, od czego inne miasta powinny się uczyć. No więc są takie miasta w świecie, które do tego soft power podchodzą bardzo na poważnie i starają się rzeczywiście mieć taką wieloletnią strategię budowy swojego wizerunku międzynarodowego.
0: A Barcelona to już chyba nawet przesadziła, bo tam lokalsi to chcą wyrzucać turystów i robią antyturystyczne manifestacje.
1: No tak, tylko właśnie o to chodzi, żeby teraz Barcelonę jako cel turystyczny zmienić wizerunek Barcelony jako na przykład świetnego partnera technologicznego, miejsce do współpracy w zakresie innowacji, współpracy akademickiej, a niekoniecznie miejsce, gdzie się jedzie oglądać mecze piłkarskie czy piękne zabytki.
0: Rozumiem. Jest też tak, że miasta kreują tą swoją na przykład politykę, aby przyciągać turystów dla własnych korzyści. Każdy z turystyki czerpie korzyść. Czy to jest tak, że miasta rzeczywiście myślą o tym soft power w taki sposób, że tworzą rzeczywiście programy stricte pod to, czy to jest jednak często skutek uboczny, że takie miasto jest znane? No bo pomyśleć na przykład o takim Paryżu czy o Londynie, to się wydaje, że to są miasta, które po prostu od zawsze były wielkimi ośrodkami i one chyba tak trochę skutkiem ubocznym jest to, że one są największymi takimi właśnie najbardziej znanymi miastami dziś.
1: Tak, no Paryż czy Londyn niewiele muszą robić, bo już pewne rzeczy mają osiągnięte z racji chociażby swojej wielkości i historii, ale wiele miast, tak jak tutaj właśnie Seul, Praga, Barcelona, one to budują swoją strategię wizerunkową i bardzo świadomie. W polskich miastach to nie do końca działa. Jak właśnie badaliśmy tą pomoc polskich metropolii dla partnerów ukraińskich po tej agresji rosyjskiej, to zaobserwowaliśmy duży wzrost, czy też nasi rozmówcy mówili nam, że rzeczywiście wizerunkowo to bardzo poprawiło pozycję wielu polskich miast w oczach na przykład partnerów zagranicznych. Natomiast był to ewidentnie skutek uboczny. Tutaj taką pierwszym Powodem była po prostu chęć niesienia pomocy dla Ukrainy, a nie budowy jakiegoś wizerunku na tym, ale rzeczywiście ten fakt też zaistniał.
0: To kończąc powoli naszą rozmowę, czy są, w jaki sposób właśnie się to bada? Jakie są wskaźniki tego soft power? Na co należy zwrócić uwagę, aby ocenić, jakie miasto jak sobie radzi w tym zakresie?
1: No, dość trudno się bada. Takich bardzo twardych wskaźników nie ma. Możemy sobie to badać pośrednio, właśnie poprzez na przykład przyrost liczby turystów albo wzrost liczby dużych imprez, które się odbywają w danym mieście. Można to też spróbować mierzyć interakcjami w sieciach społecznościowych, chociaż tutaj no, bardzo dużo też zależy od osoby samego prezydenta miasta czy burmistrza. No i znowu, Warszawa jest bardzo dobrym przykładem, no bo prezydent Trzaskowski jest osobą bardzo rozpoznawaną nie tylko w świecie polityki polskiej, jako były kandydat na prezydenta, ale też w polityce międzynarodowej. Więc na przykład fakt, że miasto ma bardzo rozpoznawanego i aktywnego międzynarodowo prezydenta, będzie bardzo pozytywnie wpływało na wizerunek tego miasta i na jego rozpoznawalność. A z kolei, jeżeli miasto ma prezydenta o innym charakterze, który jest może bardziej skoncentrowany na, nie wiem, bezpośrednio zarządzaniu miastem, a mniej na międzynarodowych kontaktach, to będzie to wyglądało inaczej. Natomiast podsumowując, to generalnie mierzyć się tak, to trudno. Choć oczywiście rankingi jakichś tam miast w różne instytucje próbują robić.
0: To fragment rozmowy, której w całości możecie posłuchać w ramach podcastu Campus Nauka. Do znalezienia na naszej stronie i w serwisach streamingowych. It's that feeling.

0: Plus. Same sztosy.
1: Do WWA na ASP, 3 godziny w PKP, do Polski, a w ciasnym przedziale.

Czy jak ktoś mówi wam, że jest perfekcjonistą, to uważacie to za zaletę danej osoby, czy za wadę? Można pójść pewnie w obie strony, ale jest jedna obiektywna strona tego, że perfekcjonistów jest coraz więcej. Pokazują to dane w analizie 307 badań na ponad 82 tysiącach studentów z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, które pokazują, że od 1989 roku do 2024 poziom deklarowanego perfekcjonizmu wyraźnie wzrósł. No i co istotne, na co zwraca uwagę autorka artykułu na focus.pl, szczególnie mocno rosły te jego odmiany, które mają mniej wspólnego z ambicją, a więcej z napięciem, czyli strach przed porażką, przesadne przejmowanie się błędami, trudność w podejmowaniu decyzji i lęk przed oceną innych. No i wciąż lubimy tłumaczyć psychiczne zmęczenie młodych ludzi telefonami, mediami społecznościowymi czy rodzicielską nadopiekuńczością, ale bardzo fajnie Monika Wojciechowska, która jest autorką artykułu na focus.pl, dyskutuje z tymi danymi i dyskutuje z właśnie takim podejściem, ponieważ mówi, że wygodniej jest wskazać ekran, ponieważ ekran widać, ale wzrost perfekcjonizmu zaczął się wcześniej niż epoka Instagrama i TikToka. Media społecznościowe mogły dolać paliwa do ognia, ale raczej nie zbudowały całego pieca. Więc bardziej przekonujące wydaje się wyjaśnienie, że młodzi ludzie nie funkcjonują w próżni, wchodzą w dorosłość w rzeczywistości, w której mieszkanie coraz częściej brzmi jak luksusowy projekt, stabilna praca jak nagroda za wyjątkową odporność, a awans społeczny jak zadanie z gry ustawionej na poziom trudny. I gdy dodać do tego nierówność dochodową, poczucie, że jedno potknięcie może zamknąć kilka drzwi naraz, perfekcjonizm staje się nie cechą charakteru, lecz strategią przetrwania. Więc polecam wam tak na zakończenie dzisiejszego programu artykuł na stronie focus.pl, który jest trochę inny niż zazwyczaj, bo nie skupia się na konkretnym badaniu, tylko dyskutuje z wynikami tej metaanalizy 307 badań nad perfekcjonizmem i zastanawia się, z czego to może wynikać, że ten perfekcjonizm widać coraz bardziej. Focus.pl, tam was odsyłam na zakończenie dzisiejszego kampusu głównego i także bardzo wam dziękuję za te wspólne 2 godziny. Mówił Kuba Łasicki, słyszymy się za tydzień.

0: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Marcin Kostecki, redaktor naczelny demagog.org.pl. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o nowym raporcie Dezinformacja oczami Polaków. Spojrzymy na perspektywę młodych i starszych odbiorców różnych treści w internecie, bo jesteśmy zalewani nie od dziś, nie od wczoraj, nie od roku przekazami, które są kłamliwe, fałszywe. O właśnie, może powinniśmy zacząć od wyjaśnienia czy przypomnienia, czym jest dezinformacja, czym się różni od informacji, co te 3 litery na początku nam zmieniają.
2: Dezinformacja to jest celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu wzmocnienia własnej pozycji albo zaszkodzenia przeciwnikowi. Tak? Ta dezinformacja zwykle się wiąże z jakimś konfliktem, z celem pewnej wrogiej instytucji czy postaci, która chce jakoś w tym konflikcie osiągnąć zysk. Czasem mówi się szerzej o dezinformacji w kontekście na przykład jakichś handlarzy różnych podejrzanych rozwiązań dotyczących zdrowia czy inwestycji finansowych, aczkolwiek nie traktowałbym tego ściśle jako dezinformacji, raczej mówił tutaj o fałszu, o posługiwaniu się fałszem w celach właśnie ekonomicznych.
1: Powiedziałeś zysk i ten zysk może mieć różne znaczenie, niekoniecznie pieniężne, polityczne. Może to być wpływanie na nasze wybory, choćby podczas wyborów, czyli podczas różnego rodzaju głosowania.
2: Tak, dokładnie. Z tego badania, które wydała Fundacja Digital Poland, wynika, że ludzie, kiedy wskazują takie główne źródło dezinformacji, wskazują właśnie polityków i też wśród tych testów, które sprawdzaliśmy pod kątem tego, czy ludzie w nie wierzą, czy nie, wszystkie były fałszywe. Rzeczywiście z codziennej praktyki przysługiwania się politykom wiem, że spora część z nich pochodzi właśnie ze środowisk politycznych, a przynajmniej jest przez nie wzmacniana.
1: Było kilka tez fałszywych. Część z respondentów, nawet 1/5, zgadzała się z częścią tych fałszywych przekazów, a byli i tacy, którzy potwierdzali wszystkie.
2: Nie wiem, czy właśnie byli tacy, którzy potwierdzili absolutnie wszystko, ale na pewno to, co udało nam się zauważyć w tym badaniu, to jest to, że zazwyczaj, jeżeli ktoś wierzy w jakąś fałszywą informację w jednej dziedzinie, to w innej dziedzinie też ma jakąś tezę fałszywą, w którą też wierzy. Więc nie jest tak, że dezinformacja dotyka człowieka tylko w jakimś jednym obszarze, że gdzieś jesteśmy, nie wiem, szczególnie słabi, najmniej kompetentni i dlatego ona na nas tak bardzo oddziałuje. Raczej jest to cały zestaw przekonań, jakaś postawa wobec świata, która sprawia, że w wielu obszarach zaczynamy się gubić między tym, co jest prawdą, a co fałszem.
1: To jest takie trochę, cudzysłów, wrodzone kontestowanie tego, co jest wyżej, rządu, władz.
2: No właśnie pytanie, na ile to jest wrodzone, a na ile jest to, nie wiem, wykorzystywanie czasem jakichś może osobistych problemów do tego, żeby nakierować jakąś złość, która jest w człowieku, frustrację związaną z jakimiś niepowodzeniami życiowymi, na to, że no właśnie są jakieś wrogie siły, które go do tego doprowadziły i te siły w ogóle tworzą jakiś sztafaż, za którym dopiero kryje się prawda. Czy może jakąś, nie wiem, osobistą pokusę w tym, żeby być lepszym od innych, znać tą lepszą prawdę, bardziej głębszą, postrzegać wszystkich innych jako tych, którzy się mylą i tylko my mamy rację, ten dostęp do najprawdziwszej prawdy. To jest naprawdę dla ludzi kuszące i no właśnie zwykle nie dotyczy tylko jednego obszaru.
1: Do zjawiska dezinformacji powrócimy już za chwilę, pozostańcie.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.org.pl. To jest portal, który zajmuje się takim codziennym odkłamywaniem różnych przekazów, które pojawiają się w internecie. Jeszcze za chwilę na waszą stronę zajrzymy. Przyglądamy się dzisiaj nowemu raportowi Dezinformacja oczami Polaków. Wspomnieliśmy już na początku, że wiele fałszywych tez, które w badaniu podsunęliście respondentom, dotyczyło takich kwestii jak energetyka, jak klimat, jak zdrowie. To najbardziej polaryzuje, to jest nośne, właśnie te takie fałszywe tezy?
2: Tak, właśnie okazało się, że te tezy dotyczące energetyki szczególnie cieszą się popularnością, to znaczy duża część osób uznała, że są prawdziwe i to są takie rzeczy zupełnie techniczne, co do których rzeczywiście może media, interesując się pewnym wycinkiem rzeczywistości, tworzą wrażenie, że tak jest, no a gdyby przyjrzeć się szerszym danym, wcale tak być nie musi.
1: To hasło przykładowo samochody elektryczne.
2: Tak. Tak, najbardziej popularna teza, którą najwięcej osób zaznaczyło jako prawdziwą, to jest to, że samochody elektryczne palą się częściej niż te benzynowe. No i właśnie, gdy spojrzymy na statystyki, wcale tak nie jest. Gdy spojrzymy na media, rzeczywiście te pożary samochodów elektrycznych, które są zwykle jakieś bardziej spektakularne, no bo to się długo pali, trzeba długo gasić, angażować jakieś inne nietypowe środki, choć to i też się zmienia, no ale to jakoś bardziej zostaje w pamięci i przez to może pozostawać takie wrażenie. Ale też, co ciekawe, popularnością się cieszą jakieś tezy z dziedziny historii. Na przykład okazało się, że wśród młodych 55% osób wierzy w to, że w Smoleńsku doszło do zamachu, a nie do katastrofy.
1: Część młodych to są osoby, które nie pamiętają już wydarzeń z 2010 roku.
2: Tak. I pewnie nauczyciele historii też sobie nie do końca uświadamiają, że fajnie by było to jakoś wdrożyć w program.
1: W szkołach pewnie już się nie dociera do tego momentu.
2: No, teraz ósmą klasę zaczyna się od II wojny światowej, więc naprawdę jest dużo czasu na historię najnowszą. Może tylko właśnie trzeba jakoś tak uporządkować sobie cały ten rok, żeby to gdzieś zmieścić.
1: Zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym, całkowicie niezależnym od działalności człowieka. 41%. To jest nośny temat, zwłaszcza gdy pogodę mamy rozchwianą. No, wiemy, że rozchwianie pogody to jest jedno ze zjawisk dotyczących zmian klimatu. O tym mówią naukowcy. I tu znów się pojawia kontestacja.
2: Tak, no chociażby ostatnia ciężka zima mogłaby u wielu wywołać takie przekonanie, że kurczę, no już nie ma tego całego globalnego ocieplenia. Przeprowadziliśmy te badanie przed ostatnimi upałami, może te upały w drugą stronę przeciągnęły ludzi do tezy, że jest jednak globalne ocieplenie. No my niezmiennie powtarzamy, że jakieś tam kilka dni upałów, czy kilka dni chłodniejszych nie oznacza, że mamy do czynienia ze zmianą klimatu, że trzeba spojrzeć na szersze trendy. No i że właśnie, że czasem jakieś ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak intensywne opady śniegu, mogą też wynikać ze zmian klimatu. Na przykład ocieplenie się pewnej strefy może wpływać na prądy wietrzne. Nie chcę może teraz tego tłumaczyć tak w szczegółach. No ale być może jakieś wrażenia z codzienności wpływają też na to, jak postrzegamy świat.
1: Rośnie świadomość zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Ten temat dotkniemy już za moment.

0: stary dziad.
1: Trzy grosze o ekonomii.
2: Rozmawiamy dzisiaj o nowym raporcie Dezinformacja oczami Polaków. Z nami jest dziś Marcin Kostecki, redaktor naczelny demagog.org.pl. Rośnie świadomość zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Co piąty badany deklaruje, że spotkał się z nieprawdziwymi wiadomościami podczas korzystania z narzędzi opartych o AI. Też są źli ludzie, organizacje, którzy próbują wsprzęgnąć sztuczną inteligencję w rozsiewanie różnego rodzaju negatywnych treści. Sam się spotkałem ze sfałszowanymi filmami, które pokazywały dwóch polityków i dziennikarkę rzekomo niepotrafiącą opanować sytuacji w studiu. Do takiej sytuacji nie doszło, ale w social mediach trwała dyskusja na dziesiątki kilometrów z jednej i z drugiej strony sceny politycznej. Kto ma rację, a kto jest słabym politykiem. Tego typu działania mają na celu nas skłócić, nakręcić i ten wpis i później go zbudować w algorytmach, gdzieś wywindować.
3: Tak, tak. Chociaż akurat te wpisy opowiadające o kłótniach między politykami w jakichś popularnych programach kojarzą mi się z tak zwanym wiecpamem, czyli profilami, które produkują takie emocjonalne historie po to, żeby przyciągnąć jak największą liczbę ludzi, po to, żeby jak najwięcej osób kliknęło w link, wyświetliło reklamy na portalu. To raczej nie jest dezinformacja, która ma cele polityczne. Raczej znów tutaj chodzi o zyski z wyświetlania reklam.
2: 70% z nas, i to jest pozytywna informacja, chce te informacje, którą spotyka w internecie, jednak sprawdzić. Są różnego rodzaju źródła, nasze pomysły, albo sprawdzamy tradycyjne media, inne strony, czasem wyszukiwarki. Już nie nam to oceniać, czy metoda sprawdzania jest na pewno skuteczna i dobra, ale jednak zapala nam się z tyłu głowy, przynajmniej w większości, lampka, żeby przekaz, który wyświetlamy, jednak gdzieś jeszcze spróbować potwierdzić.
3: Tak, i mam nadzieję, że ta lampka będzie się zapalała jak najczęściej, no szczególnie w takich sytuacjach, kiedy informacja budzi skrajne emocje i może jakoś wpłynąć na poglądy w istotnych kwestiach. No, obawiam się tylko tego, że takie nasze deklaracje dotyczące tego, że korzystamy z wiarygodnych źródeł, zawsze sprawdzamy fałszywe informacje, jesteśmy świadomi tego, że dezinformacja jest poważnym problemem, no ostatecznie nieczęsto się przekładają na codzienną praktykę i nie zawsze w tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z fałszywą informacją, rzeczywiście ta lampka się nam zapala. Wiele fałszywych informacji, które rzeczywiście oddziałuje na człowieka, potwierdza na przykład jego utrwalone poglądy. Tak, jeżeli ktoś ma już taką postawę, nie wiem, nieufną wobec Ukraińców, albo przekonano, że nie wszyscy Ukraińcy mają jakieś ludobójcze myśli względem Polaków, no to informacja o tym, że w Ukrainie handluje się toporami przypominającymi rzeź wołyńską i zachęcającymi do tego, żeby zrobić ją ponownie, no widać zdobyła ogromne zainteresowanie w internecie. Dopiero weryfikacja, a tak sprawdzenie, że to jest przerobione zdjęcie i że gość, który handluje tymi toporami, tak naprawdę nigdy czegoś takiego nie wyprodukował, no zajmuje trochę czasu. W tym przypadku to wymagało też kontaktu z tą osobą, tak żeby ostatecznie to potwierdzić, więc no też takie weryfikowanie na własną rękę, czy oddawanie całej odpowiedzialności za odróżnianie fałszu od prawdy prostemu człowiekowi, który przegląda internet, no nie zawsze się sprawdza.
2: Nie jesteśmy w stanie sami stworzyć fabryki dobrych newsów, no chyba, że jesteśmy, czy są organizacje.
3: Są organizacje fact-checkingowe, które starają się też współpracować z wielkimi platformami. Meta jest na to otwarta, pozwala nam oznaczać te fałszywe informacje. No ale widzimy, że wiele takich naprawdę niebezpiecznych fałszywych informacji przechodzi taką typową drogę z Telegrama na X-a, z X-a dopiero gdzieś na Facebooka. Na przykład na X-ie ta współpraca z fact-checkerami wygląda tak, że oni ewentualnie mogą od siebie zaproponować jakąś notatkę
2: społeczności. I to się pojawia pod
3: wpisem. Pojawia albo nie pojawia, w zależności czy zdobędzie poparcie, czy nie, a to poparcie często zależy od tego, jakie poglądy ma zbiorowość, która ogląda ten wpis. No i właśnie, ostatecznie też nie wpływa to na to, że ten wpis jakoś rzadziej się wyświetla, że spada, bo łamie zasady społeczności. Dopiero w przypadku no, naprawdę takim już hardkorowym w stylu, nie wiem, Russia Today pojawia się na X-ie,
2: a jest
3: sankcjonowana, tak, no to dopiero wtedy rzeczywiście X no, musi ją zablokować, przynajmniej dla odbiorców z państw Unii Europejskiej, no bo jest do tego zobowiązane prawnie. No ale właśnie, jakieś prawne zobowiązania wobec platform, tak? Mechanizmy zgłaszania treści przez instytucje państwowe, zobowiązywanie platform do tego, żeby szybko na nie reagowały. To wszystko umożliwia akt o usługach cyfrowych. Próbowaliśmy go wprowadzić w Polsce, nie do końca się udało.
2: Było weto prezydenta.
3: No tak, tak. To z drugiej strony też rozwiązania, które ułatwiają walkę z moderacją dla tych, którzy niesłusznie są blokowani. Czasem jakieś algorytmy Mety czy innej platformy potrafią oznaczyć, usunąć, zablokować treść, która wcale na to nie nie zasługuje.
2: Czyli obawiamy się trochę cenzury, że już moderacja może pójść za daleko.
3: Tak, i właśnie no, widać było też w tych badaniach Fundacji Digital Poland, że no, ludzie mają taką postawę wobec tej sprawy jak w przedwojennym Foxtrocie. Nie? Chciałabym, a boję się, że chcieliby tej większej moderacji, żeby były usuwane te fake newsy, ale nie chcą też, żeby była jakaś ścisła moderacja, no bo to ogranicza wolność słowa i tak dalej. No, ja bym mimo wszystko spróbował przy jakiejś mocnej kontroli prawnej. Są to rzeczywiście narzędzia, które być może jakaś niecna władza by wykorzystała do własnych celów, ale no, póki jest kontrola sądowa, no nie byłoby to takie łatwe.
2: Dezinformacja oczami Polaków 2026 to raport Fundacji Digital Poland, a partnerem merytorycznym tej publikacji jest Stowarzyszenie Demagog, członek koalicji Razem Przeciw Dezinformacji. Marcin Kostecki, redaktor naczelny demagog.org.pl, dziękuję za wizytę.
3: Dziękuję.
2: I zachęcam do zaglądania i na ten portal, i do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii, o projekcie Fake Off, o różnego rodzaju spojrzeniu na problemy związane z dezinformacją. Jeszcze będziemy powracali w audycji. Zachęcam do śledzenia podcastu, do słuchania i obserwowania. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
1: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji.

My ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: Radio Campus.
5: Poziom zero.
6: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół, biorąc do się.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tu, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół.

97,1 FM, tu oczywiście Radio Campus i tutaj klasycznie, jak w każdy piątek, Dawid Buczek. Zapraszam Was po raz kolejny na audycję, normalnie o tej porze.

0: 97,1 FM, a posłuchajcie, co przygotowała dla was Kasia Rodek.
1: Normalnie o tej porze.
2: W tym momencie będzie o długowieczności. Ze mną dr Zofia Małkowicz. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać właśnie o tej długowieczności, a impulsem do rozmowy jest raport Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Raport powstał na zlecenie Gedeon Richter. No i może zacznijmy właśnie od tej długowieczności. Czy dla nas jest to powszechne sformułowanie, w sensie słowo, czy my to od razu wiemy, o co chodzi, długowieczność?
3: No więc jeżeli chodzi o długowieczność, tak jak słuchaczki i słuchacze pewnie się zorientowali ostatnimi czasy, że o tej długowieczności jest coraz więcej. Można powiedzieć, że nawet panuje taka trochę moda na długowieczność. No i właśnie w ramach tego badania postanowiliśmy przyjrzeć się troszeczkę bliżej. Może nawet nie tyle, czy Polacy znają długowieczność, bo to słowo jest znane, ale co ono z nimi robi? Jak oni reagują na to samo hasło? No i właśnie jednym z takich pierwszych pytań, które zadaliśmy badanym, a dodam, że realizowaliśmy badanie na próbie reprezentatywnej dla Polski, czyli te wyniki, one w dosyć dobry sposób odwzorowują to, jak w danym momencie właśnie myślą Polacy. Pierwsze pytanie, które zadaliśmy, było takie to, co czujesz, kiedy słyszysz hasło długowieczność? No i taką ciekawostką jest to, że Polacy w większości, tam bodajże ponad 70%, wskazywało na emocje pozytywne. No i wszystko mogłoby się wydawać, no fajnie, długowieczność taka wspaniała sprawa, wszyscy żyjemy długo, zdrowo
2: i szczęśliwie
3: i jest ekstra, jak to w bajkach, ale w bajce nie żyjemy. No i w dalszej części ankiety badania jest, pada pytanie o to, co czujesz, kiedy słyszysz, kiedy myślisz o swojej starości. No i okazało się, że tam proporcje się odwracają, ponieważ ponad 60% Polaków wskazywało na emocje negatywne. Tych pozytywnych było zdecydowanie mniej. No i to był taki punkt wyjścia do analizy. Zastanawialiśmy się nad tym, o co chodzi. Dlaczego długowieczność brzmi dla Polaków pozytywnie, a własna starość już zdecydowanie mniej. No więc można powiedzieć, że rozmowy o długowieczności pełne są różnego rodzaju paradoksów.
2: Raport jest obszerny. Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Ja ten tytuł powtarzam, bo można sobie doszperać, bo to, co będziemy omawiać, to jest jakaś w ogóle mała część, mam wrażenie, tego wszystkiego. Naprodukowałaś bardzo dużo, przeanalizowałaś bardzo dużo danych. Powiedz mi proszę, czy były jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o ciebie, bo przypuszczam, że ludzie, którzy czytają, mogą być zaskoczeni, o tym będziemy pewnie za chwilę rozmawiały, a dla ciebie?
3: No, właściwie pierwszym zaskoczeniem było to zaskoczenie, o którym powiedziałam. Czyli o tej takiej pozornej sprzeczności związanej z tym, że długowieczność fajnie, a własna starość to już nie. Że jednak to, mimo że te dwa pojęcia odnoszą się do długiej perspektywy życia, to jednak robią coś innego ludziom. To było takie pierwsze dla mnie zaskoczenie. Drugie zaskoczenie wynikające z przekrojowej analizy danych, to znaczy właściwie w każdym pytaniu, które zadawałam w ankiecie, przyglądałam się też temu, jak odpowiadają, to jest jakby klasyczna taka analiza, przyglądałam się, jak odpowiadają różne grupy. No i okazało się, że w tych różnych pytaniach, na różnych etapach ankiety powtarza się pewien wzorzec. I pierwszą taką rzeczą, którą zaobserwowałam, było to, że najmłodsza grupa, czyli 18-29, odpowiada zdecydowanie inaczej. Czasami mniej optymistycznie, czasami bardziej, no nie wiem, wskazując na to, że ich sytuacja jest trudniejsza, właśnie spojrzenie na życie, na długowieczność ma mniej lekkości, że czują się trochę bardziej samotni, pewnie do tego sobie też jeszcze wrócimy. I to było dla mnie jakieś takie zastanawiające, że de facto złapałam się na własnych jakichś takich utartych przekonaniach, że myślałam, że najmłodsza grupa to tam będzie najwięcej optymizmu, entuzjazmu, zaangażowania, eksperymentowania, jakiejś swobody.
2: Taka beztroska grupa się wydaje po cyferkach, nie?
3: Tak, a okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. I że to najbardziej optymistyczną grupą, najbardziej pełną beztroski i osobami zadowolonymi z życia są najstarsi.
2: wesołe jest życie staruszka.
3: Być może. Tak to wygląda w danych, więc na pewno to było jedno z takich pierwszych zaskoczeń. To są takie rzeczy, których się nie spodziewamy, projektując po prostu badanie.
2: Pociągnę ten temat młodych ludzi. Ta grupa przebadanych 18-29. Czy zadawaliście, czy zadałaś sobie pytanie, jakie są powody właśnie tego, że całkiem inaczej odpowiadają?
3: Okazało się, że w ogóle poza tym badaniem ankietowym, które realizowaliśmy w ramach tego raportu, robiliśmy też analizę danych zastanych, czyli już istniejących badań dotyczących długowieczności, czy właśnie z zakresu i socjologii, psychologii, różnych pokrewnych dziedzin też. I poszukiwaliśmy też tego, czy być może ten wzorzec już gdzieś się pojawił. I okazuje się, że to jest taka obserwacja, no właśnie, nie tylko z naszego badania. Mówi się o tym, że jest zmiana wzorca jakby ukształtnego dobrostanu. Czyli można powiedzieć, że dekady temu wyglądało to w ten sposób, że dobrostan u ludzi skrzyżowany z wiekiem wyglądał tak, że najwyższy był na początku życia, potem wraz z, znaczy na początku, jakby w pierwszych tam dwóch dekadach, następnie wraz z dojrzewaniem, no też z znojami życia codziennego, ten dobrostan był oceniany niżej, a następnie rósł z powrotem na starość. Teraz okazuje się, że to tak nie wygląda i te najmłodsze grupy odczuwają najniższą satysfakcję z życia, nie tylko w Polsce. To jakby w badaniach międzynarodowych zostało też wskazane. No i ma to związek z całym szeregiem różnych czynników od tego, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, jak jesteśmy blisko, a może daleko, patrząc na udział technologii, myśląc też o perspektywie katastrofy klimatycznej, ale też całego szeregu innych kryzysów politycznych, migracyjnych, czy też wojen, które nas otaczają. Można powiedzieć też, że ta najmłodsza dekada już, czy najmłodsza dekada dorosłych, czyli pomiędzy 18 a 29, wzrasta w trochę innych okolicznościach, aniżeli pokolenie odrobinę starsze, czyli 30-40-latkowie. Ja należę do tego pokolenia i myślę, że w czasie, kiedy miałam 20, 21, 25 lat, byłam po prostu karmiona wizją tego, że właściwie sky is the limit, mogę wszystko, wszystko zależy ode mnie. Wiara w postęp, w rozwój, bez jakichś, nie wiem, większych zagrożeń. Te zagrożenia zaczęły się właściwie pojawiać w ostatnich 5-10 latach, tak trochę bardziej. I no i wyobrażam sobie to, na co patrzą najmłodsi dorośli. Jest to zdecydowanie mniej optymistyczny krajobraz, więc myślę, że tu jest cały szereg, splot różnych czynników, które na to wpływają.
2: Myślę, że tutaj warto jeszcze o tej samotności wśród młodych ludzi powiedzieć, bo ja, czytając raport, trochę się właśnie zdziwiłam tym, że no to jest ten moment w życiu, kiedy no teoretycznie, jak sobie myślimy o młodych ludziach, jest czas, żeby wyjść, i tych znajomych jest też dużo, bo to są różne środowiska, czy szkoła średnia, czy nowe znajomości, czy pracowe znajomości, więc teoretycznie jest szerokie spektrum życia towarzyskiego, a tymczasem czasem oni, młodzi dorośli, są samotni.
3: Tak. I właściwie porównanie jest takie, że w tej jakby ci najmłodsi dorośli biorący udział w badaniu, czyli to właśnie 18, tam 29, że prawie 30% z nich wskazało, że często lub od czasu do czasu czuje się samotnych. Również prawie 1/3 deklaruje, że nie do końca widzi sens życia. Trochę te wyniki, można powiedzieć, były dla mnie takie, no, zaskakujące to raz, ale też takie pełne troski i zmartwienia o najmłodszych. Co więcej, 69% z nich, czyli tam prawie 70%, chciałoby żyć ponad 80 lat. Ale tylko ponad 40% wierzy, że tyle przeżyje. No, można powiedzieć, że ten obrazek rysuje się tak, no, pesymistycznie to raz, ale taki właśnie, aż prosiłoby się, żeby trochę głębiej porozmawiać, żeby trochę dopytać więcej, no bo w samym badaniu ankietowym dostaniemy słupki, dostaniemy pewne zależności, które możemy pogłębiać, natomiast nie mamy tam odpowiedzi na pytanie, no, dlaczego tak jest. Widzimy, że tak jest, i z pewnością tutaj warto byłoby i zasięgnąć do innych badań, ale przede wszystkim myślę sobie, tak w ogóle, mówiąc to z anteny, żeby więcej o tym rozmawiać. Jak ktoś widzi swoje miejsce w życiu, sens, poczucie przynależności też do innych, do bliskich osób, ale też tych trochę dalszych, że to są bardzo ważne tematy do rozmowy, żeby zacząć się im po prostu przyglądać.

0: o długowieczności rozmawiamy w kontekście raportu Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Ten raport powstał na zlecenie Gedeon Richter. Padły no, takie słowa kilka minut temu, trochę pesymistyczne o tych młodych dorosłych, ale może spróbujmy wyciągnąć pozytywy. Jak jest z bliskością? Czy ona jest ważna? Już nawet nie chodzi mi o tych najmłodszych ankietowanych, ale ogólnie, bo o długowieczności, o tym dobrostanie, o którym też mówiłaś, myślimy, jak mi się wydaje, tak bardzo szeroko. A ta bliskość, jak w tych wszystkich relacjach wygląda?
1: Chyba w ogóle zacznę od tego, że jednym z takich ważniejszych czynników, może predyktorów długowieczności, są dobre relacje i poczucie przynależności, dlatego też chcieliśmy temu przyjrzeć się w badaniu. Może nie tyle chciałabym oceniać to, jaki jest stan, jaki jest, czy jest blisko, czy daleko pomiędzy Polakami, bo też myślę sobie o tym, że to badanie nie na tym się głównie koncentrowało, ale czymś, co było dla mnie też takie dosyć ważne przy analizie wyników, było to, że kiedy pytaliśmy badanych o to, jakby co, jakie mają motywacje związane z długim życiem, czyli dlaczego chcieliby żyć długo, no i najważniejszą motywacją są relacje. To jest właśnie jakby możliwość, nie wiem, cieszenia się wspólnymi chwilami z bliskimi, patrzenia jak dorastają dzieci i wnuki, że okazuje się, że tak naprawdę długie życie samo w sobie, okej, ale najważniejsze jest to, żeby mieć je po prostu z kim przeżywać. Więc można powiedzieć, że te relacje są taką najważniejszą motywacją do tego, żeby w ogóle o to długie życie dbać, o to długie życie w zdrowiu de facto, no bo o tym jest długowieczność, jest o życiu w zdrowiu. No i można też powiedzieć, że relacje, to jest dosyć ciekawe, no bo my myślimy o relacjach jako takim odrębnym obszarze życia, nie myślimy o nich w kategoriach zdrowia, że jakby na przykład umiejętność dbania o relacje jest też elementem, można powiedzieć, profilaktyki zdrowotnej. Brzmi to śmiesznie, ale trochę tak wynika z badań. No i pytaliśmy też badanych o to, jakby jak uważają, co ma największy wpływ na długie życie. Czy tam genetyka, czy otoczenie, czy jakieś, nie wiem, niezwiązane czynniki, ale pytaliśmy też o relacje. No i co ciekawe, tylko 5% osób wskazało relacje jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na długowieczność. Więc można powiedzieć tak, dla Polaków relacje są bardzo ważne, natomiast nie widzą tego powiązania, że to, jakie mamy relacje, czy czujemy się w nich dobrze, bezpiecznie, czy potrafimy też innym dawać to poczucie bezpieczeństwa, że to wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie.
0: A powiedz mi proszę, czy są różnice w postrzeganiu długowieczności, jeżeli chodzi o płcie?
1: To było dla mnie dosyć, to też było dla mnie zaskakujące, bo ja się spodziewałam dużo większych różnic, a okazuje się, że nie. Jeżeli chodzi o różnice między kobietami i mężczyznami, to de facto one głównie pokazały się w tym, jakie obszary są priorytetowe dla ludzi w danym momencie życia. Dla kobiet najważniejsze są relacje z najbliższymi. Tam było 40% wskazało ten obszar jako najważniejszy versus 30% mężczyzn. Sen i regeneracja był też trochę ważniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn.
0: Może w macierzyńskim.
1: Tak, tam była też różnica około 8%. Sposób odżywiania, tu też jakieś tam 7%. A z kolei dla mężczyzn, co ciekawe, największe znaczenie ma odpoczynek i czas wolny, 40%. Czyli to 40% u kobiet to jest, są relacje i czas najbliższymi, a dla mężczyzn to jest odpoczynek i czas wolny. I co ciekawe, nieco więcej uwagi niż kobiety poświęcają satysfakcji seksualnej. To pytanie było tak skonstruowane, że prosiłam o wskazanie bodajże chyba trzech najważniejszych obszarów w danym momencie życia. No więc to nie jest tak, że tylko dla 15% satysfakcja seksualna jest ważna, tylko że dla tych 15% jest czymś priorytetowym po prostu w danym momencie życia. Więc to są takie różnice. Ale też wydaje mi się, że warto jest powiedzieć o tym temacie odpoczynku jeszcze w takiej perspektywie, że to właśnie była kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła. No więc właśnie, jeżeli chodzi o temat odpoczynku, to żeby to zrozumieć, dlaczego on jest ważny, warto popatrzeć, co jest po drugiej stronie. To znaczy, wyszło w naszym badaniu, że 40% Polaków deklaruje, że są przemęczeni, tak w życiu codziennym, z dnia na dzień. I nieco więcej, czyli ponad połowa, nie regeneruje się mimo odpoczynku. Więc można powiedzieć, że Polacy są przepracowani, są przemęczeni i nic dziwnego, że najważniejszą rzeczą dla nich jest po prostu mieć przestrzeń na odpoczynek. Kiedy myślimy o tym w kontekście zdrowia, jakby kluczowe wydaje mi się też to, że jeżeli ludzie nie mają zasobów, znaczy nie regenerują się, nie odpoczywają, bo są przepracowani, to ciężko znaleźć jeszcze ten czas na jakąś dodatkową profilaktykę, diagnostykę. To spada gdzieś na koniec listy rzeczy do zrobienia, których jest ewidentnie dużo. Więc myślę sobie o tym, że też to badanie pozwala nam zobaczyć różne wyzwania związane właśnie z profilaktyką, diagnostyką, nie wiem, stylem życia. Też w takiej trochę innej perspektywie, że to jest nie tylko o tym, czy ktoś chce, czy ma wiedzę, bo z tego badania wiemy, że Polacy chcą. Są bardzo zaangażowani w dbanie o swoje zdrowie. Tam ponad oceniają to na skali od 0 tam do 10, że jak bardzo jesteś zaangażowany, mówią tam, że ponad 7. Więc to jakby barierą w dbaniu o zdrowie, no bo wiemy o tym, że Polacy chorują. Jest cała masa chorób przewlekłych, które też skracają długość życia, więc o co tutaj chodzi? No więc kiedy popatrzymy na to w takiej perspektywie, że to nie jest kwestia tylko woli, ale tego, jak wygląda życie codzienne, na co mamy czas, na co nie mamy, z czym się ludzie mierzą, ale też na co mają środki finansowe, bo nie możemy rozmawiać o długowieczności bez też rozmawiania o ekonomii. To jest bardzo ważny element, bo i to też jest kolejna rzecz, która wychodzi z badania, że osoby gorzej uposażone, w trudniejszej sytuacji, one rzadziej się badają, diagnozują, mają więcej obaw związanych ze swoim zdrowiem. Dlaczego? No właśnie, zapytajmy się dlaczego. No jeżeli dostanę diagnozę, to czy będzie mnie stać na to, żeby podjąć dobre leczenie albo zrealizować kolejne badania? Więc okazuje się, że dbanie o zdrowie nie jest kwestią tylko i wyłącznie właśnie indywidualnej woli. I długowieczność jest tak naprawdę też taką kwestią, o której warto jest rozmawiać w perspektywie systemowej. O tym, jak też wspierać tych, których na przykład nie stać na prywatne badania albo właśnie mają cały szereg obaw związanych z tym, że ich sytuacja materialna nie pozwoli im po prostu żyć tak dobrze, jakby tego chcieli. Więc tak, myślę, że to jest jeden z takich ważnych dla mnie wątków, który wybrzmiewa z tego badania, a który często w dyskusji o długowieczności jest po prostu pomijany.
0: Bardzo dużo wniosków, bardzo dużo wątków jest. Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. O tym raporcie rozmawiałyśmy. On powstał na zlecenie Gedeon Richter, a rozmawiałam z dr Zofią Małkowicz. Dziękuję pięknie.
1: Dzięki.
2: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
3: Yeah, I'm ready, bro.
2: I what's that big tune playing?

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.
2: Mamy 15.30, na serwis zaprasza Barbara Witan.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Wizyta Wiktora Orbana w Polsce została przełożona na wrzesień. Przegrana polskich siatkarek w starciu z Brazylią oraz o tym, co działo się na Placu Piłsudskiego w związku z obchodami miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.
3: Wiadomości.
2: W najbliższy weekend do Polski miał przyjechać były premier Węgier, Viktor Orbán, jednak wizyta została przełożona na wrzesień, poinformował rzecznik Fideszu Bertalan Havasi. Konkretny powód odwołania tej wizyty nie jest znany. Orbán miał spotkać się z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. W przeszłości ich rozmowy toczyły się wokół sytuacji w Unii Europejskiej oraz relacji polsko-węgierskich. Orbán był jednym z najbliższych sojuszników PiS w czasach sprawowania rządów przez Beatę Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Najbliższe publiczne wystąpienie polityka odbędzie się 25 lipca w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku zjeżdżają się zwolennicy Fideszu. Tam w 2014 roku Orbán wygłosił jedno ze swoich najbardziej znanych przemówień o odejściu od demokracji liberalnej, a tegoroczne wystąpienie będzie jutro pierwszym przemówieniem w roli lidera opozycji po 16 latach sprawowania rządów. W kwietniu Orbán przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech na rzecz partii Tisza Petera Modzora.
3: Sportowy Campus.
2: Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. Drużyna Stefano Lavariniego po 11 spotkaniach ma 7 zwycięstw na koncie. Na zakończenie turnieju w Japonii w ten weekend Polski zmierzą się z gospodyniami. Porażka Polek oznacza, że wciąż jeszcze nie są pewne awanse do turnieju finałowego, w którym wystąpi 7 najlepszych zespołów po fazie zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła dziś politykom PiS złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim udał się rano na Plac Piłsudskiego w Warszawie, żeby złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Jednak politycy nie zostali dopuszczeni przez funkcjonariuszy do pomnika byłego prezydenta, w związku z czym złożyli wieńce w pewnej odległości od niego. Jak twierdzi Jarosław Kaczyński, politycy PiSu co miesiąc w tym miejscu mierzą się z pogróżkami i atakami, a policja określona przez niego jako bojówki rządzącej partii nie interweniuje w wystarczający sposób. Twierdził, że w przypadku powrotu PiS do władzy trzeba będzie powołać Gwardię Obywatelską. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała działania mające na celu ukaranie polityka przez Komisję Etyki.

0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam się serdecznie, cieplutko. Kochani, no nie zawsze mamy ochotę na to, żeby wychodzić z

skoro są teraz, to pewnie i w najbliższej przyszłości tak będzie. Zacznę od dwóch produkcji amerykańskich, a potem przejdziemy do dwóch produkcji, nawet trzech produkcji polskich, bo w Polsce też się dużo dobrego dzieje, chociaż nie mówimy o tym dostatecznie mocno. Tak mi się wydaje, że powinniśmy o pewnych tytułach mówić więcej, a o innych z kolei aż tak często nie wspominać i wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, bo stamtąd pochodzi pierwszy film z 2019 roku. Ja nie umiem do końca spamiętać, czy ten film w ogóle miał polską dystrybucję. Ja na pewno widziałam go na festiwalu American Film Festival we Wrocławiu. No i gdzieś tam trochę mi to chodzi po głowie, czy ten film w ogóle był pokazywany w polskich kinach. Wydaje mi się, że nie. Film nosi tytuł Fale i jest to... powiedziałabym, jeśli miałabym go określić wiecie, gatunkowo, no to wiadomo, jest to dramat, ale jest to taki emocjonalny rozpruwacz. Mamy tutaj historię rodziny, która musi sobie poradzić w bardzo trudnej sytuacji straty. W rolach głównych niesamowity, wspaniały aktor, kocham go, Sterling K. Brown, który gra tutaj bardzo twardego, nie do końca pasującego do jego amplua gościa. W rolach głównych również Lucas Hedges, czyli Złote Dziecko Hollywood, które teraz już trochę mniej, ale on też pojawi się w kolejnym filmie, o którym powiem za chwilę. Więc Fale, angielski tytuł Waves. Szukajcie tego filmu na streamingach i kiedy czujecie, że potrzebujecie czegoś, co was po prostu rozjedzie emocjonalnie, to to jest jeden z tych tytułów. Drugi z kolei tytuł to też nie jest najłatwiejszy film, ale jest w nim dużo więcej uśmiechu i dużo więcej czułości. Film nazywa się Sorry Baby i do niedawna można go było jeszcze zobaczyć w kinach. Teraz jest już na streamingu. Chwała mu za to, że już tam jest i że ci, którzy ominęli go w kinach, będą mogli go zobaczyć na streamingu, bo jest to przepiękny film. Ewa Wiktor to typiarka, która ten film napisała, wyreżyserowała, wyprodukowała we współpracy z A24 i jest to bardzo intymna, osobista historia opowiadająca o przemocy, o molestowaniu, ale bardziej opowiadająca o tym, co później, jak sobie później z tym radzić, jak później z tym żyć, zwłaszcza kiedy dzieje się to na uniwersyteckim kampusie. Jest to film niezwykle zabawny momentami, bardzo czuły. Jest też mega poruszający, no naprawdę można sobie po prostu usiąść i popłakać na tym filmie. Znajdziecie też Słodkiego Kotka, jeśli jakby przemawia do was uczestnictwo zwierząt na planie filmowym, to tutaj zdecydowanie jest ten kotek. Jest malutki, jest to baby kotek, ale też pełni ważną rolę tak naprawdę w tym filmie. Oraz oprócz kotka jeszcze jest Lucas Hedges, który pojawił się w Falach, a tutaj to Sorry Baby to jest trochę jego jakiś taki powrót. Ja go dawno też nie widziałam w kinie, bo Sorry Baby to jest świeży film z tego roku. I mam takie poczucie, no, że trochę nam się chłopak zestarzał, może trochę wydoroślał, ale jak był uroczy kiedyś, taki po prostu Lucas Hedges, taki chłopak sobie po prostu chce miło żyć, tak teraz w tym filmie. Też ma taką rolę, trzeba przyznać, dość ciekawą i też no, momentami zabawną, ale też bardzo poruszającą tak naprawdę, jak się na to głębiej przyjrzy. Nie chcę wam wiele opowiadać, bo uważam, że to jest film, który dobrze sobie nie zaspoilować wcześniej, bo dużo jednak piękna jest w tym, że nie wiemy tak naprawdę, co się z tą bohaterką wydarzy, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi, bo ma z czym sobie radzić, że tak powiem. Także jeśli potrzebujecie sobie czegoś takiego miłego płakania bardziej, takiego ciepłego, bym powiedziała, płakania, to tutaj zdecydowanie Sorry Baby, a jeśli potrzebujecie czegoś, co was po prostu rozwali na łopatki, to tutaj zdecydowanie Fale. Też bardzo polecam Fale, dlatego Sterlinga K. Browna, niesamowity popis aktorski. On jest w ogóle wspaniałym aktorem, jeśli nie znacie jego twórczości, nie znacie na przykład serialu This Is Us, który z tego co wiem można oglądać na Disney Plus, tu już akurat podam nazwę streamingu, a co mi tam, to bardzo serdecznie polecam. To jest wielka taka rodzinna saga, Mandy Moore gra też w tym serialu, kilka linii czasowych, więc mamy przeszłość, mamy teraźniejszość, mamy przyszłość, ekstra serial, a można się na nim zryczeć do granic możliwości. Uwierzcie mi, od pierwszego odcinka, pierwsze dwa sezony można płakać non-stop. Potem już troszeczkę jakby poznajemy tych bohaterów, mamy takie, dobra, hola, hola, wy mnie tutaj nie będziecie cały czas na płakanie po prostu namawiać. Ja się nie daję namawiać, ale pierwsze dwa sezony naprawdę płacz non-stop. Przepiękny serial. 10/10 ode mnie.
A ja za moment wracam do Was z polecenia.

rodakami polskimi, polskojęzycznymi, naszymi rodowymi, wspaniałymi filmami i serialami. Same żydowskie.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Przed chwilą Stany Zjednoczone, wielki świat, Ameryczka, Hollywood, fajnie, fajnie, ale my też na polskim naszym wspaniałym grajdole mamy super tytuły, które można już oglądać na VOD. Powiem wam zaraz o serialu i o dwóch filmach. Myślę, że może zacznę od serialu, bo czemu by nie? Jeśli chcecie się zaangażować na chwilę więcej niż te półtorej, dwie godziny, to serdecznie polecam wam Absolutnych Debiutantów. Miałam okazję dopiero niedawno ten serial nadrobić i zastanawiam się, dlaczego tak późno. To jest serial współtworzony między innymi przez Kamilę Taraburę, o której filmie opowiem za moment, ale Absolutni Debiutanci to jest moim zdaniem jeden prawdopodobnie z najlepszych polskich seriali, po prostu, który mamy, bo w tym zalewie kryminałów jakiś po prostu Maciej Sztur chodzi, szuka, kto zabił, kto nie zabił, ileż można tego oglądać. Proszę państwa, jakby to już naprawdę jest nudne. Wy tu wszyscy tak sobie oglądacie te kryminały jeden za drugim? Jakieś pomordowane osoby? Wam się tak chce? To jest niesamowite. No i tutaj przychodzi Kamila Tarabura, Nina Lewandowska i kilka innych wspaniałych, wspaniałych artystów i artystek. I dostajemy Absolutnych Debiutantów. Serial Coming of Age, dosłownie, nie wiem, 6 odcinków mniej więcej. W roli głównej Martyna Byczykowska. Między innymi oczywiście Martyna Byczykowska, ale z tych twarzy, które kojarzymy najbardziej. Tu może sobie pograć trochę więcej niż bycie panią dworów 1670. Więc tu gdzieś mniej więcej można zobaczyć jej aktorskie możliwości, które są spore i bardzo się cieszę. Fajna dziewczyna, mam nadzieję, że będzie robiła mega karierę. I serial opowiada o takiej parze przyjaciół, która razem z swoimi rodzicami, którzy też są parami przyjaciół, wyjeżdżają na wakacje, ostatnie wakacje przed studiami, bo to już są dorośli ludzie, szanowni państwo, i oni tam próbują skończyć swój film dyplomowy, bo chcą razem zdawać na filmówkę do Łodzi. No ale czy chcą razem tak naprawdę? Co oni tam tak naprawdę robią? Jakie tam przed nimi wyzwania? Na jakie pytania, mega kluczowe pytania odnośnie tożsamości, odnośnie miłości, odnośnie przyszłości będą musieli odpowiedzieć i na jakie pytania też ich rodzice będą musieli odpowiedzieć. To jest też ciekawe, że na tym drugim planie wśród tych rodziców, między innymi mama Martyny Byczykowskiej gra Kasia Warnkę, która też zaraz pojawi się w innym filmie, o którym będę mówić. To jest naprawdę bardzo dobrze napisany, uroczo zagrany i uroczo też nakręcony serial o młodych ludziach, którzy poszukują siebie. Pojawia się tam też inny chłopak, jakiś taki z obozu koszykarskiego, więc zaczyna się między nimi jakiś taki trójkąt emocjonalny. No jest to wszystko bardzo ciekawe, fajnie, brawurowo nawet bym powiedziała, nakręcone. Więc jeśli szukacie serialu, który będzie dość krótki, bo to jest jeden sezon, nie ma w ogóle żadnego pomysłu o drugim, po prostu one-off, szybka akcja, kilka godzin przed telewizorem macie sprawę załatwioną, to serdecznie wam polecam. A jeśli nie chce wam się oglądać 50. serialu o tym, że wyłowili po prostu trupa ze stawu, przepraszam, że tak nazwę rzeczy po imieniu, no to tutaj też zdecydowanie to jest ten tytuł, bo tutaj zupełnie inne problemy, z zupełnie innymi problemami borykają się młodzi ludzie. Takimi bym powiedziała przyziemnymi. I co ważne też do dodania, bohaterka grana przez Martynę Byczykowską jest osobą neuroatypową, co jest bardzo ważne, bo potrzebujemy reprezentacji osób neurotypowych w polskim kinie i w polskich serialach. Po prostu. To dużo mówić. No, Kamila Tarabura. No i jej kolejny, z kolei teraz film, debiut, to Rzeczy Niezbędne. To już, jeśli nie chce wam się oglądać rzeczy o Coming of Age, a chcecie zobaczyć ciekawy dramat o tym, jak dorosłe kobiety radzą sobie z traumą przeszłości, próbują też trochę tą traumę rozgrzebać i coś tam z niej wyciągnąć dla siebie, to serdecznie polecam. Tu scenariusz współtworzyła Kasia Warnkę, która też gra jedną z głównych ról, razem z Dagmarą Domińczyk, naszą eksportową gwiazdą ze Stanów, która przecież grała w Sukcesji chociażby. Więc to jest też świetne zestawienie, bo też Dagmara Domińczyk gra bohaterkę, która wraca do Polski po długim czasie i gdzieś tam z Kasią Warnkę zna się z dzieciństwa i one gdzieś tam łączą swoje ścieżki. Nie do końca jest to wszystko klarowne. Bardzo fajny, taki gęsty klimat takiego dramatu psychologicznego. Bardzo polecam, bo takie filmy nie zdarzają się często w polskim kinie. I to samo mogę powiedzieć o drugim filmie, który wam polecam. Jest to Utrata równowagi. film, który był dosłownie niedawno w kinach, ale gdzieś tam przeszedł trochę niezauważony, niestety, z doskonałą rolą Nel Kaczmarek w roli głównej i ze świetnym Tomaszem Szuchartem, którego, no, że tak powiem, my już znamy takiego Tomasza Szucharta teraz, bo już taki niezafajny Tomasz Szuchart objawił nam się, niezafajny, nie, złe źle zostało sformułowane. Bardzo niefajna rola Tomasza Szucharta w Domu Dobrym, no to tutaj można powiedzieć, że utrata równowagi to było takie preludium do tego, co się potem pojawi w Domu Dobrym. Film opowiada o studentach ostatniego roku aktorstwa, którzy przygotowują swój spektakl dyplomowy i ich profesor ma dość nietypowe, bym powiedziała, narzędzia i dość nietypowe podejście do studentów. I powiedzmy, że zawiązuje się też między nim a główną bohaterką pewna relacja emocjonalna, która no nie jest zdrowa i znamy takie sytuacje niestety i znamy też takie historie ze szkół filmowych i szkół teatralnych, więc na pewno jest to też gdzieś tam oparte na doświadczeniach prawdziwych osób, ale jest to w pełni fikcyjna historia, bardzo, bardzo poruszająca, ale też świetnie napisana i świetnie nakręcona i naprawdę aż miło oglądać takie filmy debiutantów, którzy wiedzą co robią, którzy, mam nadzieję, będą też dzięki temu robić wielkie kariery i teraz po prostu PiS będzie im dawał pieniądze na wszystko, więc trzymam za nich kciuki. Utrata równowagi, rzeczy niezbędne, absolutni debiutanci. Bardzo serdecznie polecam. Wszystko w streamingu znajdziecie. Oglądajcie sobie, leżcie sobie na kanapie. No i tyle. Pa, pa.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: przetrwam.
1: Normalnie o tej porze.
2: Justyna Żukowska-Gołębieska, psycholożka Fundacji UNAWEZA, witam cię serdecznie.
3: Witam was serdecznie.
2: Wiktoria Strzelecka z Młodych Głów, również właśnie związana z Fundacją UNAWEZA, cześć.
4: I również witam was serdecznie, cześć.
2: Przyjechałyście tutaj, żeby powiedzieć o planie awaryjnym. Plan awaryjny na wakacje i na czym ten plan awaryjny polega, ta nowa inicjatywa właśnie od was z fundacji i z projektu Młode Głowy.
3: No tak, pokazuje na mnie Wiktoria jak na autorkę scenariuszy. No faktycznie, to by było logiczne. Plan awaryjny to jest kolejna lekcja, którą przygotowałam dla Fundacji UNAWEZA. I ona trochę odwraca myślenie o bezpieczeństwie. To znaczy, że postanowiłam stworzyć zupełnie taką nową lekcję o tym, jak bezpiecznie wyjechać na pierwszy w życiu wyjazd wakacyjny bez rodziców, czyli w gronie rówieśników, czy też innych osób, ale nie z poziomu moralizowania, z poziomu dorosłego, tylko zaprzęgnęłam do realizacji i stworzenia tych lekcji młodych ludzi. Czyli wszystkie pomysły, które mi przyszły do głowy, jak warto by było być może w danej sytuacji zareagować, czy powiedzieć coś, odmówić, albo jak coś zrobić, no, konsultowałam z nastolatkami, którzy mi mówią, o nie, tak się dzisiaj nie mówi, tutaj spokój, nikt tak by nie powiedział. Albo, że to cringe'owe, w ogóle przestań, to brzmi jak faktycznie, jakby właśnie ktoś stał z biurka, od biurka z psychologa albo gabinetu i właśnie zaczął cedzić takie słowa. Więc to są takie lekcje, które można zrealizować właśnie w ostatnim tygodniu szkoły, kiedy już nauczyciele nie wiedzą, co mają robić z młodymi ludźmi, a nastolatkom nie bardzo chce się do tej szkoły przyjść, to warto faktycznie w tym czasie poprowadzić takie zajęcia, które nie są po prostu nudne.
2: Wiktoria, czy ty sprawdzałaś w ogóle plan awaryjny i całe te przygotowane lekcje? Czy miałaś do tego dostęp?
4: Tak. Ja patrzyłam na plan awaryjny i w ogóle uważam, że to jest super rzecz, dlatego że jak sama pamiętam dopiero co, jak chodziłam do szkoły tak naprawdę, to te ostatnie lekcje przed wakacjami są już takie faktycznie spokojniejsze, to może obejrzymy film, to może nie przyjdziemy. I pamiętam, że mówiło się o bezpiecznych wakacjach, tylko zawsze mówiło się o takich sprawach czysto technicznych, czyli o tym, żeby patrzeć w lewo i w prawo, jak się przechodzi przez przejście, o tym, żeby uważać i nie pływać w zbiornikach niestrzeżonych. Wiadomo, takie zupełnie klasyczne.
2: Co również jest ważne, to podkreślmy.
4: Tak, to też jest oczywiście ważne i o tym też trzeba rozmawiać, ale faktycznie z perspektywy osoby młodej uważam, że nie miałam z tym styczności w szkole i nie mówiło się o tym tak często i uważam, że to jest właśnie super, dlatego że opiera się na sytuacjach, z którymi naprawdę młodzi ludzie się spotykają i na sytuacjach. Nie wiem, czy przypomniałabym sobie sama taką sytuację z własnej perspektywy, czy jakąś taką miałam, ale na pewno wiem, że moi rówieśnicy mieli i naprawdę młodzi ludzie się spotykają. No, wakacje kojarzą nam się z wolnością i z wyjazdami, ale to też jest czas takiego podwyższonego ryzyka, można powiedzieć, i jesteśmy jednak w trochę innej rzeczywistości niż w tej takiej codziennej bańce szkoła, dom, tak, czy jakieś zajęcia dodatkowe, więc uważam, że to jest super, tak.
2: I ten język właśnie, o którym Justyna wspominała, też jest, jakby odpowiada tobie.
4: Tak, dlatego że to są sytuacje wyjęte tak naprawdę z życia. To są sytuacje i realne rzeczy, odpowiedzi, pytania, które możemy dostać, sytuacje, w których po prostu młodzi ludzie mogą się znaleźć, więc...
2: Czytając o tym programie na waszej i stronie internetowej i właśnie do materiałów, do których się dobiłem, tam też piszecie o tym, że wakacje są takimi początkami dla niektórych młodych osób. Pierwsze festiwale, pierwsze wyjazdy, czy właśnie z rodzicami, czy bez rodziców. Właśnie podkreślmy na przykład w gronie znajomych bez rodziców. I ten plan awaryjny ma trochę pomóc przygotować się do tego. Ja mam pytanie, czy właśnie tak ze wszystkim musimy być przygotowani?
3: Ze wszystkim nigdy nie będziemy przygotowani, bo życie nas bardzo zaskakuje, ale z neuropsychologii wiemy, że mózg nie odróżnia za bardzo wyobrażonych sytuacji od tych realnie wydarzonych, czyli takich, które nam się wydarzają. I plan awaryjny jest o tym, że jeżeli młody człowiek wyobrazi sobie, że właśnie zgubił albo został okradziony i zgubił wszystkie dokumenty, albo właśnie zostały mu ukradzione razem z telefonem, i uwierzcie mi, że jak zapytałam nastolatków, co oni by wtedy zrobili, to oni nawet nie znają numeru telefonu alarmowego, ani nie wiedzą, gdzie by mogli na takim festiwalu udać się i do kogo, żeby poprosić o pomoc, bo telefon dzisiaj jest centrum wszechświata. Oni wszystko mają w telefonie, wszystkie kontakty do rodziców, wszystkie kontakty do bliskich, znajomych. Nikt nie zapamiętuje dzisiaj numeru telefonu. Jeżeli mówimy o tym, jak dojść do jakiegoś punktu, no to włączamy co? Mapę Google'a. Nikt z nas, z młodych, dzisiaj nie umie skorzystać z takiej naturalnej mapy analogowej. Więc plan awaryjny to jest takie, to jest na poziomie mentalizacji wyobrażenie sobie nie tylko trudnej sytuacji, która ma prawo się wydarzyć, ale też jak ją przezwyciężyć, czyli co zrobić, do kogo się zwrócić i w każdej lekcji, dla każdej grupy wiekowej na końcu jest taki aktualnie plan awaryjny w postaci małej takiej kartki, którą sobie drukują i wypełniają, gdzie jest numer telefonu do osoby bliskiej, gdzie jest numer telefonu alarmowego, gdzie jest numer telefonu albo do osoby koleżanki czy kumpla, z którym być może będę tam jechał, które mogą sobie złożyć, włożyć do plecaka czy do miejsca, które zawsze mają ze sobą, jakiegoś, nie wiem, kieszeni i tak dalej, że jak zgubią ten telefon albo znajdą się w sytuacji trudnej, to oni będą mieli taką kartkę, która gdzie przypomni im, że mogą też sobie pomóc. Ale to nie tylko to, bo jak mówimy o tych wszystkich trudnych sytuacjach, to my w zasadzie trochę to brzmi enigmatycznie, czyli jakie? Ale to jest na przykład właśnie to, że jadę na festiwal z paczką znajomych, ale poznaję nowych znajomych, a oni mnie zapraszają na chatę. I teraz bardzo by mnie ciągnęło do tego, żeby pójść na tą chatę, ale co zrobić, że no iść czy nie iść, co, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. I my nie mówimy tam, nie rób tego, zrób to, tylko jeśli boisz się wykluczenia z tej grupy nowej, bo młodzi boją się wykluczenia, nie chcą być asertywni, bo boją się, że zostaną odrzuceni. Albo jak powiedzieć koledze, który widać ewidentnie, że niekoniecznie jest trzeźwy, że ja nie wsiądę z tobą do samochodu, chociaż on wszystkich namawia, że wypił tylko jedno piwo. I jak to zrobić, żeby nie być uznanym za właśnie cringe'owego, albo jakiegoś boomersa, albo żeby nie stracić tej grupy, bo oni pojadą na chatę, a ja zostanę tu sam 200 kilometrów z domu, od domu. Więc jak to zrobić, żeby no, ochraniać też siebie?
2: Czyli taka dawka praktycznych właściwie porad i trochę przykładowych właściwie sytuacji, które można spotkać w trakcie wakacji. Te wszystkie lekcje, z tego co widziałem, są darmowe, więc są do pobrania ze strony internetowej. Do tego tematu planu awaryjnego projektu Młode Głowy za moment wrócimy.

0: normalnie o tej porze.
1: Jesteśmy cały czas na antenie Radia Campus, oczywiście w temacie planu awaryjnego projektu Młode Głowy. Ze mną jest Justyna i Wiktoria, właśnie z Unałezy i projektu Młode Głowy. Ja jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku przed Overmono, który właśnie przed momentem graliśmy, ja chciałem zapytać, co w takim razie, skoro plan awaryjny gdzieś nas przygotowuje i już wszyscy uznaliśmy jasno, że jest to potrzebne i przydatne, ale co z popełnianiem błędów z kolei? Bo ja też znam strony, że właśnie to popełnianie błędów trochę też nas uczy i że nie warto tak unikać popełniania błędów. I jak na to spojrzeć właśnie w kontekście tych nadchodzących wakacji?
2: To zależy jakich błędów. Bo jeżeli są błędy drastyczne w skutkach, czyli są dla nas zagrożeniem życia i zdrowia, to warto zawsze robić wszystko, żeby ich uniknąć. Natomiast to prawda, że to, co nas najlepiej uczy, to własne doświadczenie. Tylko pamiętajmy, czego my się chcemy nauczyć. My chcemy nauczyć się tego, żeby w sytuacjach trudnych i kryzysowych mieć dostęp do rozwiązań. Ale one nigdy nie będą idealne i nigdy nie wydarzy się tak, że będziemy stricte zawsze umieli, potrafili zrealizować wszystko dobrze. Natomiast myślę, że takie wyobrażenie sobie tego, jak moglibyśmy z danej opresji wyjść, uczy nas bardzo wiele, czyli uczy nasz mózg, że mamy zasoby, żeby sobie poradzić przede wszystkim w trudnych sytuacjach. Czyli to jest też inna forma uczenia. Natomiast czasami my potrzebujemy doświadczać różnych rozwiązań. I jak ty mówisz błędy, to ja sobie myślę, to są inne rozwiązania z innym skutkiem. To znaczy one mogą nam pokazać, co się wydarzy, kiedy znajdziemy na to rozwiązanie, które niekoniecznie nam służy, bądź służy innym. I okej, to też jest cenna nauka, ale mamy też inne obszary uczenia się, poprzez naśladowanie chociaż, nie? I młodzi właśnie wtedy najczęściej myślą, że robią okej, bo naśladują innych. A potem okazuje się, że ci inni jakoś się z tego wykaraskają, ale to my zostajemy tak naprawdę z ręką w nocniku, bo to na nas później spada na przykład cała konsekwencja błędów innych, od których chcieliśmy się tak uczyć.
1: A co mnie w ogóle zaskoczyło, że są badania, o których też wspominacie, no to akurat między rokiem 2013-2021 statystyki Komendy Głównej Policji, że to właśnie okres wiosenny i letni jest troszeczkę ta podwyższona wartość tych prób podjętych samobójczych przez młode osoby. Ja zawsze obstawiałem, że to jest bardziej okres jesienno-zimowy, gdzie jest chłodniej, ciemniej, a tutaj proszę, trochę się zaskoczyłem, szczerze mówiąc.
3: Wydaje mi się, że w ogóle w komunikacji planu awaryjnego jest tak fajnie napisane i ostatnio też Wiktoria Jędroszkowiak od nas z Młodych Głów napisała artykuł do Rzeczpospolitej i ujęła to tak, że od kryzysów nie ma wakacji. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby straszyć i nie chodzi o to, żeby chodzić cały czas w ciągłym stresie przez te wakacje. Chodzi o to, żeby z nich czerpać najlepiej, jak możemy, ale faktycznie to jest tak, że jeżeli jakaś osoba znajduje się w kryzysie psychicznym, to nie jest tak, że w wakacje on odpuszcza wbrew pozorom. Szczerze mówiąc, nie wiem, ja to przynajmniej tak widzę, że jak się wychodzi z tej takiej bańki codziennej i z tych codziennych obowiązków, to jesteśmy trochę czasami pozostawieni sami sobie w te wakacje. I to nie jest tak, że w wakacje magicznie lipiec, sierpień to są miesiące, w których kryzysy psychiczne odpuszczają.
1: No tak? Ja jeszcze w tym miejscu w ogóle bym uderzył w FOMO, Fear of Missing Out, że to jest wręcz przeciwnie, w wakacje. Tak. Chyba ze zdwojoną siłą uderza, że obserwujemy w dobie social mediów co chwila, że właśnie ktoś jest na super koncercie, ktoś jest z fajną paczką, siedzi na schodkach w Warszawie albo właśnie w innym mieście, czy wyjechał na wakacje do Włoch, Hiszpanii czy innego państwa i gdzieś to fear of missing out, myślę, że szczególnie tutaj się uwydatnia. No i też, jak sobie radzić w dobie social mediów z tym syndromem FOMO? Wakacje oczywiście.
2: Myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wakacji, ale faktycznie w wakacje to ryzyko się zwiększa, chociażby ze względu na większe poczucie osamotnienia u ludzi, którzy już nie spotykają się codziennie w szkole, a ich znajomi mają, okazuje się, inne plany niż ktoś zakładał i na przykład tej osobie ktoś powiedział, nie, sorry, nie spotkamy się, bo nie wiem, nie mogę wyjść z domu, ale jednak gdzieś na stories widzi, że świetnie się bawi właśnie z innymi ludźmi. To może być faktycznie dosyć trudne do zniesienia dzisiaj dla młodych. Wydaje mi się, że zanim nastąpią wakacje, warto by było zadbać o to, żeby mieć różne grupy relacyjne, czyli czy w różnych grupach mieć relacje, nie tylko opierać się na jednych relacjach z tą samą paczką, ale też budować relacje w innych miejscach. Nie każdy może wyjechać na wakacje, nie każdy może pozwolić sobie na to, żeby siedzieć na schodkach i kupić sobie lemoniadę. Nie każdy ma też takie możliwości, aby w ogóle spędzić ten czas z bliskimi, którzy muszą pracować. Ale wydaje się, że jest też wiele innych możliwości. Można na przykład spróbować wolontariatu i pójść do schroniska dla zwierząt albo fundacji i zapytać, czy nie potrzebujecie kogoś, kto by w wakacje wam pomógł. Można też spróbować, jeżeli jesteśmy osobami powyżej 15 roku życia, możemy spróbować swojej pierwszej pracy dla osób młodych i zarobić parę groszy i tam też zbudować nowe relacje. Chodzi o to, żeby wyjść z domu. Można wyjść z domu po prostu na spacer, można wyjść z domu do lasu, ale odezwać się do kogokolwiek, być może z kim już dawno nie miałem kontaktu, aby tylko nie zostawać z tym samym.
3: Mi się wydaje w ogóle jeszcze, że powinniśmy, my jako młodzi ludzie powinniśmy normalizować i dążyć do tego, żeby z taką akceptacją podchodzić do tego, że każdy ma prawo chcieć inaczej spędzać te wakacje. Żeby nie robić wokół siebie i nie robić innym i samemu sobie takiej presji, nie wytwarzać takiej presji, że wszyscy musimy robić to samo, jeździć na kolonie, obozy i każdy z nas musi mieć na Insta Stories dokładnie to samo w trakcie wakacji. Wydaje mi się, że my w ogóle sami też powinniśmy, mówię, jako młodzi ludzie dla siebie nawzajem, zacząć normalizować to, że ktoś chce pójść na piknik, ktoś chce wyjechać, nie wiem, za granicę, a ktoś chce po prostu pochodzić po górach, a może ktoś chce po prostu posiedzieć w domu, bo taką ma ochotę i ważne jest to, żeby spędzał te wakacje tak, żeby jemu było dobrze po prostu.
1: Ja myślę, że to jest doskonałe. Tak chciałem powiedzieć, że właśnie ostatecznie można i posiedzieć w domu, byleby się czuć tym dobrze i nie mierzmy się też skalą tego, co jest na social mediach. Jeśli chcemy w zdrowym rozsądku, to okej, bo tego nie unikniemy, bo social media są i ich nie usuniemy. Ale też, żeby wszystko to robić zdroworozsądkowo. Plan awaryjny jest na stronie lekcje.młodegłowy.pl, jest dostępny, jest darmowy i mamy ostatni tydzień przed wakacjami. Śmiało pobierajcie te wszystkie lekcje, scenariusze, wysyłajcie do nauczycieli, do szkół. No i co? I śledźcie też sociale Unałezy i Młodych Głów. Tam wszystko znajdziecie i też pewnie w wakacje możliwe, że spotkacie się właśnie z młodymi głowami w przeróżnych miejscach, ale też tam będziecie mieli dawkę tego, co jest dla was potrzebne na wakacje. Justyna Żukowska-Gołębieska, psycholożka Fundacji Unałeza i Wiktoria Strzelecka z Młodych Głów były właśnie ze mną tutaj i rozmawialiśmy o planie awaryjnym na wakacje. Dzięki wam wielkie i no życzę udanych wakacji.
2: Dzięki wzajemnie. Wielkie.

Iga Środek będziecie mogli jeszcze usłyszeć za moment, bo za moment sample, covery, bajery. Ja was żegnam, Dawid Buczek, do usłyszenia w kolejne piątki.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: Jest 16.30, Barbara Witan.
1: Akademickie Radio Campus.
3: Daniel Obajtek niedopuszczony do protestów w kopalni soli w Inowrocławiu. Mecz ATP Wimbledonu między Arturem Ferrym i Aleksandrem Zwieriewem, a także poszukiwania pumy w województwie zachodniopomorskim.
1: Wiadomości.
3: Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie incydentu w kopalni soli w Inowrocławiu. Przypomnijmy, przy wejściu do siedziby kopalni soli Solino należących do grupy Orlen doszło w czwartek do przepychanek. Europoseł Daniel Obajtek, który chciał dołączyć do uczestników protestu głodowego, nie został wpuszczony do firmy przez zagradzającego mu drogę prezesa spółki Wojciecha Kotlarka. A tak o sytuacji wypowiada się premier Donald Tusk.
4: Kiedy patrzę na wyczyny pana Obajtka i także na zarzuty, które na nim ciążą, i całą tę otoczkę i skandalu i nieprawidłowości. Myślę sobie, że w jakimś sensie ta akcja prezesa firmy kopalni Solino była nie tylko uzasadniona, ale ma taki symboliczny wymiar. Pokazał właściwe miejsce panu Obajtkowi. Jego miejsce jest na pewno poza życiem publicznym.
3: W związku z próbą wejścia Obajtka do budynku, europoseł z Inowrocławia Krzysztof Brejza poinformował, że złożył do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Obajtka.
1: Sportowy kampus.
3: Przenieśmy się teraz na trawiaste korty tenisowe w Londynie, gdzie rozgrywa się półfinał ATP Wimbledonu. Trwa właśnie pierwszy mecz półfinałowy między Brytyjczykiem Arturem Ferrym, a Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Zwycięzca wielkoszlemowego Roland Garros wygrał już dwa pierwsze sety 7-6 i 6-2. To jednak nie będzie jedyne tenisowe starcie. Zaraz po zakończeniu meczu między Brytyjczykiem i Niemcem na głównym korcie zmierzą się ze sobą aktualny lider klasyfikacji Jannik Sinner oraz siedmiokrotny zwycięzca Wimbledonu Novak Djokovic. Trwają poszukiwania pumy w województwie zachodniopomorskim. Puma została zauważona wczoraj na styku gmin Polanów i Bobolice przez myśliwego, który spotkanie z nią nagrał i wstawił na Facebooka. Ponoć zwierzę przychodziło w te okolice już wcześniej, jednak nie bało się człowieka. Może to oznaczać, że jest starsze i przygłuche, poinformował Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Nie ma jednak pewności, czy jest to osobnik dziki, czy może zbiegły z hodowli. Poszukiwaniami zajmują się Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz szczecińska firma specjalizująca się w odławianiu dzikich zwierząt. Do działań używają fotopułapek oraz dronów i ostrzegają mieszkańców gminy przed wchodzeniem do lasów. Jak się okazuje, to nie pierwsze poszukiwanie drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, lecz zwierzęcia wtedy nie zlokalizowano i nie odłowiono.

0: Sample, covery, bajery.
1: W dzisiejszych samplach, coverach, bajerach mówię o takich może trochę zaskakujących coverach. Hasło robocze tego odcinka to serio nagrali ten cover. Teraz będzie trochę z naszego rodzimego, pięknego, wspaniałego podwórka. Polska. Jest oddzielny odcinek sampli coverów, bajerów o Albo Inaczej. Zresztą jest kilka odcinków o wspaniałych polskich artystkach, które no coverowo bardzo mocne zawsze są i były. Ale teraz konkretny przykład. Zespół Duet Problem i numer pod tytułem Interpol doczekał się przepięknego, całkiem innego niż oryginał coveru. Za nim stoi fajna dziewczyna, producentka, wokalistka Iwo. No i posłuchajmy, jak ten Interpol ma dwie twarze. Problem i Iwo.
2: Siądź na chwilę i lećmy. Pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: mną deszcz.
1: Polskie coverowe wątki, do nich jeszcze pod koniec programu wrócimy, ale teraz cover, który nieraz budzi takie poruszenie pod hasłem naprawdę to jest cover, tak bardzo pasuje do artysty. No i tak, świetnie pasuje do artysty, co przyznał sam twórca tego numeru. O co chodzi? O numer pod tytułem Hurt, który automatycznie może być kojarzony z Johnnym Cashem. Nagrał przepiękną wersję tego utworu, powstał przepiękny klip. Zresztą to wszystko wydarzyło się pod koniec życia Johnnego Casha i pewnie artysta przeczuwał, że jakoś będą to numery pożegnalne, bo ten numer Hurt znalazł się na albumie, który zawiera też hymny kościelne, a do tego są covery na przykład Depeche Mode czy Soundgarden, U2 czy właśnie Hurt Nine Inch Nails, czyli Trenta Reznora. Ten utwór został podsunięty niejako Cashowi przez legendarnego, już tak mogę

powiedzieć, producenta Ricka Rubina. On zresztą od lat zna się z Trentem Reznorem. Rick Rubin, tak samo jak Trent Reznor, zasługują na oddzielne odcinki sampli coveru Bayerów. To się kiedyś wydarzy. W każdym razie Johnny Cash nagrał przepiękny cover Hurt. Zmarł 12 września 2003 roku, kilka miesięcy po drugiej żonie. Zresztą gdzieś to wszystko pięknie wybrzmiewa. Pięknie można to podejrzeć w klipie do utworu Hurt. Posłuchajmy coveru i oryginału. Johnny Cash i Nine Inch Nails. Zespół, który oczywiście, mam nadzieję, że to wiecie, kojarzony jest trochę mocniejszą, mroczną może nawet muzyką. To jest taka surowa elektronika, jeżeli mamy szufladkować. Tak sobie w mózgu trochę szufladkuję.

Pulled Through Hurt w wykonaniu Johnny'ego Cash'a i Nine Inch Nails napisane przez Trenta Reznora, czyli Nine Inch Nails. To w 1995 roku oryginalnie się ukazało, to znaczy ten numer na albumie Nine Inch Nails. Nie był nigdy singlem ten utwór, ale właśnie na albumie The Downward Spiral się ukazał. A teraz kolejne zestawienie, kolejne może zaskoczenie. Może to być takie zaskoczenie, jak ludzie są zaskoczeni, że Pilates to nazwisko jego twórcy. Jego, czyli Josepha Pilatesa. I tak samo Girls Just Wanna Have Fun napisał, wykonywał w oryginale mężczyzna. Oczywiście w głowie mamy Cindy z lat 80., ale prawda jest taka, że za tym stoi Robert Hazard. 1979 rok, a Cindy Lauper wzięła się za ów cover, wydała go w 1983 roku. Girls Just Want to Have Fun to numer, który też był setki razy coverowany, różne gwiazdy, większe, mniejsze, popowe, rockowe, brały sobie czy fragmenty, czy coverowały ów numer, no bo taki hymn dziewczęcy bardzo jest. Girls Just Wanna Have Fun. Posłuchajmy najpierw w oryginale Robert Hazard, a potem właśnie w wykonaniu Cindy Lauper.

Girls Just Wanna Have Fun, to w wykonaniu takim, jak znamy, chyba najbardziej Cyndi Lauper, a w oryginale Robert Hazard. Teraz polskie podwórko. Ja już trochę o tym utworze mówiłam, bo historia coverowa tej piosenki, tego utworu słowno-muzycznego jest bardzo ciekawa, momentami bardzo smutna, trochę zawiła. Ale postaram się jeszcze raz o tym opowiedzieć. W podcaście numer 50 sampli coverów Bayerów jest też o tym mowa, ale już opowiadam, o co chodzi. Na pewno znacie ten numer.

Me Softly with His Song został nagrany przez młodą folkową artystkę Loli Lieberman w 1972 roku. Ona była po części, jest po części współautorką słów, ale gdzieś tam przez takie zawiłości świata mężczyzn, chyba tak mogę powiedzieć, i wytwórni tak działających wtedy, została wygumkowana całkowicie z autorstwa słów, a chodziło o to, że ona poszła na koncert i pod wpływem innego numeru napisała właśnie, jak autor koncertujący wtedy zabijał ją powoli piosenką. Chodzi o utwór Empty Chairs. W każdym razie ona zanotowała sobie słowa, zadzwoniła do autora słów, który w pewnym momencie całe to autorstwo przejął. Biedna Lori, jak mi się wydaje, gdzieś wycofała się całkowicie wtedy z rynku muzycznego. Trochę powróciła w latach 90., ale to ona stoi i jej uczucia, jej emocje stoją za Killing Me Softly with His Song, Lori Lieberman, 1972 rok. Później wzięła się za ten utwór Roberta Flack. I to kolejny chyba cios dla tej wtedy młodej Lori, bo jak sama opowiadała w wywiadach, często się zdarzało, że widziała w gazetach nagłówki, czyja wersja jest lepsza. Ona sama w wywiadzie przyznała, że ona by nie nagrała takiej wersji, że to, co zrobiła Roberta Flack z tym utworem, jest przepiękne. W każdym razie, my znamy tę wersję Roberty Flack, Killing Me Softly with His Song.

Potem wydarzył się ten polski wątek. Anna Jantar nagrała piosenkę Zabijasz mnie swoją piosenką, 1975 rok. Ten cover powstał na potrzeby programu telewizyjnego Przeboje Świata, czyli no, generalnie chodziło o to, że polscy artyści wykonują zagraniczne utwory. 1975 rok, Anna Jantar właśnie nagrała Zabijasz mnie swoją piosenką.

0: znamy, jak mi się wydaje, bardzo dobrze znamy ten numer z lat 90. Fugees, Killing Me Softly, to też wielki hicior, ogromny nawet. Na koniec zagramy właśnie, może trochę nawet taki miks tych wszystkich wykonań. Killing Me Softly with His Song, wszystkie artystki tam będą. To były sample, covery, bajery, wszystkie odcinki na naszej stronie radiocampus.fm, we wszystkich streamingach. Ja też zachęcam, polecam, można się do mnie odzywać, chociażby na Instagramie i podsyłać mi różne sample, covery. Zawsze chętnie pogadam. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

Like it's hard, no darling.

0: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Mamy 17.30. Barbara, witam.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Nowe przepisy w sprawie hulajnóg i rowerów elektrycznych. Obchody 85. rocznicy pogromu w Jedwabnem. Oraz dzisiejszy mecz Hiszpanii i Belgii w rozgrywkach o Puchar Świata.
2: Wiadomości.
1: Resort infrastruktury pracuje nad zmianą przepisów dotyczących hulajnóg i rowerów elektrycznych. Mają one doprecyzować regulacje prawne i techniczne pojazdów, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zwrócił uwagę na to, jak dużym niebezpieczeństwem dla pieszych jest duża prędkość pojazdów. Dlatego zmiana ustaw będzie dotyczyć kierujących pojazdami, a także systemów homologacji oraz ich wyposażenia. Jak mówił minister infrastruktury, policja i inne służby zmaga się z problemem sprowadzania do Polski różnych wynalazków elektrycznych, co do których rzeczywistego przeznaczenia w kwestii użytkowania nie ma pewności.
3: Komisja Europejska pozwala naprawdę na sprowadzanie takiego szajsu do Polski. Wprowadźmy jasne nasze europejskie przepisy, gdzie hulajnoga elektryczna ma takie, a nie inne parametry techniczne i nie da się tego przerobić, że będzie to jechało 100 na godzinę po autostradzie, no bo do takich cudów też dochodzi.
1: Dlatego decyzję o tym, jakiego rodzaju sprzęt będzie sprowadzony do Polski, miałby podejmować transportowy dozór techniczny. Odpowiadałby też za kontrolę modyfikacji hulajnóg i rowerów elektrycznych pod kątem rozwijanej prędkości. W Jedwabnym rozpoczęły się uroczystości w 85. rocznicę mordu ludności żydowskiej. Modlitwę za zmarłych przy pomniku upamiętniającym ofiary, jak co roku zorganizowała warszawska gmina wyznaniowa żydowska. W tym roku teren oficjalnych uroczystości jest ogrodzony barierkami i ochraniany przez służby. W uroczystości uczestniczy m.in. naczelny rabin Polski Michael Szudryk, a także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu w Jedwabnym w 1941 roku dokonali Polacy z inspiracji Niemców. Kwestionujące te ustalenia skrajnie prawicowe środowiska w pobliżu dzisiejszej uroczystości zorganizowały swoje spotkania.
2: Sportowy kampus.
1: Przenosimy się teraz do świata piłki nożnej. Co nas czeka podczas dzisiejszych rozgrywek Pucharu Świata? Wczorajszy mecz rozpoczynający rozgrywki ćwierćfinałowe między Francją a Maroko zakończył się zwycięstwem reprezentacji Francji 2-0. Dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć starcie między Hiszpanią a Belgią. Podczas konferencji prasowej przed meczem dziennikarze poruszyli temat m.in. faworyzacji względem reprezentacji Hiszpanii. Tak brzmiała wypowiedź trenera reprezentacji Hiszpanii Luisa de la Fuente na ten temat. Ja nie mam żadnych obaw, strachu ani kompleksów, by powiedzieć, czy jesteśmy faworytem, czy nie, bo uważam, że to nic nie gwarantuje. Co mi się jednak podoba, to fakt, że jeśli mówią ci, że jesteś faworytem, to znaczy, że ktoś docenia pracę, którą wykonałeś. Ale w każdym razie w tego typu meczach, uwierzcie mi, nawet jeśli się tak wydaje, nie ma faworytów. Mecz podopiecznych De La Fuerte z Belgami rozpocznie się dzisiaj o 21.00.

i w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: To była piosenka.
1: Tak, to była piosenka, tak.
0: A my to jesteśmy kto? To jest spóźnieni.
1: Kuba Sołtysik.
0: Marta Boroń. My tu jesteśmy, moi kochani, ale po prostu deszcz, wiecie.
1: Tak.
0: Urwanie chmury,
1: więc no cóż.
0: Ale startujemy.
1: Startujemy.
0: Nie ma co.
1: Zaczynamy, tak.

0: Linia telefoniczna oczywiście otwarta 228-77-2205 i SMS-ki również i na WhatsAppie 886-971-971.
1: Alternator.
2: I teraz propozycja numer 2 od nas, czyli Midnight Request Line od Scream. Ja tylko przypomnę, w alternatorze numer niezmienny 228-27-7205. Albo oczywiście SMS-ki 886-971-971.

0: No i czekamy na SMS-y, czekamy na telefony 228-7720-5, linia jest otwarta, odbieramy już pierwsze głosy. Ktoś napisał właśnie myślałem o Bad Dadan, mój 5-latek uwielbia, głosujemy na 1. No i doskonale. No i
1: pięknie, to jest dobry wybór.
0: Zapisujemy, przepraszam, bo ja zabrałam twoją kartkę, myślałam, że to jest...
1: Zabrałaś moją kartkę, właśnie nie wiedziałam, myślałam, że masz
0: największy plan. Nie, myślałam, że to jest moja, tutaj... przepraszam. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Oj, nie słyszymy.
1: Momencik. Halo.
0: Halo.
1: To teraz się słyszymy.
2: Teraz słyszymy?
1: O, tak, słyszymy
0: się, jak najbardziej.
2: To ja, Maciek.
0: Cześć, Maciek.
2: Dzwonię na 1, bo wydaje mi się, że ta 1 ma taką energię na rozgonienie tych chmur, a ta 2 tak jakby się pogodziła.
0: To prawda.
1: Trochę tak jest.
0: Zgadzam się.
1: Dokładnie tak. Dobre
2: spostrzeżenie. To ja się absolutnie nie zgadzam.
1: Okej, czyli ty jesteś... Dobra, to Maciek, ja muszę zadać to pytanie, bo czasami są takie złote sposoby właśnie na taką pogodę. Czy ty masz taki złoty środek, takie remedium, co robić w piątkowy popołudnie? W piątkowy
0: deszczowe.
1: Deszczowe.
0: I to letnie.
2: Siąść w kampera i jechać nad polskie morze, zobaczyć, czy ten sztorm wyrzucił kurszy.
0: Jezu, nie pomyślałabym o tym jako pierwszy plan, ale to brzmi super. Jesteś fanem kamperów, jak mniemam.
2: I bursztynów,
0: no oczywiście, że tak.
1: Okay.
0: Ale jednak kampery to jest ostatnio temat bardzo na czasie. Tak. I kampery stały się trochę modne, mam wrażenie.
1: To już chwilę, mówisz?
0: No ja to ostatnio do mnie dotarło. Ale bursztyny ekstra. Ja uwielbiałam to robić, jak byłam mała. Był jedyny plus,
2: no
0: jak...
2: To wsiadaj dzisiaj w samochód i jest tak jakby po takim sztormie na bank będą.
0: Ale nie wiadomo, czy był sztorm.
2: To mi trzeba.
0: Bo tutaj u nas...
2: Był sztorm. Nie, ostatnie kilka dni, internetu to na pewno nie macie.
0: No nie, no wiem, że było, na przykład w Krynicy Morskiej było bardzo ostro, ale czy dzisiaj był?
2: No,
0: jak się popatyguje i co?
2: Nie, to jest, to tak od 2-3 dni, był 3 dni temu taki duży, ale tam wieje ciągle mocno. I poza tym to nie jest tak, że w trakcie sztormu najlepiej bursztyn, tylko po sztormie. Nie?
0: No,
2: a tam był taki sztorm, że w Krynicy, no to taką knajpę, co tam rozstawili deszek namiot na plaży, no to już zabijają mi zaraz, już nie ma.

0: No,
1: taki porządny sztorm.
0: To prawda, no, ale do Krynicy daleko, to i tak bym się tam, zapuszczałabym się tam, tylko gdzieś Trójmiasto.
1: Nie chodzimy samochodem.
0: Jeszcze raz?
1: Nie,
0: samochodem,
1: tak
0: no. Oczywiście.
1: To jest tak samo blisko jak Trójmiasto.
0: No nie, no do Krynicy to przecież jedziesz tam na wschód bardzo, praktycznie do granicy. No nie?
1: Jedziesz, nie, do granicy to Piaski.
0: No, okej. Piaski są najdalej.
1: Jedziesz S7 i przed samym Trójmiastem odbijasz na wschód i Krynica i Piaski to w ogóle tam pal licho. Jak jest początek Mierzei Wiślanej, to jest taka wiocha, która się nazywa Mikoszewo.
0: Ja to wszystko znam, Maciek. Ja
2: i
0: to wszystko wiem.
1: Tam nie ma nic.
2: Wszyscy już wiedzą, jak dojechać.
1: Nie ma nic, tylko bursztyn.
0: No tak, dobra, ale jak jedziesz... Maciek, ale jak jedziesz od Mikoszewa do Krynicy Morskiej, no to tam się jedzie no z dobre z 50 minut tą drogą przez las.
1: Nie, do Krynicy z pół godziny. Z 50 minut to jedziesz właśnie na sam koniec do Piasku.
2: Ewidentnie każdy ma swoją ścieżkę.
1: Chyba, że w nocy. W nocy tam trzeba jeździć bardzo powoli, bo tam jest super dużo zwierzyny i wszystko wyłazi na drogę.
0: No to prawda. Ja od kilku lat jeżdżę właśnie na Mierzeję Wiślaną i teraz mam upatrzone tak. No Jantar to się robi bardzo popularny tam. Junoszyno to jest taka mała biocha tam, ale jest super.
1: Za Mikuszewem.
0: I stegna to już takie bardziej już komercyjne.
2: Ja mam wrażenie, że entuzjasta polskiego morza trafił na entuzjastę polskiego morza.
0: Tak,
2: zdecydowanie.
0: Ja naprawdę uwielbiam polskie morze.
1: Przejmujemy tą audycję.
2: Przejmujecie tą audycję. Ja w zasadzie jestem zbędny tutaj. Pogadajcie sobie, ja zrobię.
0: Nie, dobra. Ja dzisiaj się wybieram do Łodzi akurat, więc nie w tą stronę. No. Ale zachęciłeś mnie, no muszę
1: pomóc. Słuchajcie, jak znajdę bursztyn godny chwalenia się, to oznaczam Radio Campus.
2: Dobra, bardzo prosimy.
0: Trzymam za słowo.
2: Dzięki, Maciek.
1: Dobra.
0: Dzięki za głos.
1: Kajo.
2: Trzymaj się, pa. Powodzenia, hej. No i tak, przypominamy numer telefonu 228-27-7205. Możecie do nas dzwonić, opowiadać, co robisz w taką pogodę, albo może macie jakieś inne plany, na przykład zbieranie bursztynu, to też jest jakaś opcja. Jesteśmy dzisiaj nieco spóźnieni, ale to
0: już
2: wybaczamy przez tą pogodę.
0: Wszyscy o tym zapomnieli,
2: tak. Przypadki chodzą po ludziach.
0: To prawda, ale nie wiem, czy ty... No ty nie byłeś w deszczu, bo ja miałam spacer w takiej ulewie, naprawdę.
2: Aha.
0: Wszyscy wokół mnie stali gdzieś tam pod budynkami, a ja no... O, Maciek dzwoni. Halo.
3: Halo.
2: Słuchamy,
0: a to
2: tak?
0: Inny Maciek.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Czy...
3: W związku z moim przedmówcą,
0: tak?
3: Moim imiennikiem.
0: I właśnie, dlatego tutaj...
3: I tym za długim gadaniem o morzu, którego nie lubię, głosuję na dwójkę.
0: Okay. Dobrze.
2: Na przekór.
3: I będzie dwójka i polecam góry.
2: Góry
3: są dobre w każdą pogodę, niezależnie czy pada, czy nie bada, czy słońce, czy nie. Słońce tam zawsze jest fajne.
0: No, mam entuzjastów i gór, i morza, ja niestety, ja po prostu jestem za morzem.
3: A wyobraź sobie, że właśnie w taką pogodę siedzisz sobie w domku z widokiem na góry, ze szklanką rudej, z kominkiem odpalonym i z ciekawą książką i kontemplujesz przyrodę, która cię otacza razem z tym, co się dzieje w książce.
0: No to też jest piękne,
2: tak,
0: no
2: to jest dobra
0: poczułam
2: wizja.
0: To
2: jest dobra wizja.
0: Nawet miałam
2: weekendu.
0: Lekko miałam gęsią skórkę, jak Maciek to mówi.
2: Faktycznie, potwierdzam, tak jest.
3: Dobrego wieczorku.
0: Miłego
3: Hejko.
0: Również.
2: Dzięki
0: za głos. Na razie, pa.
2: No dobra, no to chyba czas, my zliczamy głosy.
0: I możecie pisać albo dzwonić.
2: Albo dzwonić,
0: kto tutaj
2: tak.
0: Jest team morze, kto
2: no, ale
0: jest team góry.
2: Na razie też...
0: Nie spodziewałam się, że ten temat dzisiaj wypłynie, że będziemy rozmawiać o tym, czy góry, czy morze.
2: No w końcu wakacje, trzeba
0: no,
2: ten temat poruszyć.
0: No w końcu wakacje, niby tak.
2: No dobrze, no w takim razie my zostawiamy was z przemyśleniami, przemyślcie, dzwońcie do nas zaraz, a teraz posłuchajmy Jackie Down the Line od Fontaines D.C.

0: Reklama.
1: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury, Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
0: Reklama.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: i to mocna, jak słyszycie. Jedyneczka to Mysłowic i Peggy Sue nie wyszła za mąż. Głosy zbieramy pod 228277205 lub 886-971-971.
1: Alternator. Zdradliwa wena, raz jest,
2: raz i nie ma, choć podstępuje. Very Polish duo, kontynuacja tego duetu. Druga para od nas to Wena od Kaliber 44. Rozpoczęte dzieło i coś się zacięło, a ile to już lat minęło. Very, very Polish duo, wasze głosy zbieramy pod 228277205. Tutaj do nas dzwonicie.
1: Chłopcze, chcesz jeszcze? Cóż, proszę bardzo. Jedni łakną, inni wzgardzą. Od lat iluś.
2: No albo oczywiście SMS-ki 886-971-971.
1: Kręcić i nęcić jak cukierki. Poprawiam usterki, zmieniam jak fale radia. Nutki stoją w rządku jak honor.
0: Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Cześć.
3: Chciałam zagłosować.
0: Dobrze, a z kim mamy przyjemność?
3: Kaśka.
2: Cześć, Kaśka. Kaśka.
0: Cześć, Kaśka, na co głosujesz?
3: No, przez tych bym wzięła Mysłowic.
2: Mysłowic,
0: na
2: dobrze.
0: Mysłowic, dobrze. Dobrze, czyli na jedyneczkę.
2: Oczywiście.
0: A skąd do nas dzwonisz?
3: O, jestem w czasie właśnie, jeszcze mam 2 godziny, więc będę wam towarzyszyła przez te następne 2 godziny.
0: Bardzo się cieszymy.
2: Dokąd zmierzasz właśnie w takim razie?
3: Zmierzam z Warszawy do Chrzanowa, do mojego rodzinnego miasta, odwiedzić rodziców i siostrę i ogólnie.
0: A Chrzanów to chyba śląskie, czy to małopolskie jeszcze?
3: Kiedyś było katowickie,
0: no
3: a po zmianach jest małopolskie, bo jest dokładnie między Katowicami a Krakowem.
0: Tak, tak, ja tam byłam w Chrzanowie, pamiętam, kiedyś, jak byłam jeszcze malutka, z moją przyjaciółką na koncercie Dawida Kwiatkowskiego, bo grał na, chociaż nie, to było chyba w Harsznicy, na Dniu Kapusty.
3: No to nie w Chrzanowie, nie ma Dnia Kapusty, ale z Chrzanowa pochodzi bardzo znany zespół Sztywcy Palacz.
0: Tak, tak,
2: o,
0: tak,
2: proszę.
0: Tak.
2: No jakie właśnie mamy ciekawostki?
3: To jest nasza duma chrzanowska.
2: O, proszę.
0: To no prawda, to prawda. Teraz przypomniałaś mi tą ciekawostkę, bo gdzieś mi to, gdzieś to wiedziałam, ale mi umknęło. No dobrze, no
2: dobra,
0: to w takim
2: to ja
0: razie...
2: Mam jeszcze,
0: no dobrze,
2: ja
0: proszę.
2: Mam jeszcze taką propozycję, a z uwagi na to, że jesteś 2 godziny w trasie, to my tutaj postaramy ci się umilić rzeczywiście te 2 godziny.
0: Tylko chciałam powiedzieć, że chyba nie będziemy odbierać do samego końca, do Chrzanowa.
2: No ale to można w internecie oczywiście,
0: no,
2: słuchać,
0: oczywiście,
2: ale to
0: tak
2: nieważne. Możemy ci umilić...
3: No ja w internetu was słucham z komórki.
2: No właśnie, właśnie, właśnie.
3: To gdzie?
0: Nie ma problemu.
3: Oczywiście, że przez internet jesteście wszędzie.
2: Tak jest, ale właśnie, czy ty masz życzenie jakieś, może czegoś posłuchać, to może będziemy w stanie tutaj, wiesz, coś ci puścić, żeby ci umilić tą trasę.
3: Oj, wiecie, jakbyście mogli puścić coś starego bardzo, Queenów, to by było super.
2: Queenów.
0: Oj, oj, oj.
2: No to może być,
0: ale
2: to może być
0: powiem
2: ciężkie,
0: ci, Kaśka,
2: ale zobaczymy,
0: że w dobre nuty uderzysz, powiem ci, w dobre struny, czy jak to się tam mówi, no bo ja Queen zawsze w moim serduszku, ale... Ale nie wiem, chyba nie ma.
2: Zobaczymy, zobaczymy,
0: ale może
2: co się da zrobić.
3: Ale może macie Davida Bowiego, tego ostatniej płyty. Taka smutna ta płyta, ale taka piękna. Black Star.
0: Może to, jakieś covery mamy.
2: To zobaczymy, co się da zrobić w takim razie.
0: No.
2: Zapisujemy głosy.
0: Dzięki,
2: bardzo ci dziękujemy.
0: Dzięki za telefon, trzymaj się.
2: Trzymaj się, hej.
0: Pa. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy.
0: Nie
4: sprawdzaliśmy, na kogo można głosować. Ja muszę to powiedzieć, bo ja z Bohana na to wiodę.
2: Okej, okay, to tak. Na jedyneczce mamy Peggy Sue nie wyszła za mąż od Mysłowic, albo Wena od Kaliber 44.
0: Także
4: nie, no to Kaliber.
5: 3 razy na Kaliber.
0: Na Kaliber.
2: Dobra, a w ogóle to tak.
0: Ale tam macie wesoło.
2: Jak jest was trójka, to bardzo prosimy się wszyscy, przedstawcie nam.
4: Paweł.
5: Tyłek.
0: Pamiętali. I gdzie jesteście? Co robicie?
4: No jedziemy z Bilarda na Mokotowie, także no, wakacje w pełni.
0: Już z Bilarda miałam powiedzieć, ale to przecież wakacje, no to można nawet chodzić na Bilarda o 9 rano.
2: Można.
0: Można.
2: Można, oczywiście, ale tak.
0: A w takim razie jakie macie plany na wieczór, no bo to 18 dopiero.
4: No, na wieczór. Żona pojechała pilnować dziecko siostrze, także my mamy wieczór właśnie w trójkę, jak na razie.
0: Męski wieczór.
4: Nie mamy planu, także zobaczymy.
2: Czyli plan,
4: co się będzie
0: działo. Jakieś mecze są. Znaczy, nie żeby codziennie ich nie było, ale dzisiaj też.
4: No nie, piłka nożna to nie mój świat, także koszykówka, to może gdyby tak było, to tak.
0: No i fajnie.
4: Także pozdrawiam tylko ekipę z odcinku Warszawa, także zawsze to robię, jak do was dzwonimy.
0: Pozdro również. Pozdrowienia
2: lecą. Oczywiście.
0: No to super. W takim razie życzymy wam udanego wieczoru, popołudnia i całego weekendu. Super macie ekipę, więc na pewno będzie zabawniej, będzie super. I dzięki za telefon.
4: Dzięki.
2: Trzymajcie się, hej.
0: Zbieramy głosy z SMS-ów, spisuję i z WhatsAppa. Ktoś pyta, czy to leciało już kiedyś u was na antenie? Czy to jest pytanie odnośnie do tej pary? Dobra, odbieramy. Halo, dzień dobry.
6: Siema.
2: Z kim mamy przyjemność?
6: Co tam u was?
0: O.
6: Palu z Kamilem, wracamy z roboty.
2: O, super.
0: Super.
2: Super elegancko.
0: Taka idealna godzina na wychodzenie z roboty. A co u nas? Było ciekawie. Pierwsze pół godziny alternatora było bardzo ciekawe.
2: Bardzo dynamiczne,
0: troszkę stresujące, tak. Ale już wszystko jest git.
2: Nadrobiliśmy. Tak. A co u was właśnie? Jakie plany, co robicie, gdzie zmierzacie?
6: No wracamy z Otwocka do Ostrołęki właśnie.
2: No dobra. I jak sytuacja korkowa?
6: No jedziemy na ostrów, także jest spokojnie. Ekusenka się nie nadaje do jazdy.
2: No to klasunia.
0: Obawiałam się, że jak taki deszcz i ulewa, to może być ciężko. I może być bardzo zakorkowane. I będziecie do nas dzwonić przez to. Ale korków nie ma, ale i tak dzwonicie, więc jest super.
6: Korków nie ma, ale i tak jest fajnie.
0: Dokładnie tak.
2: A jakieś plany konkretne na wieczór są, czy one się dopiero stworzą?
6: Nie, no chyba odpoczynek.
0: Odpoczynek, no bo no, to piątek. Taki, no. Ale chwilka, było głosowane? Nie było głosowane?
6: Nie było.
0: No to zapraszam.
6: Chyba na wenę poprosimy.
0: Na wenę, na kaliber, dobra.
2: Zapisujemy.
0: Jeden głos?
6: Dwa.
0: A kto tam jeszcze
6: głosuje? To jest Lemokami.
7: Jak najbardziej, dobrze. Dwa głosy, dobrze.
2: No dobra, to zapisujemy Zapisane. W takim razie. No dobrze panowie, no to w takim razie życzymy wam miłego chillowania.
0: Dzięki,
2: trzymajcie
0: że zadzwoniliście, na razie.
6: Również. Pierwszy raz się połączył do radia.
2: Gratulacje debiutu.
0: Tak. Myśmy tutaj fanfary zrobili, ale nie umiemy, także...
2: Nie umiemy, ale gratulacje... Mamy to. Dzwońcie częściej.
6: Pozdrawiamy, dzięki.
2: Trzymajcie się, hej. No dobrze, no i tym miłym akcentem chyba czas zostawić was ze zwycięzcą poprzedniej pary, czyli Badadan od Chase.
0: Badadan.
2: Status. Posłuchajmy.

0: Alternator.
1: Check it out. Od Bestie Boys. To jedyneczka w tej parze. Niezmiennie 228277205 albo 886-971-971. Tutaj głosujecie.
0: Alternator.
2: Macie tutaj trochę funku, no tak się składa, że mamy The Funk Phenomena od Armand van Helden. Przypominam, 228277205, możecie do nas dzwonić pod ten numer telefonu. No albo oczywiście SMS-ki 886-971-971. No i słuchajcie, zaczynamy. Linie otwarte 228277205. Dzwońcie do nas śmiało.
1: Tak, a ja w międzyczasie czytam wasze wiadomości i na WhatsAppie, i w SMS-ach. Zapytajcie proszę, czy ktoś nie ma na sprzedaż singiel kalibru 44 Konfrontacje.
2: Pytamy.
1: Otwieramy, tak, otwieramy nasz rynek, tak. I odbieramy telefon. Halo, dzień dobry.
3: Jarek z tej strony.
1: Cześć Jarek.
3: Co ja to? Na jedyneczkę. Mocna para, ale na jedyneczkę.
1: Na jedyneczkę. Na Bestie Boysów.
2: Check it out dla ciebie. Jarku, co u ciebie?
3: A bardzo dobrze. Skończyłem pracę, zaraz będę gotował kolację.
2: A co będzie w takim razie gotowane?
3: To jest takie może trochę dziwnie brzmiące danie, ale to jest naprawdę pyszne. Buraczkowe risotto z grillowanym kozim serem.
1: Nie, to wszystko brzmi super.
2: Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale Marta po mojej prawej jest dietetyczką w związku z tym, jak ona mówi, że coś jest super, to naprawdę jest super.
1: No, risotto i buraczki i w ogóle to... A to dla kogo gotujesz, że tak się ośmielę zapytać?
3: No, dla rodziny całej.
1: No, dobrze.
2: Zazdrościmy rodzinie w takim razie. Tak. Narobiłeś nam smaka, Jarek.
1: Jeden
3: tylko minus jest, że nie udało mi się kupić świeżego tymianku, bo jeszcze tymianek powinien być
2: na świeży tymianek. Full wypas, naprawdę.
1: No, ale dobrze, możesz nas paczki, my cię dzisiaj rozgrzeszamy.
2: Ale czekaj, czy to jest tak, że ty gotujesz, a ktoś na przykład zmywa, czy ty robisz full serwis?
3: W sumie to większość rzeczy do zmywarki, tak?
1: No właśnie, ale chciałeś Kuba poddymić.
2: Chciałem poddymić lekko.
1: No i się nie udało.
2: Byłem ciekawy.
3: Chociaż patelnie trzeba będzie umyć i noże i takie tam. Zobaczymy, komu tam się wylosuje.
2: No w każdym razie szykuje się bardzo miły wieczór, więc super. Także
3: tak jest,
2: trzymamy
3: tak
2: kciuki, jest. Żeby tak. Wszystko wyszło.
1: Dzięki, że zadzwoniłeś, podzieliłeś się tą informacją. Moje ślinianki zaczęły mocniej pracować. Także dzięki.
2: Mimo smaka.
3: Miłego weekendu.
1: Również dla ciebie. Pa. Tak, 228277205. Cały czas linia jest otwarta i czekamy na wasze głosy. Również na WhatsAppie i w SMS-ach. Co tutaj jeszcze mamy? Z pozdrowieniami dla ziomka z osiedla Siversa Plus. Gratulacje dla niego, bo został tatą.
2: Wow, no to gratulujemy. Gratulujemy w piątek. No, dobre wieści.
1: Tak, tutaj słuchacz wysłał link. Nie.
2: Wysłał link. Tak, no jest jakiś link, ale...
1: Do YouTube'a.
2: Tak, ale...
1: Zaraz sobie zobaczymy tutaj na poza anteniu. Halo, dzień dobry.
4: Halo,
1: dzień dobry, Radio Campus.
4: No dzień dobry, no ja dzwoniłem się na audycję, czy tak, dobry numer dla?
1: Tak, jest,
2: z kim mamy przyjemność?
4: A, witam, cześć, z tej strony Kuba, a.k.a. Raszu. Chciałem po pierwsze zagłosować.
1: No pewnie.
2: Tak, na co?
1: Na co?
4: Jak najbardziej jedyneczka, w ogóle beat jak najbardziej mi podszedł.
2: Dobra,
1: zapisane.
2: Zapisujemy.
1: I opowiadaj, co u ciebie, gdzie jesteś, co robisz, chcemy wiedzieć.
4: Wracam z Łotwy do Gdańska.
2: Z Łotwy?
1: Super. A naprawdę słuchacze nas słuchają w takich różnych okolicznościach, to jest niesamowite.
4: To taka praca, a ostatnio odkryłem internetowe wasze radio, w sensie nową aplikację na radio.
2: O, coś nas przerywało.
4: Sobie jeżdżę tu. Halo, halo?
1: Tak, przerwał, ale tak, w aplikacji nas słuchasz.
4: Tak, bo jeżdżę ciężarówką, więc jakby nie mogę robić innego. Słucham radia oczywiście.
1: Wszystko jasne.
4: Chociaż w końcu zacząłem słuchać radia, ponieważ jesteście jedyną stacją, która puszcza jednak muzykę fajną do posłuchania.
1: Bardzo nam miło.
2: Dziękujemy.
1: Właśnie, ale jak to jest, jak się jeździ tak długimi trasami, to się słucha właśnie radia, czy nie wiem, podcastów, czy czego wy tam słuchacie? Czy macie jakieś...
4: Podcastów, książek, bądź po prostu wybranej muzyki, jeżeli ktoś lubi. Radio na dłuższą metę, jeżeli jest takie po prostu monotonne. Nie będę rzucał nazwami stacji, ale pewnie wiecie, co mam na myśli.
1: Jak jesteś cały czas przy radiu i słyszysz playlistę, która, no to już w pewnym momencie wiadomo, o co chodzi.
2: Tak jest.
1: Dobrze, bardzo nam miło, bardzo że zadzwoniłeś. Tak. A czy się mylę, czy pierwszy raz dzwonisz?
4: Pierwszy raz dzwonię.
2: Drugi debiut dzisiaj.
1: Brawo.
4: Mieliśmy kiedyś styczność ze sobą, podejrzewam.
2: W sensie my jako nasz duet, czy my jako Radio Campus?
4: Wy jako Radio Campus na którymś z wydarzeń, na których mi się zdarzyło grać.
2: Okej, bardzo nam miło w takim razie.
1: Ciekawe, co by to, gdzie by to mogło być?
2: Tak,
1: próbuję
2: właśnie
1: sobie skojarzyć.
4: Bass River w Płocku.
1: W Płocku, no, ja byłam rok temu tylko w Płocku, tam...
4: A ja w 2018.
2: To chyba w ogóle przed naszą erą.
1: Dobrze, tak, przed naszą erą zdecydowanie.
4: A to gdzieś później. Kojarzę, że byłem w Zduńskiej Woli, nie wiem, czy też nie byliście.
1: Jest taka szansa. Dzisiaj będziemy, znaczy dzisiaj, jutro będziemy w Łodzi na pewno, na Audio River, będziemy mieli własną scenę, także zapraszamy w ogóle wszystkich.
2: Tak. Ciebie również.
4: Już mnie kolega namawiał, ale no niestety mi... Niestety właśnie ja jeszcze do domu nie dojechałem.
1: No rozumiem. No dobrze, ale to dojedziesz, tak? Bo piątek, weekend, to czy to u was nie ma, że to jest weekend czy środek tygodnia?
4: Nie, jest. Weekend to obligatoryjnie.
1: No i bardzo dobrze.
2: Czyli będzie trochę odpoczynku.
1: No to super.
4: A jeżeli mógłbym sobie coś zażyczyć do zagrania?
2: Oczywiście, tak.
4: To lista jest długa, zacznijmy od tego, co macie w Eurofunku.
2: Wybierz najlepszy utwór, który byś chciał posłuchać i my zobaczymy, co damy radę zrobić dla ciebie.
4: Telekinesis NWO.
2: Dobra, aha, zapisujemy. NWO, tak? Dobrze.
4: Tak, Telekinesis. Może być w ogóle z Telekinesis cokolwiek z albumu New World Order.
1: Dobra, zaraz
4: bo tam są...
1: Będzie
4: dużo fajnych kawałków.
1: Dobra,
2: to będziemy dziękujemy patrzeć. Dzięki bardzo. Dzwoń do nas częściej, tak. bo debiut trzeba, że tak powiem, kontynuować.
1: Ale świetny debiut, super się rozmawiamy.
4: Będę dzwonił, bo naprawdę fajne. Ja żałuję, że nie trafiłem szybciej, bym zagłosował na pewno na Badadan, nie? Ale Badadan to jest piękny kawałek mimo wszystko.
1: Prawda.
2: Jest piękny,
1: prawda,
2: tak.
1: Ale chyba wygrało zresztą, leciało, tak mi się wydaje. Tak. Ale i tak...
4: Leciałem przed chwilą.
1: Tak, właśnie.
2: Także, no dobrze. Znaczy,
4: nie wiem, jaka jest obsuwa z radiem tak naprawdę.
2: Zero obsuwy, wszystko jest na żywo. Wszystko jest na żywo, zero obsuwy.
1: Ewentualnie kilka sekund, także no. Tak. To jest wszystko na żywo, nieudawane.
2: Zero magii radia, zero magii radia.
4: Rzeczywiście słyszę.
2: Tak.
4: Wyciszyłem radio właśnie, żeby nie zakłócało.
1: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo za telefon.
2: Trzymaj się szerokości.
1: Do następnego, w szerokości.
4: Do następnego, dzięki, hej.
1: Pozdro, pa.
2: No i dobrze, i to jest ten moment, kiedy zostawiamy was ze zwycięzcą poprzedniej.
1: To już jest, tak. Zdecydowaną przewagą głosów, muszę powiedzieć.
2: Tak. To jest, mieliście wenę, i dowiózł to wam kaliber 44.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarcie mi drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas kosmonauci.

0: 18.30, Barbara Witan.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Były wiceminister PiS przekazał apteczki dla rosyjskich żołnierzy. Znamy już pierwszego finalistę Wimbledonu. Na koniec wyniki studenckiej nagrody Akademii Filmowej.
1: Wiadomości.
0: Krzysztof Tołwiński, były działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także aktualny lider prorosyjskiej grupy Front, pochwalił się w internecie nagraniem, na którym przekazuje apteczki pierwszej pomocy rosyjskim żołnierzom walczącym w Ukrainie.
2: My to jest symbol pomocy humanitarnej, apteczek walczącym żołnierzom. Jeszcze raz powtarzam, także walczącym za nowy porządek, za pokój, walczącym przeciwko nazizmowi, walczącym, żeby w naszym sąsiednim kraju i dla Białorusinów, a dla nas także Polaków, czyli w Ukrainie, dla naszych braci, żeby żaden barbaryzm, żaden nazizm, żadna władza, która tym operuje, nie rozwijała się.
0: Przypomnijmy, że w kwietniu 2026 roku wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku Tołwiński został skazany na 5 miesięcy ograniczenia wolności oraz 30 godzin prac społecznych za zniewagę wobec osób pochodzenia ukraińskiego oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Tego typu treści publikował w mediach społecznościowych w 2022 roku.
1: Sportowy Kampus.
0: Przenosimy się teraz na trawiaste korty tenisowe w Londynie, bo znamy już pierwszego finalistę ATP Wimbledonu. Pierwszy mecz półfinałowy, rozgrywany między Brytyjczykiem Arturem Ferrem a Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, zakończył się wygraną Niemca 7-6, 6-2 oraz 6-4. Jeszcze dzisiaj dowiemy się, z kim Aleksander Zwieriew powalczy o puchar Wimbledonu. Na korcie głównym trwa właśnie starcie między liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem oraz siedmiokrotnym zdobywcą Wimbledonu Nowakiem Dżokowiczem. Znamy wyniki kwalifikacji do nagrody Student Academy Awards, tak zwanego studenckiego Oscara. Wśród finałowej siódemki, wyłonionej spośród prawie 3000 pozycji, znalazły się dwa filmy polskiej produkcji. Kamatipura Express Leona Korzyńskiego i Kanan w reżyserii Dominika Mireckiego. Oba filmy wyreżyserowane przez studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej zawalczą o Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Aktualnie czekamy na oficjalne wyniki głosowania członków Akademii, a uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

0: Za 22 minuty, godzina 19, co oznacza, że zostało nam ostatnie 22 minuty alternatora.
1: Dokładnie to oznacza,
0: dlatego nie ma co tracić czasu, zaczynamy z kolejną parą. Alternator.
1: Jedyneczka to nie Archives. I Vertical. Jeśli chcecie usłyszeć ten utwór w całości, to głosujcie na jedynkę 228277205. Tutaj będzie można już za chwilkę dzwonić. Ale jeśli wolicie napisać nam głos swój SMS-owo albo na WhatsAppie, oczywiście też można. 886-971-971.
0: Alternator. Ja też tutaj jestem i też mam dla was propozycję Dirty Hands od Ani Schneider i DJ Minks.

Jeżeli chcecie posłuchać w całości, no to tak jak Marta wspomniała, 228277205, tutaj możecie do nas dzwonić. No i oczywiście SMS-ki 886 971 971.

0: 886-971-971. A teraz odbieramy telefon. Halo, halo.
1: Halo,
2: jeszcze raz.
1: Halo, jeszcze raz prosimy,
0: bo
1: coś...
0: Troszkę ci ucięło na początku.
2: Maciek od Bursztynów.
0: Maciek od Bursztynów,
1: tęskniliśmy. Tak. Co u ciebie?
2: Ja krążę po Warszawie jeszcze, że tak powiem, zbieram potrzebne gadżety na ten wyjazd, ale już jestem bliżej niż dalej.
1: Uh-huh.
2: Natomiast ja bo rozumiem, że pani prowadząca jest dietetyczką, tak jak usłyszałem.
1: Tak.
2: Ja mam kluczowe pytanie do dietetyka.
0: No dawaj.
2: Do tego risotto buraczkowego z kozim serem.
0: No.
2: Czy tam jeszcze można sobie pozwolić na orzechy włoskie na górę?
3: Dobre pytanie. No.
0: Wiesz co, jak najbardziej, ponieważ, bo tutaj chodzi ci, że za dużo tłuszczu, tak? Taka jest zagwozdka.
2: Bo risotto zakładam, że tam się masło pojawiło. Ser też jest pusty, a tu jeszcze orzechy. Ale ja tak... Ślinka mi pociekła, ale nie umiem sobie tego wyobrazić bez tego.
0: Można jak najbardziej, bo też w ogóle kwasy tłuszczowe z orzechów są bardzo zdrowe i dla naszego układu krwionośnego, że tak powiem, jak miód na serce. Także tak. Chyba, że ktoś liczy kalorie, to wtedy to jest bomba. No ale sobie można pozwolić, nie? Jest piątek. Jak najbardziej.
1: Właśnie.
2: To lepsza taka bomba niż pierwsza lepsza pizza.
0: Oczywiście, że tak.
3: Ale
0: oczywiście,
3: Maćku od Bursztynów, ja mam jeszcze do ciebie bardzo ważne pytanie. Najważniejsze w zasadzie tej audycji, czyli na co głosujesz?
2: Na dwójkę.
0: Oj, tam Kuba. My tutaj.
3: Musiałem.
0: O jedzeniu.
3: Okej. No ale tematycznie, dirty hands, czyli powiedzmy, jak się robi jedzenie, to się często ma brudne rączki. Różnie bywa.
0: A
2: jak się zbiera bursztyn, to też.
0: Oczywiście,
3: jak się zbiera bursztyn.
0: Jakie gadżety tam sobie kompletujesz?
3: No, saperka.
2: Nie, wiesz co, ja z rowerami pracuję, musiałem rower klientowi zawieźć, a teraz jeszcze nie wiem, gdzie jest moja latarka UV, bo nie wiem, czy wiecie, ale bursztyny w nocy w świetle UV świecą na żółto.
3: O kurde, czyli jest dużo tych.
2: Bez latarki nie jadę, ale zaraz ją znajdę.
3: Dużo niuansów jest.
0: Nie, chwila, bo ja się pogubiłam, że w nocy jak świecą bursztyny, a że w dzień to wiadomo.
2: Tak jakby jak świecisz w nocy przed siebie latarką UV i wszystko jest tak podświetlone na niebiesko i wszystko jest niebieskie albo czarne, to bursztyn jest tak żółty.
0: Aha.
2: Także jakby świecił, odbijał światło.
0: Rozumiem. Ciekawe. A nie, to jesteś dobrze wyposażony. Nie zobaczymy, możesz wysłać na... Albo właśnie, oznacz nas na Insta albo coś. Bo tutaj jak wyślesz na WhatsAppy...
2: Jak znajdę tego bursztyna takiego, co trzeba jeszcze spalić, to tak jak obiecałem.
0: Dobrze, to jesteśmy umówieni.
3: Fantastycznie.
2: Dobra.
0: To dzięki za telefon.
3: Hej.
0: Powodzenia, na razie.
3: To jest Zajawkowicz, ale to czasami powoduje spory, tak jak wcześniej, morze versus góry i to może być różne.
0: Tak. Dobrze, że nie kontynuowaliśmy tej wojny morze kontra góry, bo to myślę, prawie jak wiesz, płatki do mleka czy mleko do płatków. To jest
3: jak
0: prawie...
3: DC versus Marvel.
0: Tak. Chociaż, powiedzmy.
3: Tak. Zależy kto co lubi.
0: Ktoś napisał, że mecze wcale nie są codziennie, bo przedwczoraj był dzień przerwy. Tak było. Ale dzisiaj kto gra? Pamiętałam, miałam to powiedzieć właśnie, kto gra, miałam się pochwalić, że wiem.
3: I teraz jest w topa, musimy sprawdzić.
0: Słuchaj. Może ktoś napisze szybciej.
3: Albo ktoś zadzwoni do nas.
0: Albo ktoś zadzwoni, nie wyjaśni.
3: 228-272-05, ratujcie Martę i mnie, prosimy.
0: Że teraz sobie sprawdzimy, wiem, czy są tu tacy zagorzali fani piłkarscy, bo na razie był kosz.
3: Belgia, Hiszpania.
0: Dostaliśmy, właśnie,
3: słuchacz z końcówką 757 do nas pisze Belgia, Hiszpania. Bardzo dziękujemy za pomoc.
0: Wszystko jasne.
3: Tak. Czyli europejsko dzisiaj.
0: Pewnie o 21:00.
3: Zobaczymy.
0: Zobaczymy.
3: Halo.
0: Dzień dobry.
4: Hej, Kaśka znowu.
3: Cześć, Kaśka.
4: Ja pamiętam, że dzisiaj gra, mimo że nie śledzę, Hiszpania, Belgia.
0: Słuchacz napisał.
3: Właśnie tak.
0: Na WhatsAppie.
3: Tak naprawdę wiedzieliśmy, tylko chcieliśmy, żebyś zadzwoniła do nas.
0: Nie, to miałam w głowie, tylko oczywiście mi się, kropki nie połączyły.
3: No i jak ta trasa? Opowiadaj.
4: Trasa praca nudna. No, ale dobrze, że dobrze gracie, bo przynajmniej człowiek się nie nudzi.
3: Okej.
4: Okay. Ten pan, który z traka z

0: dzwonił, ma rację. Rzeczywiście was da się słuchać w drodze. To jest to, co macie szczególnego.
1: Bardzo nam miło, bardzo nam miło. No, bardzo za moment miło. Już też puścimy zwycięzcę, wiesz, tej pary, która już była chwilę temu, więc wiesz, takie będzie odświeżenie trochę.
2: Powiedz, Kaśka, jaka pogoda jest tam po drodze?
0: Bardzo ładna.
2: No widzisz, no bo tutaj niby tak się coś przejaśnia, lało w ogóle o 17:00.
1: Tak.
2: I się zastanawiam, jak
0: już
2: w Polsce
0: pada,
2: jest.
0: Pada, lekkie chmurki, słońce za chmurkami, jedzie się cudownie.
2: No to pięknie, okay. To może jednak ten weekend nie będzie
0: skończony. Z waszą muzyką jeszcze lepiej.
1: Ale nam słodzisz, czym sobie zasłużyliśmy.
2: Jakbyśmy tutaj, jakby Kaśka była podstawiona już.
1: Tak, to nie ustawialiśmy tego.
2: Naprawdę, nie udamy się.
0: Kto mi płaci, pytanie, kto mi płaci za te telefony?
1: No, jest to zagadka. Nie, no, nie, wiesz, no nie możesz.
2: Nie, jakoś cię ładnie może zapiszemy tutaj twój numer.
1: Tak, zapiszemy.
2: Z serduszkiem.
1: Możemy się tak umówić. Możemy się tak umówić, wiesz, teraz z Kaśką będziemy tutaj z Martą cyklicznie w lipcu co piątek, także
2: tak,
1: wiesz,
2: więc
1: śmiało możesz sprawdzać nasz progres, bo my jesteśmy stosunkowo nową parą w Alternatorze.
2: To prawda.
0: Zabij się dobrze jutro na Audioriverze.
1: Dziękuję pięknie.
2: Tobie też miłego weekendu w takim razie, bo chyba się już dzisiaj nie usłyszymy, więc dzięki jeszcze raz i pozdrowionka.
0: Super, bye.
1: No dobrze, to w takim razie odpalamy to, co zapowiedziałem już w rozmowie z Kaśką, czyli zwycięzcę pary, która była jeszcze przed wiadomościami, czyli Check It Out od Beastie Boys.

0: No to lecimy z ostatnią parą dla was dzisiaj, a jedyneczka Szlugi i Kalafiory od Taco Hemingwaya.
1: Wściekle, to miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki tankują wódę, by upić swoje upiory, panie władze.
0: 228 27 7205.
1: To są tylko tańce, moje płuca znów dygoczą i wirują walce.
0: Tutaj oczywiście możecie do nas dzwonić.
1: Która zwykle płynie dymem i smalcem, panie władze.
2: O, panie władze.
0: Ale jak się też wstydzicie na przykład zadzwonić, to możecie pisać 886-971-971.
1: Usłaną szklanym szronem iPhone'ów, znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone Nike. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między pieprzone bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki.
3: Alternator.
4: No mocna to była jedyneczka, ale dwójka niczego sobie.
5: Każdy wieczór daleko.
4: To oczywiście chłopaki z Beska.
6: Każdy zbyt cool, by się z tobą zadawać.
4: Nostalgia wraca. Kiedy byłem, ale to house.
7: Ta ławka i tartanowy zapłak. Jak byłem mniejszy, to miasto było większe. Na długiej przerwie plotki o weekendzie. Kto zrobił ją, kto zgon, kto na mieście. Za tydzień wypiję.
4: Idealny numer na letnie wakacyjne wieczory. Do siedzenia sobie na trzepaku.
0: Ufamy Marcie, że tak właśnie jest.
4: I łuskania słonecznika.
5: Kiedy mija się nocami w barach. Za mało.
4: 228 27 7205. Tutaj dzwonicie i głosujecie.
0: No dobrze.
4: Czekamy tak na jakiś telefon. Dzisiaj ostatni, tak, bo no już nas czas goni niesamowicie.
0: Dokładnie tak.
4: I zbieramy wasze głosy z WhatsAppów i z SMS-ów. Tutaj
0: Kuba pisze, że, tak, że go lekko zjadła trema.
4: Nie było nic słychać, Kuba.
0: Właśnie, Kuba, bo tak profesjonalnie, że wiesz, że naprawdę mógłbyś przyjść z nami to prowadzić.
4: Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ja i tata na jedynkę, a brat na dwójkę.
0: No dobra, dobrze, to zapisujemy w takim razie.
4: Co za
0: to,
4: podział głosów.
0: Tak, lekki podział głosów, tak. Ale słuchacz bardzo aktywny, to właśnie ten słuchacz nam powiedział, jaki mecz jest dzisiaj.
4: Dokładnie.
0: Tak, także bardzo dziękujemy jeszcze raz.
4: Może brat trochę młodszy to na BSK, bo BSK, no to już to myślę, że nie wszyscy mogą jeszcze być zaznajomieni, ale...
0: Nie skulik, nie skulik.
4: Chociaż chłopaki grają na takich festiwalach wielkich, to...
0: Właśnie, właśnie. No. Tak, ja miałem okazję nie tak dawno rozmawiać z chłopakami z BSK, tak? Na New Jamie.
4: Tak.
0: Byłem, także...
4: Bardzo sympatyczni.
0: Bardzo sympatyczni, oczywiście.
4: Tak młodszy.
0: Dostaliśmy potwierdzenie, że brat młodszy, dlatego na BSK. No to dobrze, zapisujemy, nie ma problemu, oczywiście. No i tak. No i słuchajcie, ostatnie telefony, także śmiało. 228 27 7205. Tutaj możecie nas dzwonić i jeszcze nam coś poopowiadać.
4: Ale jeśli nie, to zbieramy głosy z SMS-ów i będziemy się żegnać powoli. Co będziesz, Kuba, dzisiaj robił?
0: Właśnie. Co
4: właśnie,
0: ja będę dzisiaj robił? Otóż jest taki dzień, w którym twoje mieszkanie już nie jest takie, wiesz, znajome tobie, bo jest po prostu taki bałagan, że musisz w nim posprzątać.
4: Absolutnie nie wiem, o co chodzi.
0: I ja tak mam na przykład.
4: Ja też tak mam.
0: Bo to no, tak bywa czasami, wiadomo. Więc ja dzisiaj planuję troszeczkę tutaj zrobić jakiś remament sprzątaniowy.
4: No brzmi jak super plan na wieczór, no.
0: Tak, fatalny. Fatalny. I później co? No chyba się trzeba spotkać ze znajomymi, no bo to jednak piątek, tak?
4: Ja pędzę na pociąg.
0: Gdzie jedziesz?
4: No do Łodzi.
0: Do Łodzi, no przecież.
4: Ciekawe, jakie będzie opóźnienie. Ostatnio, tydzień temu, od razu z alternatora szłam na pociąg i było tylko 40 minut opóźnienia. Powiem ci, stabilnie.
0: Widzisz. No to super. Ja na przykład tutaj pod radiem stoi mój samochód, wsiadam do niego i bez opóźnień jadę gdzie chcę.
4: Na pewno, chociaż nie, no bo korków nie ma, tak jak mówiliście.
0: Nie ma już korków, nie ma już korków, tak.
4: Także. Dobrze, to może, bo już naprawdę 5 minut mamy, może
0: pięć
4: zagramy.
0: Minut. Tak, zagramy poprzednią parę. Oczywiście to też rozkrzygniemy tą parę, która teraz leciała, natomiast później już bez naszych głosów. Natomiast teraz Nia Archives.
4: Archives. Może się pożegnamy już.
0: Tak, Vertical to była zwyciężczyni poprzedniej pary, a my oczywiście się żegnamy.
4: Ale słyszymy się w bliższej przyszłości.
0: W bliższej, kiedy to musicie słuchać uważnie, podpowiemy w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru. Byli z wami
4: Marta Boroń,
0: Kuba Sołtysik. Słyszymy się niedługo. Pa, pa, pa.

0: reklama. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: Reklama.

0: tylko tańce.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: Sample, covery, bajery.
1: Bardzo znany amerykański zespół, który łączy bardzo dużo gatunków muzycznych, który w latach 90. był taką podstawą i inspiracją dla bardzo wielu innych artystów. Mocno politycznie zaangażowany. Dodam też, że grał w Polsce w 94 roku, a na Saporcie wtedy Kazik

0: you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. We're renegades of
1: fuck. We're renegades of fuck. Rage Against the Machine. Dzisiaj właśnie o nich w samplach, coverach, bajerach. Zespół Legenda, znany zarówno właśnie z tego łączenia gatunków muzycznych, jak i z bardzo mocnego politycznego zaangażowania. Zresztą, mówiąc to tu i teraz, jest to wciąż aktualne, bo Tom Morello cały czas jest, można powiedzieć, na pierwszej linii w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, w Minneapolis, protestując z innymi Amerykanami, ale też na przykład z Bruce'em Springsteenem przeciwko ICE. Rage Against the Machine, to mówiąc tak bardzo ogólnie, jakiś taki miks, mieszanka hard rocka, ale też właśnie rapu z charakterystycznym wokalem Zacka De La Rocha. Ale znajdziemy też tam jakiś funk, jakiś punk, mocniejsze gitarowe brzmienia właśnie za sprawą Toma Morello. I Tom Morello to też jest człowiek, którego znać wypada. Wydaje mi się, że jeden teraz z najważniejszych gitarzystów amerykańskich. A sam Rage Against the Machine został założony w 1991 roku w Los Angeles właśnie przez Toma Morello i wokalistę Zacka De La Rocha. De La Rocha. Rage Against the Machine, czyli ogromna złość przeciwko maszynom. Nazwa, jaką sobie wybrali, pochodzi z jednego z numerów poprzedniego zespołu Zacka. Ten zespół nazywał się Inside Out. W jednym z wywiadów Tom Morello powiedział, że ta nazwa oznacza bardzo dużo. Tutaj cytat. Maszyną może być wszystko, od policji na ulicach Los Angeles, która katuje kierowców, po władzę, która robi z ludzi bezmyślne roboty. Jak mówiłam wcześniej, poglądy polityka w działalności Rage Against the Machine jest bardzo ważna. Z różnymi odcieniami, bo z jednej strony każdy tak naprawdę album zespołu to mocna manifestacja polityczna, mocne oskarżenia przeciwko władzy, mocne stanowiska, ale z drugiej strony w historii zespołu też pojawiały się takie zapytania albo nawet oskarżenia z drugiej strony. To znaczy, jeżeli jesteście tacy antysystemowi Rage Against the Machine, to dlaczego znowu powracacie do grania w ogromnej wytwórni? Czy robicie to dla pieniędzy, o których mówicie, że są całym złem i zniewoleniem? Tych wątków jest bardzo dużo, tak samo jak bardzo duża i bardzo szeroka jest historia Rage Against the Machine. Przypominam, 1991 rok to początek zespołu. Były takie momenty, kiedy nie grali, zaraz będę o tym mniej więcej mówiła. W każdym razie te lata 90. to bardzo mocny wpływ Rage Against the Machine też na całą scenę amerykańską i nie tylko. I wykorzystywanie muzyki Rage Against the Machine przeciwko kapitalizmowi, faszyzmowi czy wojnom, które Stany Zjednoczone toczyły w mniejszym lub większym zakresie. Ostatni studyjny album Rage Against the Machine to Renegades z 2000 roku. Ten album już zawierał covery. Panowie poróżnili się wtedy, w tym 2000 roku. Podobno były tu różnice na tle koncepcyjnym. Wydali płytę Renegades i się rozpadli. Wokalista Zack współpracował na przykład w tym czasie z DJ Shadow, a reszta zespołu razem z Chrisem Cornellem z Soundgarden założyli Audioslave. I wtedy mówiło się, że to super, super grupa. Audioslave pograł do 2007 roku i w tym roku wydarzyła się reaktywacja Rage Against the Machine w oryginalnym składzie. 2012 rok to 20-lecie pierwszego albumu Rage Against the Machine i z tej okazji trochę poświętowali. Potem w 2020 roku ogromna trasa była zapowiedziana także po Europie, ale jak pamiętacie, COVID, przekładanie, miałam bilety na ten koncert do Krakowa, nic się nie wydarzyło, potem miało się wydarzyć, ale z tego co pamiętam, kontuzja i dokładnie ścięgno Achillesa odmówiło współpracy z Zackiem, odwołali całą trasę i w 2024 oficjalnie ponownie przestali istnieć. W międzyczasie też warto wspomnieć o innej super, super grupie, bo mówiłam o Audioslave, ale też warto pamiętać o Prophets of Rage. Oni grali na Openerze na przykład w 2017 roku. Pamiętam ten koncert, znakomity to był koncert. Mam gdzieś wciąż w telefonie filmiki, bo panowie na scenie zagrali wszystko, o czym może marzyć dziecko lat 90., które słuchało mocniejszej muzyki. Bo Prophets of Rage to muzycy Rage Against the Machine bez Zaka, ale też dwóch ludzi z Public Enemy, DJ Lord i raper Chuck D. Do tego był też Be Real, Cypress Hill. Więc wyobraźcie sobie, co się działo. Naprawdę przepiękny koncert, mocno sentymentalny, ale przejdźmy w tym momencie do samplowych historii i sytuacji, które mają związek z Rage Against the Machine. Zacznijmy od bardzo znanego utworu. Rage Against the Machine, Bulls on Parade. To 1996 rok.

Wilson Parade, bardzo znany numer, z tego utworu samplowało bardzo dużo artystów. Na przykład można powiedzieć, że nasi ulubieni tutaj w samplach, coverach, bajerach, samplerzy. Prodigy, Smack My Beach Up. Tak, jest tutaj sample z tego numeru. Posłuchajcie.

Smack My Bitch Up. Prodigy, 1997 rok, The Fat of the Land, to oni samplowali z Rage Against the Machine. Charakterystyczny ten fragment, ten sample Rage'ów. Na soundtracku do filmu Spawn, uwielbiam ten soundtrack, jest naprawdę znakomity, bo jest połączeniem muzyki cięższej, gitarowej z elektroniczną. Jest numer Prodigy, który został nagrany razem z Tomem Morello, One Man Army, i tam też znajdziemy ten sam sample z Bulls on Parade, Rage'ów.

One Man Army, Prodigy i Tom Morello z ścieżki dźwiękowej do słabego filmu Spawn, ale ta ścieżka dźwiękowa jest znakomita. I teraz jeszcze takie up to date, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie temu w Łodzi zagrał zespół Deftones, a przed nimi zagrał Denzel Curry. I Denzel Curry w swoim repertuarze ma też cover Rage Against the Machine. No i właśnie w tym momencie Bulls on Parade, Denzel Curry.

To Denzel Curry coverujący Rage Against the Machine i jeszcze jeden hiciorek. Killing in the Name to jest naprawdę bardzo znany utwór z pierwszego albumu Rage Against the Machine. 1992 rok. Posłuchajmy oryginału.

0: Marcin. Bardzo was z góry za to przepraszam, ale to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Grzegorz Halama.
1: Musiał przeprosić i pocałować. Tak mówiła nam ciocia. Tak mówiła nam ciocia. Tak mówiła nam ciocia. Tak mówiła nam ciocia. Była taka Ela, którą bardzo chciałem pocałować.
0: Jak mówiłam, przepraszam, Grzegorz Halama coś takiego popełnił ponad 20 lat temu, czy właśnie 20 lat temu. Skoverował Killing in the Name i powstało Tak mówiła mi ciocia. Nie koniec zabawnych coverów, bo zawsze bardzo znany utwór niesie za sobą najróżniejsze przeróbki. Nasz ulubiony, mój ukochany Richard Cheese, Killing in the Name z 2011 roku.
2: Some of those the workforces are the same that burn crosses. Some of those the workforces.

0: Sample, covery, bajery.
1: Rage Against the Machine to bohaterowie dzisiejszych sampli, coverów, bajerów. Przed chwilą Killing in the Name, bardzo znany numer, jak mówiłam wcześniej, i też w przestrzeni tej rolkowo-tiktokowo-instagramowej, ale też coverowej. Jeżeli chodzi o sam zespół, bo wcześniej o tym nie mówiłam, od samego początku to czwórka muzyków: Zagdala Rocza, wokalista, Tom Morello, gitarzysta, Brad Wilk, perkusja, Tim Comerford, gitara basowa. Jeżeli wasze ucho zaczepiło się przy nazwisku perkusisty, jak moje jakiś tam dłuższy czas temu, to już uprzejmie donoszę. Brad Wilk został Wilkiem, bo jego rodzina musiała zmienić nazwisko Wolf na polsko brzmiące Wilk podczas Holokaustu. Brad Wilk jest z pochodzenia niemiecko-rosyjskim Żydem, no i pewnie niełatwa historia jego rodziny przyniosła mu takie polsko brzmiące nazwisko. Zresztą, tak dodam na marginesie, warto znać go jako perkusistę, bo z jednej strony oczywiście Rage Against the Machine, Audioslave, ale zdarzało mu się też grywać z Sergeem Tankianem, z System of a Down, czy nagrać się na albumie Black Sabbath w 2013 roku. Jak mówiłam wcześniej, Rage Against the Machine to w głowach pewnie ludzi z show biznesu, nie tylko, też liczne skandale i takie kontrowersje. Na przykład zostali zbanowani, tak można powiedzieć, już nigdy nie będą występowali, nawet gdyby istnieli, w Saturday Night Live, no bo podczas jednego z wczesnych ich koncertów, właśnie w tym programie, w 1996 roku, zespół powiesił na wzmacniaczu odwrócono amerykańską flagę, chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko obecności Steve'a Forbesa jako gościa programu. To, o czym mówiłam wcześniej, jedno z nagrań też na żywo i prośba pewnie produkcji, żeby nie używali wulgaryzmów, posłudkowała tym, że z jeszcze większą mocą tych wulgaryzmów używali. W roku 2000 kręcili klip do numeru Sleep Now in the Fire, zresztą w reżyserii Michaela Moore'a. No i zrobili tak, na potrzeby teledysku i pewnie nie tylko, że chcieli się siłą wedrzeć do budynku nowojorskiej giełdy. Giełda się zamknęła, policja przyjechała, było niezłe zamieszanie, co pewnie tylko wpłynęło na większą popularność i tego numeru, i samych Rage'ów. Mówiłam wcześniej o perkusiście, o Bradzie Wilku. Po raz kolejny wspomnę, że warto znać i wiedzieć chociaż trochę na temat Toma Morello. Jak na samym początku mówiłam, cały czas aktywny, cały czas muzycznie i politycznie aktywny i koncertujący. Całkiem niedługo też zagra w Polsce. Wróćmy do sampli i coverów Rage Against the Machine. Teraz taki przykład, jak to właśnie Rage'owie coverowali, bo album Renegades z 2000 roku zawiera dużo coverów, no i właśnie między innymi taki, tytułowy można powiedzieć. W roku 1983 powstał numer Renegades of Funk, ale stworzyli go African

To Renegades of Funk w oryginale. A teraz ten bardzo znany cover Rage Against the Machine, Renegades of Funk 2000 z albumu Renegades.

bardzo, bardzo, bardzo znany numer Rage Against the Machine, Boom Track, z debiutu, z albumu Rage Against the Machine. Tak brzmi w oryginale.

To Boomtrack, Rage Against the Machine, a teraz cover z roku 2017. To zespół Stone Sour, to jest zespół, którego założycielem, wokalistą jest Corey Taylor, to jest człowiek, którego możecie kojarzyć albo nie, bo nosi tam maski. To jest wokalista Slipknota, świetny wokalista, cały czas czynny, z potężnym wokalem i potężną szyją, przepraszam, bo tak wizualnie zawsze mi się kojarzy, że ten głos ma gdzieś w szyi dużo miejsca u Corey'ego. W każdym razie Stone Sour, Boomtrack 2017.

0: boom track w wykonaniu Stone Sour, ale teraz nasza polska wersja. Przewspaniała wersja, przewspaniała rzecz się wydarzyła już kilka dobrych lat temu. Wojtek Mazalewski Quintet i Wienio stworzyli coś takiego. Twoi idole, boom track.
1: Jak twoi idole. Jak twoi idole.

to polskie wątki, jeżeli chodzi o numer Bomb Track. Teraz, prawie na sam koniec sampli coverów Bajerów, jeszcze jeden sampelek, który posłużył do stworzenia całkiem innego numeru, jak to często bywa. Mic Check, tak się nazywa ten numer, z albumu The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine. Posłuchajcie tego sampla. Welcome down with the warrior sound!

0: to The Chemist's Warrior Sound. Na sam już koniec sampli coverów Bayerów odeślę Was do szeroko pojętego internetu. Bardzo dużo jest najróżniejszych rzeczy związanych z Rage Against the Machine. Można poczytać, można pooglądać. Nie miałam trochę czasu, żeby tak o każdym albumie coś opowiedzieć. Warto wiedzieć, że okładki albumów Rage Against the Machine czy wideoklipy, to nie było nic przypadkowego. Na okładce debiutu Rage Against the Machine 1992 rok jest historyczne zdjęcie prawdziwej postaci. To jest płonący mnich w akcie samospalenia. To samospalenie było oczywiście protestem, jakże tragicznym, osobistym protestem przeciwko rządowi. I to jest zdjęcie Malcolma Browna, który to był świadkiem samospalenia mnicha w Saigonie w 1963 roku. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bayerów zagrajmy jeszcze raz Rage Against the Machine, tym razem Boom Track. Wszystkie odcinki tego programu sampli coverów Bayerów są dostępne na naszej stronie radiocampus.fm, ale też we wszystkich portalach streamingowych. Na moim Instagramie wrzucam czy przypomnienia, że poszczególne odcinki są, czy też ciekawostki, inspiracje, zabawne albo mniej zabawne covery wielkich hiciorów. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: What's Funk?
1: What's Funk?
0: To my właśnie. Moi drodzy, piątek, godzina 20, Radio Campus.
1: Piątunia.
0: Więc jak wiecie, znaczy to, że jesteśmy my tu właśnie z wami. O.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie, dzisiaj klasycznie gramy świeżynki. Zaczęliśmy sobie Family Company, zespołem, który ostatnio się nie nudził, bo zagramy dzisiaj ich dwie rzeczy z dwóch różnych płyt, które się pojawiły niedawno. To, co było przed chwilą, to była najnowsza, nazywa się In and Out i to jest tylko ich płyta, a później będzie jeszcze płyta z gościem. Ale teraz najpierw Psychedelics, którzy byli chyba w zeszłym tygodniu też z tej płyty. Kawałek się nazywa Don't Want You No More, a cała płyta, którą już możecie sobie sprawdzić, nazywa się Only Takes Forever. Moi drodzy, ja jestem w ogóle Kuba.
1: Ja Fab.
0: No i tyle.
1: Zostańcie. Jedziemy.
0: Godzinkę, będzie fajnie.

0: To byli właśnie Psychedelics. A teraz wracamy do Family Company, którzy tym razem nagrali album z panem Johnem Smithem. Jonah Smith pan się nazywa.
1: A z tego co widzę, to raczej odwrotnie. To pan Jonah tak. Zrobił featuring.
0: To może wytłumaczmy, bo Family Company jest ogólnie takim bandem, który po prostu gra właśnie w klubach i nagrywa w studio. Mhm. W sensie dużo różnych wokalistów sobie idzie do nich i nagrywa sobie z nimi płytę po prostu. Bo oni są świetnymi instrumentalistami grającymi właśnie takie funkowo-soulowe rzeczy. I to już jest któryś taki projekt, który mają z kimś. No to posłuchajmy. Tym razem utwór pod tytułem We Plan.

0: No i wiecie, Family Company potrafią pobujać.
1: Tak,
0: zdecydowanie. No dobra, tym razem ekipa Funk Wrench Blues. Funk Wrench pisany razem. Jakby ktoś tak nie kumał, o co chodzi,
1: klucz to... funkowy?
0: Tak, w tą stronę, nie? No, też wydali nową płytę. I tym razem płyta się zje, moi drodzy, This is the One. Czyli też bardzo funkowo. I utwór LTD. Mnóstwo gości tu jest. Nie będę już wszystkich wymieniał. Sprawdzicie na playliście potem.

0: No to teraz Kalifornia nas czeka, moi drodzy. Ted Taforo, pan się nazywa, nie wydał teraz tytuł.
1: Piosenkę pod tytułem Spiritual Duct Tape.
0: Dziękuję. Właśnie tak, jak widzicie, tak się to robi. No to proszę. Ted Taforo. Sometimes you need a little something to hold your life together.

0: ain't got time for this. Ryan, get us out of here. 1, 2.
1: Bardzo lubię te trio, naprawdę.
2: Tak.
1: Piękne to jest, że w Szwajcarii taki się znalazła trójka takich wariatów, którzy potrafią taki funk zagrać. Tak, jakbyście byli kiedyś w Szwajcarii, niedaleko, to polecamy sprawdzić tą ekipę. The Next Movement się nazywają. No dobra, a teraz Kings and Kelly Strawbridge. Kawałek Take Me Over. Z gości, którzy są, warto wspomnieć, Nigella Halla. Lubimy go, jest z zespołu Ledis.

No dobra, Starwood to jest kolejna ekipa. No i nowy singiel nazywa się Get Yourself Together. A wy słuchacie cały czas oczywiście audycji World Funk w Radiu Campus i gramy dla was świeżutkie funkowe sztosiki. O takie.

0: To teraz letnio będzie.
1: Wreszcie jakaś piosenka na czasie.
0: Dokładnie. Summer Anthem się nazywa utwór, a pan nazywa się Skinny Hightower. To jest dosyć znany muzyk, który dotychczas raczej grał z różnymi znanymi ludźmi jako gitarzysta, jako perkusista, bo jest multiinstrumentalistą i producentem i jeszcze tysiącem innych rzeczy. A teraz jego własna nuta.

0: Ładnie, nie?
1: Pęski. Bardzo. Tak letnio, lekko.
0: To jest. Przyjemnie. Summer Anthem w końcu. No dobra, to teraz ekipa CJP Band. I to tyle, co wam mogę powiedzieć, bo nic nie napisali na swój temat.
1: Tajemniczość.
0: Utwór się nazywa We Must Believe.

płyty, która się pojawiła właśnie całkiem niedawno. Pan, który się nazywa John Lampley, już wam puszczałem go też, miał świetną wersję klasyka Otisa Reddinga, Dog of the Bay, a teraz już jest cała płyta i to jest pan, którego, jeżeli oglądaliście Stephena Colberta, tak jak my, to na pewno kojarzycie, bo był jednym z głównym trębaczem w tym zespole, który tam był. I to jest jego teraz solowy projekt. No i kolejny świetny kawałek, dlatego mówię, że muszę tej płyty posłuchać. Posłuchajcie sobie, kawałek się nazywa On Your Mind.

0: Dobre, nie?
1: No.
0: John Lampley, moi drodzy.
1: Słychać, że jest trębaczem.
0: Tak. No właśnie, jeszcze nie słuchałem całej płyty, dlatego poczekajmy z oceną całości, ale no, jeżeli te dwa utwory mogą jakkolwiek świadczyć, no to chyba zapowiada się sztosik. Moi drodzy, Sonny Green, pan, który pochodzi z Australii, ale mieszka w Berlinie i robi takie ładne newfunkowe rzeczy, a tym bardziej, kiedy zaprasza Nicka Hansona, który też się pojawia w tej audycji regularnie i powstaje taki utwór, jakim jest Let Me Know.

0: ładnie imprezowo. Mhm.
1: No w końcu jest piąteczek wieczór. Mój drogi, teraz jedyny raz dzisiaj cofniemy się do złotych lat 70., kiedy funk królował i zagramy taki rarytasik, którego nie ma dużo, w sensie nie jest popularny. Nazywa się You Got It All. Zespół jest City Council Limited. Pozwólcie mi to nas dobry ziomek Czaro, który chyba specjalnie chciał pokazać mi taki utwór, w którym jest aż za dużo, wiecie. Posłuchajcie.

0: Można powiedzieć, że cały zespół wpadł do kociołka z magicznym napojem.
1: Nie wiem, jak ja jestem zmęczony, bo to jest sam dwóch słuchaniem. I pół minut tego utworu.
0: A weź do tego zatańcz.
1: Piękne. Moi drodzy, dobra, wróćmy do współczesności, aczkolwiek muzyka klasyczna, bardziej solowa. The Womack Sisters, o których już wam opowiadaliśmy, a najwięcej powiemy, jak pojawi się już ta płyta za miesiąc. I tyle w zasadzie na dzisiaj. Mówię, poczekajmy.
0: O siostrach Womack.
1: Wszyscy znacie Womack.
0: Womack to wielkie nazwisko.
1: Tak jest. Więc kolejny singiel promujący tą płytę, If I Let You.

0: No właśnie, Womack Sisters. Tak jak mówię, płyta za miesiąc. Moi drodzy, ale niestety wszystko dobre się musi kończyć. I tak ta audycja też niestety musi skończyć. Także tak, zbliża się godzina 21, więc zaraz You Know Me Radio, a my tymczasem żegnamy się z wami. Moi drodzy, ja nazywam się Kuba.
1: Ja nazywam się Fab.
0: Jak macie ochotę, to możecie nas zaraz spotkać w
1: Dublinie.
0: W Norblinie, gdzie gra nasz dobry znajomy, ekstra funky DJ Plash.
1: Tak jest.
0: Więc wpadajcie. A tymczasem skończmy prawdziwym funkczurem. True Funk Players, tak się nazywa ekipa. Utwór się nazywa One Funk, więc wszystko funkowe. Tak jak i audycja, tak jak i my.
1: Tak jest.
0: I tak jak wy. I Radio Campus. Nara!

0: Anastasse.
1: Yeah.

best and clearest.

为什么眼前的眼前

Drop it, ass, deep down low.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszebnie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeber. Zaniedbałeś sam bebydlaku jeden.

porusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba, że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Оксана Штосы. Академический радиокампус.